0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie w obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk. Dzisiaj może mniej polityczna tematyka, ale tak jak uprzedzałem na początku sezonu, historia cały czas w obrazach z historii Kościoła będzie nam się łączyć z dniem codziennym. I dzisiaj audycja, która właśnie wspaniale będzie nam tą historię łączyć ze współczesnością. Modlitwa ciała. Jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz, co to w ogóle znaczy modlitwa ciała? Przewodnikiem po tych zagadnieniach będzie mój i Państwa gość, ksiądz Przemysław Krakowczyk ze Zgromadzenia Księży Palotynów. Proszę księdza, dziękuję za przybycie do studia. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Również dziękuję za zaproszenie.
1: Dobrze by było, żebyśmy na samym początku naszej audycji ustalili sobie kilka definicji, o czym w ogóle będziemy rozmawiać. Modlitwa ciała, już sam tytuł może troszeczkę zdezorientować naszych słuchaczy, bo kojarzy nam się modlitwa zawsze ze słowem, tak, z mówieniem. Ciałem można się modlić?
2: Nawet trzeba. Rzeczywiście w teologii coraz częściej mówi się o potrzebie modlitwy serca, żeby modlitwa wypływała gdzieś tam z głębi serca. Więcej teraz się akcentuje także modlitwę nie tyle słowem, ale właśnie modlitwę myślną, czyli rozmyślanie, rozważanie Słowa Bożego. I to wszystko jest bardzo ważne. Ale wielcy święci, chociażby święty Dominik, zwraca uwagę także na zaangażowanie ciała w ten proces, w proces modlitwy, bo jesteśmy istotą spójną. Nie modli się w nas tylko dusza, czy tylko intelekt, bo modlitwa nie może być ani emocjonalna, ani nie może być przeintelektualizowana. Modli się cały człowiek.
1: Czyli również to ciało.
2: Tak jest.
1: Nie tak jak twierdzili gnostycy, że to człowiek to jest ta dusza uwięziona w tym plugawym ciele. Nie, ciało też jest częścią człowieka.
2: Dokładnie, a w chrześcijaństwie jest to jeszcze bardzo mocno podkreślone przez fakt wcielenia. Bóg przyszedł na ziemię w ludzkim ciele.
1: W prawdziwym ciele.
2: Tak jest. I dlatego też święty Paweł mówi o tym, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, stąd to takie dość mocne dowartościowanie ludzkiego ciała właśnie w teologii chrześcijańskiej.
1: Ksiądz jest autorem książki niewielkiej, podręcznika w zasadzie, o takim właśnie tytule, modlitwa ciała. Bardzo ładnie są różne definicje rozpisane. Myślę, że warto byśmy nad jednym pojęciem jeszcze się chwilę zastanowili, zanim przejdziemy już do większych szczegółów. Gest, tak? W książce księdza pojawia się słowo gest kilkakrotnie i ten gest jest szalenie ważny w owej modlitwie ciała. Jakbyśmy dali prostą na potrzeby naszej audycji definicję gestu? Czymże jest gest?
2: No gest jest znakiem, tak? Gesty odgrywają dużą rolę także w procesie komunikacyjnym. Chociażby witając się z ludźmi, podajemy dłoń. Więc
1: jest to gest.
2: Jest to
1: jeden
2: gest,
1: przykład gestów,
2: który komunikuje o tym, że wyciągamy tą rękę na zgodę, że nie mamy noża, nie mamy pięści, ale zależy nam na pokoju. Więc w codziennej komunikacji z ludźmi posługujemy się gestami. I tymi gestami też posługujemy się w komunikacji z Bogiem, czy w komunikacji wewnątrz wspólnoty kościelnej, gromadząc się właśnie na liturgii.
1: Chciałbym się zatrzymać teraz przy takim fragmencie, już właściwie częściowo ksiądz zaczął o tym mówić, gdy rozdzielaliśmy te różne rodzaje modlitwy i to, że nie można żadnej zaniedbać i że już dawni mistrzowie modlitwy do tego w ten sposób podchodzili, że modli się i intelekt, i uczucia, i ciało. I modlitwa jest wyrażana słowami, może być, jak widzimy czy słyszymy, wyrażana także owym gestem. Natomiast po co modlitwa w ogóle jest potrzebna? Tutaj zacytuję słowa z książki księdza. Modlitwa sama w sobie nie jest potrzebna Bogu, bo On sam do szczęścia niczego nie potrzebuje, gdyż jest pełnią wszystkiego. Zatem nasza modlitwa niczego dodać Mu nie może. Modlitwa potrzebna jest człowiekowi. Ja myślę, że to jest szalenie ważne rozróżnienie podejścia do modlitwy chrześcijańskiej, czy także starotestamentowej, bo przecież Żydzi w ten sam sposób chyba definiowali modlitwę, a wieloma modlitwami pogańskimi, gdzie pogańscy bogowie muszą być podtrzymywani, tak, na życiu wręcz często przez modlitwy swoich wiernych. Dlatego nie zabiegają.
2: No tak, i tu jest właśnie całkowita różnica między chrześcijaństwem czy jakąkolwiek inną religią, a zwłaszcza religiami pogańskimi. Bo rzeczywiście w religiach pogańskich było to przeświadczenie ludzi, że Boga trzeba ubłagać, Boga trzeba przekupić. I traktowano Boga jak jakiegoś kontrahenta, jak jakiegoś człowieka, którego się po prostu da przekupić modlitwami, kadzidłami, ofiarami, tak, ze zwierząt, czy nawet z ludzi, prawda? W chrześcijaństwie jest zupełnie inne. Bóg nie chce naszych ofiar. I o tym mówi wprost już w Starym Testamencie.
1: To nie jest mu tak naprawdę potrzebne.
2: Obrzydły mi wasze całopalenia, ofiary kadzielne, mówi przez usta proroka Izajasza. On sam przychodzi na świat i to jest paradoks niesamowity. Przychodzi Bóg na świat po to, żeby służyć człowiekowi. Nie chce służby od człowieka. On przychodzi w Jezusie Chrystusie, aby człowiekowi służyć, aby pochylać się nad jego stopami. Piękna scena w Ewangelii Świętego Jana podczas ostatniej wieczerzy, kiedy obmywa uczniom stopy. Taki jest Bóg chrześcijan. Przychodzi na świat, aby służyć człowiekowi, aby pokazać drogę, jaką człowiek powinien naśladować też Boga, tak?
1: Gest, po raz kolejny pojawia nam się to pojęcie, gest obmycia stóp, prawda? Jest to właśnie pewna forma, znak, którym się komunikuje nauczyciel ze swoimi uczniami, Zbawiciel ze swoim ludem. No i ten znak jest powtarzany w tej chwili przecież w Wielki Czwartek w Kościele. I to też jest forma w jakiś sposób modlitwy. Prawda? Pewnego elementu rytualnego, nie wiem nawet do końca jak to określić, pewnego gestu, który ma nam coś zakomunikować.
2: Modlitwy liturgiczne to mają właśnie dwa takie elementy, o których warto też pamiętać. Pierwszym jest element anamnezy, czyli przypomnienia. We wszystkich modlitwach prezydialnych, mszalnych, którymi się księża posługują podczas sprawowania mszy świętej, pierwsze zdanie najczęściej to jest przypomnienie jakiegoś faktu z historii zbawienia. I taką rolę ma także ten gest wielkoczwartkowy.
1: Obmycia.
2: Czytamy Ewangelię, jak Jezus obmywa uczniom stopy i od razu po homilii czynimy ten gest, po to, żeby sobie przypomnieć tamto wydarzenie, żeby stać się niejako świadkami tego wydarzenia. Drugim elementem oczywiście każdej modlitwy to jest prośba, tak? Czyli oprócz tego, że przypominamy sobie jakieś dzieło zbawienia, jakiś moment historii zbawienia, to oprócz tego w kontekście tego wydarzenia składamy Bogu prośby.
1: Za Kościół, za wiernych, za pokój i tak dalej, i tak dalej. Padło tutaj pojęcie modlitwa liturgiczna i ja przyznam się Państwu, że ze sporym zaskoczeniem znowu się czegoś dowiedziałem, czytając właśnie książkę księdza Krakowczyka, że istnieje podział w naszym kościele na dwie podstawowe grupy modlitw. Modlitwy liturgiczne, zwane modlitwami publicznymi, i modlitwy prywatne. I ku memu zaskoczeniu okazało się, że modlitwa publiczna może być przez jedną osobę odprawiana, nazwijmy, czy sprawowana, natomiast modlitwa prywatna może być przez 1000 osób odprawiana. Liczebność uczestników tej modlitwy nie ma tu absolutnie nic do rzeczy. Na czym to polega?
2: Modlitwą liturgiczną nazywamy tą modlitwę, która jest modlitwą Kościoła. To znaczy Kościół ją opisuje, ustala jej zasady, reguły po to, żeby, co jest ważne, dbać o czystość przekazu wiary. Bo jest taka starożytna zasada prospera zacquitani, lex credendi, lex orandi, czyli prawo wiary ma się przekładać na prawo modlitwy. I działa to zupełnie też i na odwrót. Jak my się modlimy, w ten sposób też kształtujemy swoją wiarę. I jak wierzymy, w taki sposób też się modlimy. Więc modlitwy Kościoła, te modlitwy publiczne, oficjalne, liturgiczne, są odbiciem wiary Kościoła. Modlitwy prywatne już takiego charakteru nie muszą mieć, nie muszą go spełniać. No i do takich modlitw prywatnych należy chociażby różaniec, czy rozmyślanie, koronka do Bożego Miłosierdzia, a znowu takie modlitwy jak liturgia godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia, czy inne sakramenty są modlitwami liturgicznymi, które zostały konkretnie określone ich forma, kształt, jak mają wyglądać, przez prawo liturgiczne.
1: I rozumiem, że ten podział na te dwie zasadnicze grupy modlitw ma bardzo starą metrykę od samego początku Kościoła, kiedy Kościół się jeszcze jako drobna wspólnota spotykał w Jerozolimie, już istniał ten szalenie ważny podział w modlitwach.
2: Tak, tak. Oczywiście to w ciągu historii zmieniało się i było doprecyzowywane, ale pewne schematy już widzimy na kartach Biblii, na kartach Nowego Testamentu. Widzimy wspólnotę, która najpierw się spotyka w świątyni jerozolimskiej albo w synagodze na czytaniu Biblii.
1: I to jest właśnie ta modlitwa liturgiczna.
2: I to już jest modlitwa liturgiczna. To jest ten pierwszy moment, który dziś mamy w liturgii eucharystycznej, liturgię słowa. Potem oni udawali się do swoich domów, gromadzili się wspólnie właśnie na łamaniu chleba, czyli na tym dzisiejszej drugiej części mszy świętej, czyli liturgii eucharystycznej. Więc już Nowy Testament, Dzieje Apostolskie kreślą nam obraz liturgii, którą my dzisiaj sprawujemy.
1: Skoro mówimy o tych pierwszych chrześcijanach, tym jeszcze początku takim częściowo żydowskim, bo przecież pierwsi chrześcijanie wciąż byli Żydami, nawet nie czuli się jeszcze wykluczeni z synagogi, znów sięgnę do książki księdza. Ksiądz zwraca tutaj uwagę na szczególny związek między męczennikami Kościoła a modlitwą Kościoła. Jest tutaj nawet takie zdanie, znalazłem, począwszy od świętego Szczepana, diakona i pierwszego męczennika, wszyscy męczennicy w chwili śmierci modlą się do Boga. I to nie tylko za siebie, ale również za cały Kościół Chrystusowy. Dlaczego ten związek między męczeńską śmiercią, męczennikami, a właśnie modlitwą jest tak istotny w Kościele?
2: To, co na mnie też osobiście wywarło ogromne wrażenie, to fakt, że ci pierwsi chrześcijanie pragnęli męczeństwa. Oni nie uciekali od śmierci. Dla nich było zaszczytem umierać za Jezusa, za wiarę w Jezusa. Stąd też stąd właśnie ci męczennicy byli mocno cenieni przez tych, którzy jeszcze pozostawali na tym świecie. Widzieli w nich orędowników, mieli przeświadczenie, że skoro oddali życie za Jezusa, to Jezus ich przyjął do raju, więc też stawali się w sposób naturalny orędownikami. Więc w czasach, kiedy Eucharystia była sprawowana w katakumbach w Rzymie, była sprawowana na grobach męczenników. Stąd też przyjęła się tradycja, że przez wiele wieków obowiązkowo były relikwie świętych umieszczane w mędzie ołtarzowej, tak, w specjalnej niszy, chociażby cząstkę kości, bo właśnie wierzono w to pośrednictwo tych, którzy już są po tamtej stronie i za nami orędują przed tronem Boga.
1: Mówimy o pierwszych, tych najbardziej romantycznych, najbardziej przemawiających chyba do naszej takiej imaginacji mszach, eucharystiach, które odprawiane były początkowo rzeczywiście w podziemiu, później w pierwszych już na ziemi kościołach. Jak one były odprawiane, jeżeli powiemy tutaj o postawie wiernych, postawie w czasie trwania całej Eucharystii, całej liturgii. Która z postaw jest najważniejsza?
2: Takim momentem rzeczywiście przełomowym był edykt mediolański, kiedy to chrześcijanie zaczęli swój kult już sprawować oficjalnie, publicznie i musieli się kryć z tym i uciekać przed cesarzem. Powstają pierwsze bazyliki. Od samego początku też chrześcijaństwo przyjmuje jako swoją podstawową postawę, modlitewną postawę stojącą. Tak modlą się Żydzi i tak modlili się i modlą chrześcijanie. Nawet do tego stopnia, co warto zauważyć, że na Soborze Nicejskim zabroniono klękać w niedzielę i dni okresu wielkanocnego pod karą ekskomuniki.
1: Czyli to jest IV wiek, jeszcze dość wczesny okres, czyli postawa stojąca jest postawą najważniejszą wtedy.
2: Swój początek bierze oczywiście, czy nawiązuje do faktu zmartwychwstania Jezusa. Czyli przyjmując postawę stojącą, niejako wyznaje wiarę, fakt, że Jezus zmartwychwstał, że On powstał z grobu i ja już nie muszę czuć się jak niewolnik przed Bogiem, klęcząc przed Jego majestatem, ale On mnie z tych kolan podnosi, On mnie czyni człowiekiem wolnym. Więc ten, kto stoi, to jest człowiek wolny. Ja zostałem wyzwolony spod władzy grzechu, spod władzy śmierci, dlatego jako człowiek wolny przyjmuję tą postawę na modlitwie.
1: Czyli wiemy, że ta postawa stojąca jest tak naprawdę najstarszą i najbardziej godną postawą wyznawcy Chrystusa, chrześcijanina, w czasie modlitwy.
2: Tak.
1: Byłem jakiś czas temu w wschodniej części Europy, mnóstwo zwiedzałem dawnych cerkwi, byłem także w Turcji, oglądałem tam te dawne greckie, bizantyjskie jeszcze cerkwie. Rzecz, która natychmiast rzuca się w oczy, poza oczywiście ikonami, całą tą stroną plastyczną, artystyczną, brak jakichkolwiek ławek, krzeseł, tam się nie siada, tam się wyłącznie stoi. Dlaczego pod tym względem wygląd kościołów tradycji łacińskiej i tradycji ortodoksyjnej wschodniej tak się różni? Dlaczego te drogi się rozeszły?
2: To znaczy, tak naprawdę do XV-XVI wieku w kościele katolickim ławek też nie było.
1: Wszyscy stali.
2: Wszyscy stali, tak jak jeszcze dziś w cerkwi. Choć już w niektórych cerkwiach rzeczywiście ławki się gdzieś tam, gdzie niegdzie
1: jakichś staruszków
2: pojawiają. Tak. Zwłaszcza gdzieś tam przy ścianie właśnie, żeby ktoś starszy mógł sobie usiąść. Liturgia przecież jest długa prawosławiu. Ławki pojawiają się w kościołach protestanckich. I to jest taki element, który myśmy jako rzymskokatolicy przejęli właśnie od protestantów. Żeby ta postawa siedząca też jest ważna i pomocna w modlitwie, ponieważ najlepiej się słucha wtedy, kiedy się siedzi.
1: Czyli u nas w kościele zachodnim ławki, siedziska dla zwykłych wiernych, bo trochę inaczej to wyglądało chyba z prezbiterami, z kapłanami, ale dla zwykłych wiernych możliwość przesiedzenia jakiejś części mszy zaczyna się dopiero tam, nie wiem, XV-XVI wiek, tak wraz ze zmianami reformacyjnymi.
2: Tak. Oczywiście to, co pan też zauważył, w pierwszych wiekach były miejsca siedzące, było to krzesło dla przewodniczącego liturgii, przede wszystkim dla biskupa. W większości liturgii w tych pierwszych trzech wiekach przewodniczyli wyłącznie biskupi. Prezbiterzy byli do pomocy, przede wszystkim sprawowali liturgię gdzieś tam bardziej na wioskach, w miastach, tych większych ośrodkach zawsze był biskup, do którego głównych zadań należy właśnie nauczanie.
1: Czyli taki podstawowym kapłanem, księdzem jest biskup w rozumieniu tych pierwszych wieków chrześcijaństwa.
2: Tak, dziś także, bo dziś prezbiter sprawuje chociażby Eucharystię z mandatu biskupa, czy sprawuje wszystkie sakramenty. Słucha spowiedzi, także potrzebuje na to właśnie mandat biskupa do słuchania spowiedzi. Więc w tych pierwszych wiekach to jedynym miejscem siedzącym w świątyni była katedra biskupa jako miejsce, z którego on nauczał. Bo to też jest taki element wschodni, że nauczyciel siedzi, a uczniowie stoją i słuchają nauczyciela. Więc tak też było w tych pierwszych wiekach chrześcijańskich. Dziś się to zmieniło, bo dziś jest właśnie na odwrót.
1: To ksiądz naucza stojąc.
2: Kaznodzieja stoi na ambonie i wygłasza homilię, a pozostali siedzą. Choć w liturgiach papieskich też zauważamy, że papież, czy czasem też i w liturgiach biskupich, biskup też siedzi na swojej katedrze i naucza z katedry.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: Zaczęliśmy mówić już o różnych postawach w Kościele, o tym, że na wschodzie cały czas jest utrzymywany ten rytm pierwszych wieków chrześcijańskich. Tak, postawą właściwą wiernego wyznawcy Chrystusa zmartwychwstałego jest postawa stojąca. Wiemy, że do średniowiecza, nawet późnego średniowiecza, dokładnie tak samo było w naszych kościołach tradycji rzymskiej, katolickiej. A jak z postawą klęczącą? Tak? Wydaje się bardzo wielu ludziom, mnie również, że klęknięcie do modlitwy jest czymś takim zupełnie naturalnym. A tu ksiądz zacytował sobór z IV wieku, sobór powszechny dla całego chrześcijaństwa, który wręcz nakłada ekskomunikę na wiernych, którzy w niektórych momentach liturgicznych chcieliby uklęknąć w kościele. No to jak to jest z tym klękaniem?
2: Oczywiście, klękanie jest też postawą liturgiczną, też jest postawą modlitewną w Kościele i ma bardzo głębokie też podstawy biblijne.

0: szacunek w ten sposób. A drugi wymiar to oczywiście wymiar pokutny. Ta postawa już właśnie od pierwszych wieków, wtedy kiedy się pojawia dyscyplina pokuty, kiedy pojawiają się chrześcijanie, którzy popełnili grzechy ciężkie i pokutują, to oni przez liturgię, przez całą liturgię klęczeli w kościele. W specjalnym miejscu z tyłu kościoła, przy drzwiach wejściowych, było miejsce właśnie dla tych, którzy jeszcze nie są ochrzczeni, dla katechumenów, dla osób, którzy i dla tych osób, które pokutują.
1: Więc czyli tak to... jak wierni ci pozostali stali przez całą liturgię, to właśnie owi pokutnicy klęczeli. To była dla nich pozycja właściwa.
0: Tak, tak. To był ten wymiar właśnie pokuty, tak? No zgrzeszyłem, muszę się uniżyć przed Bogiem. Właśnie zgięcie kolana to jest właśnie uniżenie. Żydzi mieli przeświadczenie, że kolano jest tym elementem mocy, siły i jeśli zginam kolano przed kimś, to znaczy pokazuje, że jestem jemu poddany.
1: Jestem bezsilny w tym wobec, zakresie.
0: Wobec tej osoby, tak.
1: Ale w takim razie skąd się ta kontrowersja wzięła? Ja wiem, że ona do dzisiaj czasem jest takim elementem pewnej przeszkody w kontaktach, w jakichś rozmowach o na przykład interkomunii między Kościołem Wschodnim a Zachodnim. Właśnie kwestia klękania w Kościele, kwestia klękania w czasie świąt wielkanocnych, że dla prawosławnych jest to szalenie ważne, właśnie, żeby nie klękać. A wiemy, że klękają również w innych okolicznościach.
0: Tak, tak. Ten przepis dotyczy ewidentnie tylko tego czasu wielkanocnego, a więc od Wigilii Paschalnej do Świąt Pięćdziesiątnicy oraz wszystkich niedziel, a poza tym
1: prawosławni... Właśnie, że prawosławni w niedzielę nie klękają w czasie świętej liturgii, jak to nazywają.
0: Tak, a poza tym czasem także klękają, nawet w okresie postnym te przyklęknięcie jest bardzo głębokie, dotykając czołem posadzki świątyni. Więc ta forma przyklęknięcia też jest obecna u prawosławnych.
1: Tyle tylko, że właśnie nie w czasie Wielkiej Nocy, nie w niedzielę. No i jest to jakiś element, który nas, mówię o chrześcijanach katolikach, chrześcijanach rzymskiej tradycji, od prawosławnych odróżnia, trochę dzieli. Trochę dzieli, może dałoby się to za jakiś czas jakoś uładzić, ale ksiądz mówi tutaj także o kolejnych gestach, postawach liturgicznych, postawach modlitewnych, mających bardzo starą metrykę, dotykanie czołem ziemi, też ma to wszystko jakiś związek chyba z klękaniem, i padanie na twarz. Te wszystkie formy występowały dawniej w Kościele i występują obecnie. Jaka jest ich metryka, jakie jest ich znaczenie?
0: One rzeczywiście wywodzą się z tej kultury wschodniej. One są obecne, były obecne w judaizmie. Nie wiem, jak jest dziś. Na pewno są obecne w islamie, jak obserwuje się zdjęcia, jak można zobaczyć, jak się modli muzułmanin.
1: Pięć razy dziennie musi się modlić i uderzać czołem
0: dokładnie.
1: W ziemię.
0: Bije pokłon do samej ziemi. To też uświadamia nam ludziom, że my jesteśmy z tej ziemi. Że my jesteśmy z prochu ziemi.
1: To jest materia, z której stworzyliśmy. Ale na moment się zatrzymam przy tym islamie, bo znalazłem zresztą w lekturze książki księdza taką sugestię, że wręcz to dotykanie czołem ziemi i ta modlitwa z padaniem na twarz u muzułmanów jest wręcz zapożyczeniem od chrześcijan. No, chronologicznie to by się zgadzało, bo islam powstał w parę stuleci po chrześcijaństwie.
0: Pewno... To chrześcijaństwo z tych religii monoteistycznych, które mamy dziś, jest najstarsze. Bo judaizm też jest późniejszy, prawda?
1: No właśnie, to jest rzecz, o której mało kto zdaje sobie sprawę, że współczesny judaizm tak naprawdę powstał już w jakiś czas po chrześcijaństwie. Judaizm oparty na Talmudzie, który jest w gruncie rzeczy młodszy od Nowego Testamentu, tak. I od chrześcijaństwa.
0: Chrześcijaństwo wywołało wielki kryzys na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi o religię mojżeszową, bo rzeczywiście po zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego, chrześcijaństwo rozwija się w niesamowitym tempie. Większość narodu żydowskiego przeszła na chrześcijaństwo, przyjęła Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Została mała grupka, przede wszystkim ludzi, którzy mieli w tym jakiś tam interes.

0: swój. Arcykapłanów, kilkudziesięciu czy kilkuset jakichś bardziej znaczących Żydów i oni zaczynają tworzyć nową religię, budując ją praktycznie od podstaw na tym dziedzictwie, które przejmują od Mojżesza, od Tory, ale także i od nauczania talmudycznego.
1: To już są wieki, kiedy chrześcijaństwo rozwija się bardzo burzliwie. Wróćmy teraz do tych gestów, tak jak ksiądz powiedział, bardzo stary gest dotykania czołem ziemi, albo wręcz padania na ziemię. Wielu współczesnych, oświeconych ludzi patrzy na to z nieukrywanym niesmakiem i pogardą. Tak? Jak ci ludzie mogą się w XXI wieku tak bardzo poniżać? No przecież to jak dzicy zupełnie, padają na ziemię.
0: Jest to jeden z najpiękniejszych, moim zdaniem, gestów w liturgii, dość rzadko stosowanym. Gest leżenia krzyżem tak naprawdę występuje raz w roku w Wielki Piątek jako znak głębokiego uniżenia przed tajemnicą śmierci Jezusa, kiedy to przed nagim ołtarzem, nienakrytym obrusem, celebrant w zupełnej ciszy pada na twarz i modli się przez chwilę w skupieniu. Ten sam gest towarzyszy ważnym momentom liturgii, zwłaszcza liturgii święceń. Przed przyjęciem diakonatu, prezbiteratu czy święceń biskupich kandydaci na czas litanii do wszystkich świętych padają na twarz, pokazując w ten sposób gotowość służby Bogu, całkowitego oddania. Ty władasz teraz moim ciałem, ty władasz moją duszą, ja oddaję tobie moją wolę. Chcę być tobie posłuszny, gdziekolwiek mnie poślesz. I ten gest leżenia krzyżem uświadamia, no właśnie, to jest też swoje, stąd ta nazwa się wywodzi, że to jest też naśladowanie Jezusa, tak? Przyjmowanie postawy, którą Jezus przyjął na krzyżu.
1: Ksiądz mówił o tym, że w chwili obecnej takie wielkie uniżenie, właśnie padnięcie na twarz, rozłożenie rąk, leżenie krzyżem na ziemi jest już bardzo rzadkie w naszych obrzędach, ale wcześniej występowało chyba znacznie częściej, prawda, w tych dawnych formach liturgicznych w przeszłości. Czytamy nawet o, wprawdzie to literacka postać, Michał Jerzy Wołodyjowski w Kamieńcu przed złożeniem przysięgi, że będzie bronił do śmierci, również leży krzyżem. Czyli nie tylko prezbiterzy, kapłani przyjmowali taką formę, ale także wierni, zwykli wierni. Rozkładali ręce, kładli się krzyżem w kościele na ziemi.
0: Rzeczywiście jest też ten element taki pokutny w tej postawie i zdarza się, że ludzie, dziś też świeccy współcześnie, przyjmują postawę leżenia krzyżem jako zadośćuczynienie za popełnione grzechy.
1: Czyli takie pogłębienie klęknięcia.
0: Tak. To ma też taki wymiar, no właśnie, bardziej psychologiczny, tak, żebym sobie uświadomił, że przed Bogiem jestem niczym, że tak naprawdę gdyby Bóg przestał o mnie myśleć, gdyby przestał mnie pragnąć, to ja bym przestał istnieć, o tak, w jednej sekundzie, w ułamku sekundy, ale że On o mnie myśli, że On mnie pragnie, mimo tego, że ja jestem słaby, grzeszny, ułomny, że tak naprawdę jestem garścią prochu, zlepkiem pierwiastków, które żyją dzięki woli Boga. Więc ta postawa uczy mnie pokory, a pokora jest bardzo ważna w relacji z Bogiem, bo Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
1: Gdy czytałem książkę, podręcznik ten księdza, po raz pierwszy dotarło do mojej świadomości, że istnieje pewne istotne rozróżnienie, także w przekazie jakimś symbolicznym, między postawą klęczącą w kościele, a przyklęknięciem. Myślę, że dla wielu naszych słuchaczy może być to rozróżnienie dość istotne, bo przyznam, że przez długi czas dla mnie nie było. No, klęczy się, klęka się, przyklęka się w kościele, natomiast gdy czytam słowa księdza, okazuje się, że jest istotna różnica.
0: Samo przyklęknięcie już jest gestem, nie jest postawą, tylko jest gestem. I przyklękamy w Kościele katolickim tak naprawdę wyłącznie przed Najświętszym Sakramentem. Jeden wyjątek, który stanowi właśnie w liturgii Męki Pańskiej, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, kiedy przyklękamy również przed krzyżem w geście adoracji. Przyklęknięcie jest też oddaniem czci i szacunku. Ten element też analogicznie został przejęty przez kulturę świecką i w momencie, nie wiem, tam pasowania na rycerza, także przyklękano przed królem, tak? Więc ten gest też jest obecny w takiej obrzędowości świeckiej.
1: Tu ważne jest to, że przyklękanie to jest uginanie jednego kolana, ten element rycerski. Ja czytałem kiedyś taką wersję, że dlatego, że klęknięcie na oba kolana to jest sytuacja dość trudna, jeżeli mamy dwa pasy na biodrach, jeden z mieczem, drugi ze sztyletem, i dość trudno jest klęknąć na oba kolana, a jeszcze trudniej potem wstać z tej pozycji. Że to właśnie przyklęknięcie na jedno kolano w dużej mierze wiąże się z sprawami czysto praktycznymi. Oporządzenie rycerskie. Że taka jest geneza tego właśnie gestu.
0: Przepisy liturgiczne, co ciekawe, nawet precyzują, które to ma być kolano. To kolano zgięte do ziemi to jest prawe kolano według przepisów liturgicznych. Myślę, że nie ma jak gdyby jakiegoś tam teologicznego uzasadnienia do takiej formy, ale jedynie estetyczne. Rzeczywiście ładnie wygląda, jak idą ministranci w procesji i wszyscy przyklękają na prawe kolano, a nie tak jak każdy tam woli, jeden na prawe, drugi na lewe kolano.
1: Ale możemy sobie łatwo wyobrazić wojownika, który ma na pasie, na prawym biodrze krótki sztylet, ale na lewym długi miecz, i jeżeli przyklęknie na lewe kolano, to prawie na pewno rękojeść tego miecza grzmotnie w posadzkę. Przy wstawaniu jelec, czyli ta poprzeczka w mieczu, zaplącze mu się w osłony nogi, w zbroję, i może się wywalić, więc to zalecenie liturgiczne, by przyklękać na prawe kolano, zdaje się, że ma bardzo praktyczne odniesienie do tych czasów, kiedy te przyklęknięcia wykonywane były właśnie w opancerzeniu, z bronią, bo do kościoła wchodzono z bronią w średniowieczu. Nawet w naszej tradycji, to też taki ciekawy gest skądinąd, staropolskiej, w czasie czytania Ewangelii, szlachta dobywała szabel i podnosiła je wysoko w kościele. Coś, co nas by w tej chwili zszokowało, a dla nich to była właśnie postawa i gest, no, jesteśmy defensor fidei, obrońcami wiary, obrońcami Słowa Bożego.
0: No i właśnie podczas lektury Ewangelii, słuchania Ewangelii, obowiązuje postawa stojąca jako postawa szacunku. Przemawia ktoś, kto jest ważny. Tak jak w sądzie. Myślę, że tu sąd wziął to ten zwyczaj także z kościoła, z liturgii. Ewangelia, którą słyszymy w Kościele, to jest wyrok, który my słyszymy, czyli wola Boga, którą mamy wypełniać i mamy ją przyjąć do swojego życia. Nawet to, co jest tam ciekawe, starcy nie mogli się na Ewangelii podpierać swoimi laskami. Więc laski odkładano wtedy na bok i stano wyprostowanymi, żeby słuchając słów Chrystusa, słuchać z szacunkiem i przyjmując tą postawę stojącą jako wyraz gotowości do właśnie walki o to. Stąd te miecze też wyciągnięte, bo my jesteśmy gotowi walczyć za te słowa Jezusa aż do przelania krwi i do śmierci.
1: I ostatnia z tych istotnych postaw, które w modlitwach liturgicznych, ale i w modlitwach prywatnych przyjmujemy, ona już nam się pojawiła w czasie rozmowy, zdawać by się mogła wyrażająca najmniejszy szacunek albo wręcz nonszalancję, czyli postawa siedząca, a okazuje się, że nie, że ona też jest uprawniona i była od zawsze.
0: No tak jak już wspomniałem na początku, głównie jest to postawa medytacji. Postawa, kiedy ja bardziej mogę się skupić na słuchaniu, tego, co mówi, więc rzeczywiście pomaga to w słuchaniu chociażby homilii, pomaga w słuchaniu lektury Starego czy Nowego Testamentu. Człowiek, który siedzi, lepiej otwiera wtedy swoje uszy, bardziej jest gotowy do słuchania i do zapamiętywania.
1: I wiemy, że takie sytuacje zdarzały się w czasie życia i wędrówki, i nauczania Jezusa. Tak, że on nauczał siedząco, gromadzili się wokół niego, także
0: i ludzie siadali. Na polanach, siadali nad brzegiem jeziora, chociażby Jezus nauczał z łodzi. Oni siedzieli i słuchali. Zresztą nauczanie Jezusa nie trwało tak jak dzisiejsza homilia 12 minut, ale trwało ileś tam godzin. Nawet mamy relację, że już od 3 dni, Jezus zauważa, już od 3 dni siedzą i słuchają mnie, są głodni, zanim ich puścimy do domu, dajcie im jeść. Co jest preludium do wielkiego cudu rozmnażenia chleba.
1: Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: Rozmawialiśmy tutaj o takich zasadniczych postawach liturgicznych, jakie nasze ciało może przyjąć w czasie modlitwy, czy to publicznej, czy prywatnej. Rozmawialiśmy też już o niektórych gestach istotnych, o ich rodowodzie, że czasem mają bardzo starą metrykę, bardzo długą. Chciałbym, żebyśmy się teraz nad takim gestem bardzo ważnym zatrzymali i zastanowili. Gestem z chrześcijaństwem związanym bardzo silnie, wiedzą już Państwo doskonale, o czym będę mówił, czyli znak krzyża. Jaka jest jego metryka? Dlaczego jest tak istotny? Co tu dużo mówić? Ludzie umierali za ten znak i umierają dalej, o czym trzeba pamiętać na wielu rejonach świata.
0: Krzyż na stałe jest wpisany w chrześcijaństwo i to też jest taką cechą odróżniającą chrześcijaństwo którejkolwiek z innych religii. O ile inne religie uciekają od cierpienia, od śmierci, to Bóg chrześcijan, Jezus Chrystus, pokazuje, że cierpienie i śmierć jest drogą do zbawienia. On w ten sposób nas zbawił. W tych pierwszych wiekach rzeczywiście trudno mówić o tym, żeby ten znak był jakoś tam, szczególnie na pierwszym miejscu.
1: Ryba, tak.
0: Symboli była właśnie ryba. Krzyż dopiero się pojawia, krzyże się pojawiają w tych pierwszych 3 wiekach, ale bez pasyjki. Jest to spowodowane tym, że chrześcijanie widzą ten znak na ulicach. Ciągle do trzeciego, początków IV wieku używa się krzyża do zabijania ludzi. Jest to narzędzie zbrodni, więc jeśli już jest krzyż w tamtym czasie, to on jest bez pasyjki, czyli bez postaci Jezusa. Dopiero po edykcie mediolańskim chrześcijanie na nowo przyjmują ten krzyż, na którym też umieszczają wizerunek Jezusa. Oczywiście trochę inaczej on wygląda na zachodzie, trochę inaczej na wschodzie. Na zachodzie bardziej jest przedstawiona męka Jezusa, korona cierniowa, ślady po biczowaniu, krwawiące rany. Na wschodzie Jezus na krzyżu jest już zmartwychwstały.
1: Już jest władcą świata tak naprawdę. Jest ten Chrystus Pantokrator na tych bizantyjskich mozaikach. On już zwyciężył.
0: Tak, tak. Tam właśnie prawosławie mocniej trochę akcent stawia na zmartwychwstaniu Jezusa. Stąd nawet wszystkie ikony, tak, przedstawiają twarze ludzi przebóstwionych, przemienionych w Jezusa. Kościół zachodni pozostał przy tej formie Jezusa umęczonego, zakrwawionego. Ten znak także stał się znakiem sakramentalnym. Udzielamy błogosławieństw, podczas modlitwy eucharystycznej kreślimy znak krzyża nad chlebem i winem, podczas rozgrzeszenia kreślimy ten znak nad penitentem, udzielając błogosławieństwa także kapłan udziela go, kreśląc znak krzyża nad ludźmi. Ten znak jako znak zbawienia, jako znak błogosławieństwa został przyjęty przez chrześcijan dość szybko i także rozpoczynano, przyjęła się taka tradycja rozpoczynania wszelkich modlitw właśnie od znaku krzyża i kończenia ich znakiem krzyża. Kiedy wchodzę do świątyni, moczę rękę w wodzie święconej i czynię znak krzyża, ten gest ma mi przypomnieć mój sakrament chrztu, że ja kiedyś tam, może nie ja osobiście, ale moi rodzice zanieśli mnie do świątyni, przedstawiając Bogu, wyrażając wolę udzielenia mi sakramentu chrztu. Ja dziś, wchodząc do świątyni, moczę rękę w wodzie święconej, aby przypomnieć sobie, że ja jestem chrześcijaninem. Kreślę ten znak krzyża, wyznając jednocześnie wiarę, że to właśnie Bóg mnie zbawił, że to Jezus na krzyżu mnie zbawił. Dlatego wydaje mi się, że jest to najważniejszy z gestów, które są w liturgii, którymi my jako chrześcijanie się posługujemy.
1: Ale on nie od początku wyglądał, przynajmniej tu, w naszej części chrześcijaństwa, tak jak wygląda teraz, prawda? Chrześcijanie nie od pierwszego wieku żegnali się tak jak my w chwili obecnej, dotykając obszernym gestem tych samych części ciała, których teraz dotykamy.
0: Jeśli chodzi właśnie o ten, to znaczy forma znaku krzyża, to rzeczywiście ulegała takim wielkim zmianą, tak? Początkowo rzeczywiście kreślono mały znak na czole, później ten znak powtarzano na przykład na ustach czy na sercu i dzisiaj przed Ewangelią w ten sposób też błogosławimy siebie samych, jak gdyby przygotowując czy otwierając swój umysł na przyjęcie intelektualne słowa, swoje serce, wyrażamy w ten sposób, że chcemy to słowo przyjąć do swojego serca i swoje usta wyrażamy w ten sposób to, że chcemy to słowo usłyszane głosić innym. Podobnie przy udzielaniu sakramentu chorych namaszcza się ciało chorego na czole i na dłoniach, kreśląc znak krzyża poświęconym olejem. Więc taka forma kreślenia znaku krzyża na różnych częściach ciała już występuje w pierwszych wiekach podczas udzielania sakramentu chrztu. Namaszczano wiele części ciała, bo nie tylko namaszczano, tak jak dziś się namaszcza czoło czy głowę chrzczonego, katechumena, ale namaszczano chociażby oczy, uszy, nos, usta, namaszczano wszystkie zmysły.
1: Nasze zmysły, tak.
0: Tak, żeby one służyły Jezusowi. To jest też wyraz taki, że ja staję się chrześcijaninem nie w jakiejś tam części, tylko moja głowa jest chrześcijańska, a reszta już nie jest chrześcijańska. Ręce mogą kraść, bo nie są chrześcijańskie, albo zabijać. Nie, ja oddaję się Jezusowi cały. Namaszczam swoje dłonie, namaszczam swoje stopy, bo oddaję Mu swoje ciało.
1: A jak to jest z tą różnicą, dość widoczną, dostrzegalną, między wykonywaniem znaku krzyża przez chrześcijan tradycji łacińskiej, rzymskiej, a chrześcijan wschodnich, prawosławnych? Widzimy natychmiast różnicę, wiemy, kto jest prawosławny, kto katolik, bo się inaczej żegna.
0: Tak, tych różnic nie było w pierwszym tysiącleciu i to jest ciekawe, że różnice dopiero pojawiają się w XI wieku w sposobie wykonywania znaku krzyża. Chrześcijanie na Zachodzie przez te pierwsze 1000 lat, do XI wieku, wykonywali znak krzyża dokładnie tak, jak wykonują go dziś prawosławni.
1: Czyli powiedzmy może dla naszych słuchaczy, jak to wygląda.
0: Trzema palcami złączonymi kreślą znak krzyża, najpierw dotykając czoła, brzucha, potem prawego ramienia i na końcu lewego ramienia. My dziś żegnamy się, nie zginając palcy tych trzech, tylko całą ręką, 5 palcami, dotykając rzeczywiście najpierw czoła, brzucha, a potem lewego ramienia i prawego na końcu, czyli odwrotnie niż prawosławni. Myślę, że tak jak my wykonujemy ten krzyż, to jest trochę łatwiej, tak?
1: Tak, jeśli chodzi o, tutaj pozwolę sobie na małą dygresję, jeśli chodzi o samą mechanikę ruchu, akurat jestem instruktorem szermierki również, rzeczywiście wykonanie ruchu w prawą stronę po tym zejściu dłonią do brzucha jest z przyczyn czysto motorycznych trudniejsze niż tak jak my to wykonujemy obecnie. To fakt. No ale dla prawosławnych jest to dowód pewnego odstępstwa łacinników od tradycji. Jest to szalenie ważne, skoro gesty są ważne, a na samym początku już powiedzieliśmy sobie, że są ważne, że to, co wykonuje ciało, jest istotne. To nie jest tylko wędrowanie i machanie laską na spacerze czy pogwizdywanie, ale ważne jest, co robię ze swoim ciałem. I prawosławni mówią tutaj, że my się źle żegnamy, że my odeszliśmy od tradycji.
0: Tak. Gest ten ma pewną swoją symbolikę, swoje znaczenie symboliczne. Najpierw dotykając czoła wyrażamy, że Jezus, będąc prawdziwym Bogiem, mieszkając u Ojca w niebie, stąd czoło, stąpił na ziemię, brzuch. Drugie dotknięcie ciała, dotknięcie brzucha, to jest przyjście Jezusa na świat. Przyjście najpierw do Żydów, a potem do pogan wyraża ten ruch najpierw od prawej strony do lewej. I tak jest tłumaczone ten gest właśnie, który wykonują prawosławni. Inne tłumaczenie jest oczywiście gestu wykonywanego przez łacinników. Oczywiście ten pionowy ruch ręki pozostaje bez zmian. To jest wyznanie wiary, że Jezus przyszedł z nieba na ziemię, stał się człowiekiem. Wyznanie tajemnicy wcielenia Boga. Ale ruch z lewej strony na prawą oznacza, że nas, grzesznych ludzi, przeniósł do Królestwa Niebieskiego, które symbolizuje prawa strona. Tak jakoś człowiek ma takie skojarzenia, że to, co jest na lewo, to jest złe, negatywne, czarne, ciemne, a to, co jest z prawej strony, to jest właśnie prawe, dobre,
1: praworządne i tak dalej, i tak dalej. Zaskakująca rzecz, jak ten podział stron świata, podział człowieka i podział polityczny ze sobą współgrają. Wróćmy jeszcze do gestów, chociaż to się na pewno wiąże ze sobą. Znak krzyża, stary, jak żeśmy sobie już powiedzieli, znak, ale w modlitwie przyjmuje się także i wykonuje inne znaki, inne gesty. Jak byłem małym chłopcem, no to uczono mnie podstawowego położenia rąk, złożenia dłoni. I tak mi się gdzieś zakodowało, że modlenie się to jest składanie dłoni ze sobą.
0: Nie robienie takiego koszyczka.
1: Koszyczka, tak? Tylko dłonie muszą się ze sobą skleić, tak? Złączyć, dosłownie związać.
0: Tak, żeby palce były ukierunkowane w górę.
1: Tak.
0: I to właśnie to też ma znaczenie. Ten gest złożonych rąk, kiedy palce są skierowane ku górze, pokazuje kierunek mojej modlitwy. Tak, że ja się modlę do Boga. Ale ten gest także występuje w liturgii w innych kontekstach, w innych miejscach. Na przykład przy wspomnianym już udzielaniu sakramentu święceń, kandydat do diakonatu czy prezbiteratu wkłada ręce swoje, w ten sposób złożone, w ręce biskupa. W ten sposób wyrażając chęć służby i wykonywania, współdziałania z tym, do którego rąk ja wkładam. Ja swoje ręce wkładam do rąk mojego biskupa, wyrażając w ten sposób posłuszeństwo i wolę współdziałania, bo ręka to jest działanie, współdziałania razem z nim. Czyli jak on mnie posyła do głoszenia Ewangelii w tej parafii, czy w takiej lub innej formie, to ja idę, odczytując to jako wolę Bożą. I ja, modląc się, składając ręce, niejako wykonuje ten sam gest w relacji do Boga. To jest moja gotowość do posłuszeństwa. Cokolwiek Ty mi, Boże, na tej modlitwie powiesz, bo modlitwa to nie tylko mówienie, ale przede wszystkim powinno być słuchanie, cokolwiek mi powiesz, to ja chcę to wypełnić. Piękną ilustracją, myślę, tej zasady, tego gestu jest kaplica w Krościenku, w siedzibie ruchu Światło-Życie, kiedy figura Jezusa, sługi, przedstawia właśnie Jezusa z podniesionymi nad głową rękami złożonymi, które niejako wchodzą w ręce Boga, zobrazowane na witrażu, który znajduje się z tyłu. Piękne przedstawienie wyrażenia posłuszeństwa i woli Chrystusa, posłuszeństwa i oddania się Chrystusowi woli swojego Ojca. To, co Ojciec pragnie, aby Jezus wypełnił, On chce wypełnić w duchu posłuszeństwa.
1: No i tu mamy kolejną koincydencję z dawną kulturą rycerską średniowieczną, ponieważ dokładnie ten sam gest, czyli złożone dłonie, wkładał rycerz, który w dłonie swojego suwerena, gdy otrzymywał lenno. W dłonie księcia bądź króla, mamy to na bardzo rozlicznej ikonografii średniowiecznej, to dokładnie tak wyglądało. Klęczący rycerz wkłada złożone dłonie w dłonie swojego suwerena podczas nadawania lenna rycerskiego. Dokładnie ten sam element. Jeszcze jeden gest, który w tej chwili, no może w tej chwili właśnie więcej już jest używany, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu używany był w czasie modlitwy świeckich bardzo rzadko, ale jest bardzo stary, występuje w tych właśnie starych ikonografiach bizantyjskich jeszcze. Gest modlitwy związany z otwarciem rąk i rozłożeniem ich, gest oracji. Wręcz mówi się o pewnej formie ikony prawosławnej, na przykład Matka Boska Orantka, tak? Czyli modląca się z rozłożonymi na zewnątrz dłońmi.
0: To jest swego rodzaju nowum chrześcijaństwa. O ile możemy powiedzieć, że postawa stojąca, klęcząca, czy inne gesty występują u Żydów, czy u muzułmanów, tej postawy nie ma w innych religiach. Przede wszystkim ona nawiązuje do sceny ukrzyżowania Jezusa. Jezus w ten sposób modli się swoją najpiękniejszą modlitwą. Modlitwą wisząc na krzyżu, oddając swoje życie za moje, za nasze zbawienie. Ta postawa też pokazuje naszą bezsilność i bezradność. No, nie ma chyba lepszej formy wyrażenia prośby, jak właśnie rozłożenie rąk, pokazanie, że ja mam ręce puste. Panie Boże, ja przychodzę przed Tobą, przed Twój ołtarz, staję przed Tobą i ja przychodzę z niczym. Jedyne, co mam, to grzech. To moja słabość, moja ułomność. Daj mi łaskę, której pragnę, której potrzebuję. I to jest ta właśnie gotowość, przyjęcie od Boga, co on ześle.
1: Cóż, program nasz powoli ku końcowi zmierza. Myślę, że udało się z niego wynieść sporo informacji o tym, co te gesty oznaczają. Myślę, że ważne jest, abyśmy wykonując je mieli świadomość tego, co robimy i po co to robimy, po co te wszystkie gesty są. Dla mnie oczywiście ciekawym było prześledzenie pochodzenia tych gestów, tak, że właściwie one towarzyszą nam, czyli Kościołowi, od samego początku, że to też jest jakaś tradycja, jakaś historia, która oczywiście podlegała zmianą, modyfikacją, tak jak mówiliśmy, ale była zawsze z nami, żeby wykonując znak krzyża, no właśnie mieć tą świadomość, skąd on się wziął, co oznacza, jaki ładunek emocjonalny i jakiś teologiczny w nim jest zawarty.
0: Bo jeśli nie rozumiem tego, czym się posługuję, no to jest wyłącznie tak naprawdę teatr, tak? Gdzie odgrywam jakieś role, przyjmuję jakieś postawy, wykonuję jakieś gesty, które oderwane właśnie od tego głębokiego sensu, tej treści, którą noszą, stają się po prostu płytkie. Nie?
1: Aktor kończy się seans, aktor rozbiera się, zdejmuje z siebie makijaż, idzie do domu, jest zupełnie innym człowiekiem, a przed chwilą umierał jako Hamlet z przebitym bokiem na scenie. Ale to był tylko teatr.
0: Tak. Więc my, chrześcijanie, posługując się tymi znakami, tymi gestami, przyjmując te postawy, powinniśmy się też uczyć, tak? Te postawy powinny nas formować. Ja wchodzę na liturgię, wykonuję pewne gesty, pewne postawy, które mnie przemieniają. Ja staję się chociażby troszkę innym człowiekiem, trochę bardziej podobnym do Jezusa.
1: O modlitwie ciała, o gestach modlitewnych opowiadał mój i państwa gość, ksiądz Przemysław Krakowczyk ze Zgromadzenia Księży Palotynów, któremu bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Szczęść Boże.
0: Dziękuję również, Szczęść Boże.
1: Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie w Obrazach z Historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.

0: pastelowe, samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Matka jest dla córki pierwszym wzorcem, wzorem kobiecości, a jej wpływ na dorosłe życie jest kluczowy w obszarach takich jak poczucie własnej wartości, jak relacje z partnerami w dorosłym życiu, czy podejście do macierzyństwa. Matka nieobecna, emocjonalnie i fizycznie, taka, która ma do córki wieczne pretensje, okazuje jej chłód, jest roszczeniowa, czy nadmiernie wymagająca, nadopiekuńcza, niestety wyrządza jej krzywdę, która tylko z pozoru jest niewidzialna. Relacja matki z córką, jej jakość ma kolosalny wpływ na dorosłe życie tej drugiej, na jej życiowe postawy i wybory. Temat wielowymiarowy, budzący ogromne emocje, który w takiej czy innej formie pojawiał się już w drogowskazach na przestrzeni ostatnich 8 lat, ale warto o nim rozmawiać w kolejnych odsłonach, też z innymi ekspertami, z innymi ekspertkami, bo jest szalenie ważny dla tysięcy kobiet w Polsce, tak uważam. I dziś go rozszerzymy. W roli ekspertki dziś ze mną i z wami jest Marta Suska. Marta jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów, no i jest autorką książki nowej na rynku wydawniczym pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Ja też witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Dziękuję, że jesteście.
1: Jak wynika z Twojego doświadczenia gabinetowego, że tak to ujmę, jak często masz do czynienia ze skutkami zaburzonych relacji na linii matka-córka i z jakiego powodu zwykle matki takie relacje zaburzają, nierzadko czyniąc je wręcz toksycznymi, takie modne słowo ostatnio, prawda? Trauma pokoleniowa, czy idę za daleko?
2: Nie idziesz za daleko, ale do tego dojdziemy. Myślę sobie tutaj, że każdy ma jakiś kawałek z matką. Oczywiście ta matka nie musi być od razu toksyczna, może być po prostu nadopiekuńcza trochę, może być nieobecna trochę, bo różne przypadki bywają, prawda? Może mieć epizod depresji albo być zapracowana po prostu. I już to jest taki kawałek opuszczenia, prawda? Który dopiero w terapii wychodzi, prawda? Kiedy jest jakiś problem, przychodzi pacjent po prostu z jakimś problemem, na przykład relacyjnym, z partnerem lub z partnerką.
1: Ale to nie są rzadkie sytuacje. Pytałem też o te twoje doświadczenia gabinetowe, że tych
2: to jest większość. To jest
1: pokiereszowanych córek jest sporo jednak w ten sposób. Okay. Mhm. Matka apodyktyczna, taka wiesz, nieznosząca sprzeciwu, nieczuła, kontrolująca. Jaką córkę wypuści w szeroki świat? Jaką dorosłą kobietą ona będzie albo też nie będzie? W jakie relacje będzie na przykład wchodzić? Co będzie myślała o sobie samej?
2: I tutaj jest takie zróżnicowanie. Najczęściej to będzie córka podporządkowana, prawda? Czyli taka, która się ułoży, która będzie właśnie zależna też, no bo mama wszystko wie lepiej, prawda? To bardzo wpływa, szalenie wpływa na wartość takiej kobiety, ale też może być podobna do matki. Mhm. Czyli też w swoim życiu, w relacjach, w stosunku do swoich dzieci, bo to jest wzorzec, który nabyła, będzie taka sama jak mama.
1: Czyli taką kserokopią się stanie, po prostu tak. Parentyfikacja w relacji matki z córką, Marto. Córka staje się niejako, no tak, opiekunką, tak, dla matki, powierniczką, trochę odgromnikiem, piorunochronem, też z takim określeniem się zatknąłem, szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy. Różne określenia zresztą w życiu słyszałem w tym konkretnym kontekście. Chodzi na przykład o matkę uzależnioną od alkoholu, na przykład od leków, prawda? Jaką to krzywdę wyrządza córce? Jaką będzie kobietą, kiedy dorośnie? Z jakimi trudnościami będzie się mierzyć? To jest 105. Strona twojej książki.
2: Tak. Najczęściej będzie bardzo obowiązkowa. Mhm. Czyli to jest najczęstszy model po prostu. Bo będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli, że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów. Czyli będę wypełniała wszystkie swoje obowiązki, żeby tylko mama była zadowolona i żeby nic jej się nie stało. I wysłucham też każdego cierpienia mojej mamy, no bo ma liczne swoje problemy. Będę takim powiernikiem. Bardzo często kobiety wchodzą w tą rolę, to znaczy kobiety jako dziewczynki wchodzimy w tą rolę, a później jako kobiety dalej to kontynuujemy.
1: Czyli wybieramy sobie partnerów takich trochę wymagających pomocy. Czyli to jest taka kobieta bohaterka trochę, tak? Pielęgniarka, opiekunka.
2: I znam kobiety, które naprawdę każdy związek przerabiają podobnie, prawda? Mhm. Czyli albo jest z chorobą psychiczną partner, albo jest uzależniony, albo jest niezaradny życiowo, niezarabiający, wiecznie bezrobotny. Mhm. No i taka kobieta po prostu ciągnie wszystko.
1: To jest niesamowite, że to koło cały czas się toczy i tak ciężko jest to przerwać.
2: Tak, mhm. I to jest właśnie to, co powiedziałeś na początku, wielopokoleniowe bardzo często. Mhm. Czyli jest na przykład pokolenie kobiet siłaczek i czasem mam taką możliwość i to jest niesamowite, że poznaję babcię na przykład, matkę i córkę. dlatego że przychodzi do mnie niepełnoletnia córka, na przykład jeszcze z matką, prawda? A dowiaduje się też dużo o babci. I też udało mi się tak poznać właśnie taką rodzinę. To niesamowite, że to są te same schematy, na przykład opuszczenia. I że później ta sama mama, prawda, która już teraz jest babcią, opuszczała swoją córkę, a kolejne pokolenie opuszcza swoją córkę, prawda? No i ta córka nie może wytrzymać w relacji na przykład z partnerem bez ciągłości, prawda? Czyli, że ten partner idzie do pracy albo idzie do szkoły, prawda? Ma jakieś zajęcia, a ona po prostu zaczyna mieć ataki paniki.
1: A czy ta kobieta, mając takiego, a nie innego partnera, po takich doświadczeniach z matką, ona tego nie widzi, że ona jest na przykład wykorzystywana?
2: Nie, właśnie, nie widać tego. To. No właśnie, to jest ta nieświadomość taka. Przebudzamy się naprawdę w różnych momentach swojego życia, że na przykład nagle zostajemy matkami i to macierzyństwo nas bardzo otwiera i bardzo też pokazuje, no właśnie, czego nie dostałyśmy w dzieciństwie. Że mamy też swoje deficyty i widzimy, że nie mamy z czego nalać, prawda? Że z takie z pustego w próżne nie naleje, prawda? Jak czegoś nie dostałam, to nie mam po prostu skąd.
1: Matka wiecznie niezadowolona, taka, wiesz, krytykująca, marudząca, ta córka wiecznie jej się nie podoba, co robi, jak śpiewa, jak tańczy, jak siedzi i tak dalej, dla której córka właśnie jest niewystarczająca najczęściej. Jak to wpłynie na dorosłe życie właśnie córki, na też jej samoocenę na przykład?
2: Czyli to jest pokolenie wtedy też perfekcjonistek, wiecznie niezadowolonych z siebie, czyli ten sam dialog, który dostaje, no w zasadzie monolog od swojej matki, prawda? Ta. To później słyszę w swojej głowie, czyli jestem wiecznie niezadowolona z siebie. Czyli cokolwiek nie zrobię, prawda? Czy teraz przyszło mi do głowy, napiszę książkę. No nie jestem aż taką perfekcjonistką, ale tak, cokolwiek nie zrobię. Dostanę Nobla, nie wiem, urodzę dziecko, osiągnę jakiś sukces zawodowy, prawda? Jestem tym kierownikiem, czy awansuję. To właśnie to jest wiecznie niewystarczające, czyli już gonię w swojej głowie, że powinnam więcej. Powinnam
1: być jeszcze lepsza, tak jest, jeszcze wyższa, silniejsza, tak. Bogatsza, cały czas.
2: Tak, cały czas po prostu jest do przodu i nawet jeżeli coś osiągnę, jakiś etap w życiu, to już patrzę na kolejny etap.
1: Straszne. Matka też może być nadopiekuńcza, taka, wiesz, wyręczająca córkę zawsze i we wszystkim, robiąca wszystko za nią. Skąd się bierze taka postawa matki też? Jakie są i potem konsekwencje dla dorosłego życia córki?
2: No tu jest troszeczkę model inny, bo to jest matka, która potrzebuje być potrzebna, czyli musi ciągle robić coś, prawda? No bo jak to dziecko będzie samo robiło, będzie samodzielne, to ona po co będzie, prawda? Czyli to też jest taki zaburzony obraz siebie, że muszę wykonać jakąś pracę, prawda? Muszę zrobić lekcję za dziecko, prawda? Muszę pomóc pokolorować coś. I to jest od najmłodszych lat. Wiązanie bucików, prawda? Bo jest, no, szybciej będzie niby, prawda? Ale to jest takie wyręczanie, pilnowanie później już tego dorosłego dziecka. Prawda? Czy na pewno odpowiednio się ubrałaś, prawda? Bardzo często, aż to jest denerwujące dla dorosłych kobiet, że mama pyta się nagle, czy wzięłaś do pracy jakieś kanapki, prawda? A kobieta ma 40-50 lat.
1: Bywają też matki, które wychowują swoje córki, Marto, na tak zwane grzeczne dziewczynki. Grzeczna dziewczynka za młodu, jakie potem może mieć problemy, kiedy dorośnie. Też będzie się wiązała na przykład z nieodpowiednimi mężczyznami, mając na myśli związki heteroseksualne?
2: Na pewno będzie miała trudność z postawieniem granic. Okay. Czyli będzie miała trudność...
1: Jest ryzyko, że zostanie wykorzystana, powiedzmy, tak?
2: Tak, okay. Czyli że musi być miła zawsze, grzeczna, zgadzać się ze wszystkim. To jest też bardzo trudne, żeby nauczyć się, bo mówi się o asertywności, ale ta asertywność to jest naprawdę w głębi nas. To nie jest coś, co można wyuczyć na warsztatach, prawda? No bo to jest nawet na poziomie somatycznym, że więźnie nam w gardle głos, prawda? I że nie mogę się obronić.
1: Matka narcystyczna, piszesz o tym na 194 stronie swojej książki, Marto. Miałem kiedyś koleżankę, mogę się przyznać, która żyła w cieniu właśnie narcystycznej matki. I z tego, co pamiętam, to ona w dorosłym życiu, ta córka, zawsze trafiała na mężczyzn, którzy ją źle traktowali. Ale czy to jest konsekwencja właśnie wychowywania przez narcystyczną mamę?
2: Tak, bardzo często wybieramy taki model, taką osobowość, partnerze, która jest osobowością też naszego rodzica wiodącego, prawda? Mm. Czyli wiodąca zazwyczaj jest matka. Mm. Wobec tego no, będziemy wybierali po prostu...
1: Narcystycznych partnerów
2: tak,
1: na przykład, okej.
2: Okay. Tak. Mm. Skupionych na sobie, czyli jego emocje będą ważniejsze, prawda? Jego,
1: potrzeby
2: jego sprawy tak, będą tak. ważniejsze, potrzeby, prawda? Mm. Ty nie jesteś ważna, a jak ty jesteś no, trochę ważna bardziej, no to jesteś egoistką na przykład. Mm. I bardzo często słyszy się i to jest powielane, prawda? Czyli matka też może mówić do swojej córki i zarzucać jej, że jest egoistyczna.
1: Kończąc pierwszą część naszego spotkania w studiu, mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, zamykające pierwszą część. Jakiej matki potrzebuje dziewczynka, nastolatka, żeby w dorosłym życiu była, tak to może ujmę, stabilna emocjonalnie, szczęśliwa na tyle, ile okoliczności pozwalają, żeby nie musiała siebie samej naprawiać potem? Jakiej matki potrzebuje? Jakbyś mogła ją zdefiniować w kilku zdaniach, taką mamę?
2: Mądrze kochająca, obecna przede wszystkim, akceptująca. To są takie chyba główne wytyczne.
1: Mhm. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne i pojawiają się w wielu rodzinach, tak czytam. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt przestaje być zwykłą różnicą zdań i zaczyna bardzo poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka, w tym wypadku córki. Zaburzona relacja z matką, jej toksyczność, nieobecność emocjonalna zauważalnie rzutują na potem dorosłe życie córki, na to, jak odnajdzie się w pracy zawodowej, jak w związku, jakimi ludźmi będzie się otaczać i w jakich obszarach szukać szczęścia, które szczęściem wcale być nie musi. Obszerny i ważny dla wielu współczesnych Polek temat. Dziś o tym w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski, do rozmowy z Martą wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was ponownie. Relacja matki i córki bywa jedną z najbliższych i też zarazem najważniejszych w życiu. Jej jakość jest szalenie ważna także dla dorosłego życia córki. To właśnie od niej, od relacji z mamą, często zaczyna się budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i sposobu wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Kiedy jednak ta więź jest pełna napięcia, krytyki czy manipulacji, jej konsekwencje mogą towarzyszyć córce przez całe życie, no i mogą być niestety druzgocone.

0: dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz drugi.
1: Witam Ciebie i słuchaczy.
0: Jak wynika z Twoich doświadczeń, też takich terapeutycznych, gabinetowych, Marto, o co najczęściej córki dorosłe mają żal do swoich mam? Co jest na szczycie tej piramidy pretensji? Czy może coś Ciebie zaskoczyło jako specjalistkę w tym temacie?
1: Najczęściej jest ta nieobecność raczej. Nieobecność i krytyka. Czyli, że kiedy ta matka się pojawia w końcu, to jedyne, co ma do powiedzenia, to na przykład, czy jest pokój posprzątany. Albo czy uczyłaś się dzisiaj, prawda? Albo czy coś tam zrobiłaś.
0: Albo ma dobre rady, które niekoniecznie muszą być dobrymi radami.
1: Tak jest.
0: I ta nieobecność w sensie takim, że ona emocjonalnie jest odpięta od córki, tak? Po prostu.
1: Tak. I że nie widzi jej potrzeb po prostu. Nie widzi tego dziecka. Czyli widzi raczej tylko swoje zmęczenie na przykład, albo swoje problemy. Często jest też oczekiwanie od tych córek, że nie będą sprawiały problemu. Kiedy matka ma problem, na przykład jest w trakcie rozwodu, załóżmy, w trakcie zmiany pracy, albo jakichś innych problemów.
0: Są też matki, które chcą zatrzymać swoje córki tylko dla siebie, mieć je na wyłączność, izolować przed światem zewnętrznym, pod kloszem trzymać trochę, prawda? Jaka jest przyczyna takiego postępowania matek? Z czego wynika i do czego prowadzi też w kontekście właśnie dobrostanu psychicznego córki, potem już dorosłej?
1: Bardzo często to jest powód taki, że nie mają własnego życia. Po prostu zawieszają się na tym macierzyństwie na całe życie i ta córka ma być substytutem partnera. Bardzo często tak jest. Ale też ma być tym dzieckiem, prawda? Niezmiennym, dozgonnym dzieckiem, prawda? Czyli mamy często taki układ, że matka z córką mieszka do na przykład...
0: Córka staje się gniazdowniczką taką trochę,
1: 50-lecia na przykład swojego albo i więcej. Albo do momentu śmierci matki nawet. I to jest taki motyw nie tylko z córkami, ale też z synami. Niestety. Czyli, że to dziecko nie może się wyprowadzić, prawda? Ale zazwyczaj tam nie ma partnera. Czyli matka nie ma partnera, nie ma własnego życia, własnych zainteresowań, przyjaciół. Jest w takiej izolacji, można powiedzieć, i tworzy też taką rodzinę z tym dzieckiem, która jest wyizolowana.
0: Fokusuje się za mocno w sposób taki, patologiczne, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, na swoim dziecku, na córce. To nie jest dobre, oczywiście, że tak. A w jaki sposób córka może rozpoznać, Marto, co w niej samej jest naprawdę jej, a co z matki? Kiedy dochodzi już do ściany, bo na przykład przeczuwa, że kurczę, nie udają mi się związki, w pracy się wypalam, prawda, nie wiem, nie jestem nieszczęśliwa, rozedrgana i tak dalej, błądzę w życiu. I dochodzi do tej ściany, o kurczę, to jest jednak, to może być tutaj z mamą ta relacja, wpływać na to, jaka jestem dziś, nie?
1: Tak sobie myślę, że to nie co jest we mnie z matką, ale co jest u mnie dysfunkcyjnego, prawda? Jaki schemat jest u mnie taki, który powoduje, że co i rusz wpadam w te same sidła, prawda? W ten sam układ. Czyli na przykład to może być podporządkowanie, albo to może być lęk przed opuszczeniem. Często jest tak, że kiedy doświadczamy jako dzieci szantażu emocjonalnego ze strony rodzica i że na przykład ta matka się obraża, załóżmy, to później niestety boimy się tego odrzucenia. A żeby nie zostać odrzuconą...
0: Ja się cieszę, że o tym mówisz.
1: Staramy się po prostu sprostać wymaganiom nawet tych niewypowiedzianych, czyli niewerbalnych. Aha. Bardzo często są to osoby, które czytają drugą osobę pomiędzy zdaniami, niewerbalnie. Czy ktoś już jest obrażony, czy może nie.
0: Lata temu miałem partnerkę, która miała matkę właśnie, która non-stop strzelała fochy, obrażała się. Pamiętam doskonale, ile moją partnerkę to kosztowało wtedy. Już dorosłą kobietę, ona takiego czegoś doświadczała też jako dziecko, jako nastolatka.
1: I to jest niewyobrażalne, ale taka cisza to może trwać nawet miesiąc.
0: Tak.
1: I o ile jako dorosła osoba mogę sobie to wyobrazić, ty też pewnie możesz, że ktoś się obraża na miesiąc, to na przykład jak jesteśmy zdani tylko na tego rodzica, czyli tą matkę i mamy na przykład 10 lat, a matka się obrazi na miesiąc i tylko wypowiada zdania konieczne, prawda? Obiad, załóżmy. I tak przez miesiąc na przykład.
0: Przez miesiąc, tak.
1: No to jest dręczenie.
0: Bo córka zapomniała, miała prawo o imieninach na przykład, prawda? I potem mama pokazuje...
1: Nie, to wystarczy, że na przykład trzasnęła drzwiami.
0: Po zaburzonej relacji z matką jej córka może chcieć, powinna zbudować relację zdrową, relację samą ze sobą i zgodnie ze swoimi potrzebami. Co jest tutaj największą trudnością wyjścia z tego takiego chorego schematu, w którym się tkwiło tyle lat?
1: Powtarzalność. Dlatego, że mamy powtarzalność w schematach, prawda? Czyli, że jest jakiś automatyzm tego. I żeby wyjść z tego automatyzmu, potrzebujemy najpierw zauważyć ten automatyzm, a później jednak włożyć jakąś taką wewnętrzną siłę, determinację w to, żeby zmienić swoje zachowanie. Czyli to, na co mamy wpływ, to jakby zmiana zachowania.

0: i zmiana sposobu myślenia. Czyli na przykład, no właśnie, ten sposób myślenia, że on ode mnie odejdzie, albo ktoś ode mnie odejdzie, ktoś się na mnie obrazi. Czyli skupienie się na tym i to powoduje lęk i wtedy ta osoba po prostu działa według tego schematu, czyli zachowuje się w sposób podporządkowany. Więc potrzeba to po prostu rozbroić.
1: Kiedy, Marto, w jakim wieku i czy w ogóle córka jest w stanie, ma narzędzia do tego, żeby stawiać matce granice? A w jaki sposób powinna to robić, żeby też matka to zrozumiała i też, mówiąc kolokwialnie, właśnie nie strzeliła focha, o czym mówiliśmy przed chwilą?
0: Matka strzeli focha, tak czy siak, bo pomyśli sobie chociażby zdrowa matka, jeżeli dziecko na przykład stawia granice w wieku 12 lat, prawda, jest nastolatkiem. No ma już swoje zdanie, prawda, no to matka po pierwsze będzie czuła złość, prawda, że dziecko się nie chce podporządkować. Albo, że nie tak cię wychowałam, o to jest bardzo częsty tekst, nie tak cię wychowałam, prawda? I będzie, można powiedzieć, oporować, ale najbardziej naturalny wiek to jest właśnie kilkanaście lat, prawda? 16, 17, wtedy mamy taką odwagę, można powiedzieć, i hormony dużo nam pomagają w tym, żeby się przeciwstawić różnym układom. A później, no to kiedy wyprowadzamy się z domu, czyli to jest ten czas na przykład pójścia na studia, czy wyprowadzenia się z partnerem, partnerką, prawda, jakkolwiek, no po prostu odseparowanie się od tego rodzica też. No i kolejny etap, bycie znowu rodzicem, tak, czyli jestem matką, tutaj piszę dla kobiet i piszę dla matek, więc jestem matką i to jest kolejny etap, gdzie mogę się odseparować, bo wtedy bronię swojego dziecka na przykład, że nie tak na przykład będę postępować, nie tak będę nosić, jak moja mama mówi, nie tak będę karmić, będę robić po swojemu. Czyli to jest taka autonomizacja.
1: A matka, która, Marto, po rozstaniu z ojcem stosuje tak zwaną alienację rodzicielską i świadomie ogranicza, utrudnia ojcu kontakty z córką, jak to może wpłynąć na emocje dziewczynki, później już też kobiety, tak, dorosłej, po zerwaniu więzi z ojcem z winy matki? W ogóle przy okazji potępiam w ogóle samo zjawisko alienacji rodzicielskiej, bo to stosują i matki, i ojcowie, tak?
0: Tak, niestety to jest. Tam się włącza taki tryb dziecięcy po prostu, że chcę mieć to dziecko dla siebie, czuję się zraniona, prawda, i wobec tego to nie dam ci tego dziecka. To jest takie karanie, można powiedzieć, tego partnera.
1: Destrukcyjne głęboko.
0: Tak, bardzo, bardzo, bo tam nie ma w ogóle potrzeb dziecka wziętych pod uwagę.
1: Zgadza się, tak jest. To jest taki plaster na swoje własne rany, a dziecko jest traktowane nie podmiotowo, tylko przedmiotowo. Do rozgrywki. Taki przedmiot do rozgrywki trochę. Tak jest.
0: No i często się okazuje tak, że jak już te kurz bitewny opadnie, to dziecko zostaje bez rodziców, no bo nagle ani jedno, ani drugie nie jest zainteresowane po prostu aż tak mocno, jak wtedy, kiedy się bili o to dziecko. Nie?
1: Strona 93 twojej nowej książki, Marto. Matka wystarczająca. Jaka to matka? Szczegóły są w książce, ale poproszę może o kilka słów ciebie w tej chwili. Matka wystarczająca.
0: To taka, która po prostu będzie. To jest matka wystarczająca. Bo czasami wydaje nam się, że na przykład kobiety często mnie pytają, ile z tym dzieckiem przebywanie to jest okej, prawda? Jak tylko ono się pojawia na świecie, no to, że muszą być przez cały czas, załóżmy. Albo później, jak już, nie wiem, dziecko jest w szkole, prawda? No to oprócz odrabiania lekcji, no to muszę z nim spędzić czas, prawda? To jeszcze trzeba ugotować, uprać i posprzątać. Łączenie różnych obowiązków jest bardzo trudne. Ta matka ma być po prostu, kiedy dziecko potrzebuje.
1: Prawda? Uważna, ale nie osaczająca, ale nie uwieszająca się
0: dokładnie
1: na dziecku.
0: Że coś powinno się zrobić, prawda? Czyli powinnam wykonać ileś tam ćwiczeń z dzieckiem, prawda? Porobić coś, takie narzucanie. Bardzo często perfekcjonizm niestety tutaj idzie w parze, że mamy oczekiwania od siebie bardzo duże, że z tym dzieckiem nie wiadomo, co zrobimy. Chociażby, nie wiem, takie, no, że nauczę swoje dziecko po angielsku mówić w wieku, nie wiem, 2 lat, prawda? Że już będę pokazywać mu słówka i to będzie taka zabawa edukacyjna.
1: I na koniec drugiej części naszej rozmowy, Marto, w drogowskazach jeszcze przemoc matki wobec córki. Ona nie zawsze musi i też nie zawsze ma takie, tak sobie to wyobrażam, oczywiste oblicza. Czasem ciężko nawet dostrzec, w jaki sposób może się przejawiać, co na pierwszy rzut oka nie będzie przez nas rozpoznane jako przemoc i czy córka przemocowej matki może być po prostu szczęśliwa jako dorosła kobieta.
0: Może być, ale potrzebuje dużo czasu, też pewnie okresu takiego odseparowania się od tej matki, przetrawienia tego. Nie zawsze jest tak, że możemy wybaczyć to, co nas spotkało w dzieciństwie. Czyli nie zawsze wrócimy do tego rodzica. prawda? Mhm. Wiadomo, warunkiem koniecznym, kiedy doświadcza się przemocy, to jest zabranie tego dziecka po prostu z miejsca, w którym jest ta przemoc. I tak samo już w życiu dorosłym, prawda, kiedy nadal ta przemoc w jakiś sposób emocjonalny czy fizyczny dalej następuje, to jest zabranie siebie po prostu z takiego środowiska. Mhm. Czyli musi być ta izolacja, prawda? No a później to jest przerobienie tego, zaopiekowanie się tym.
1: Ja przypuszczam, że wiele córek, które miały bardzo trudne relacje ze swoimi mamami jako dzieci, jako nastolatki, bardzo by chciało im wybaczyć, ale albo nie mają narzędzi, albo po prostu zwyczajnie nie potrafią. I czy trzeba w tym momencie potępiać takie dorosłe kobiety, które no nie są w stanie autentycznie od tak zwanego serca wybaczyć swojej matce? Tak. Ja też to rozumiem.
0: I ja to rozumiem i tak myślę sobie, że to nie jest warunek konieczny, żeby wybaczyć. Tylko żeby zbudować w sobie taką część matczyną, która się sobą zajmie. Czyli tu mówimy o czymś zupełnie innym. To jest takie wybaczenie samej sobie, że nie mogę wybaczyć i że nie zajmę się tą matką. No, często jest tak, że w takim okresie już starczym ta matka potrzebuje, żeby się nią zająć. No ale po takim doświadczeniu z dzieciństwa, gdzie była przemoc i to nawet fizyczna, to jest bardzo trudno zająć się taką matką.
1: Wyobrażam to sobie, tak jest. Mhm.
0: I żeby wybaczyć to sobie, że na przykład ktoś inny, czy DPS, czy jakieś opiekunki będą się zajmowały, a że ja miałabym się zająć sobą, czyli to jest praca nad sobą.
1: Jednym z najczęstszych sygnałów zaburzonej, ktoś może powie, toksycznej relacji matki z córką jest nieustanna, na przykład krytyka. Matka nieustannie córkę krytykuje i ocenia, ma wieczne wymagania. W zdrowej relacji matka może oczywiście zwracać uwagę na błędy córki, ale robi to w sposób wspierający, a nie wiecznie upokarzający czy roszczeniowy, tak czytam. W relacji toksycznej komentarze są częste, ostre, dotyczą niemal wszystkiego, wyglądu, wyborów życiowych, zachowania przy stole, na placu zabaw, w szkole, czy też charakteru. Córka właściwie nieustannie słyszy od matki, że zawsze robi coś źle. Ma to potem potężny wpływ na jej dorosłe życie. I o tym między innymi dziś drogowskazek z moimi pytaniami mierzy się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nastolatka i dorosła już córka potrzebują coraz więcej autonomii, własnych decyzji, własnych poglądów i też własnych planów. W relacji toksycznej matka często nie potrafi zaakceptować tej zmiany. Próbuje kontrolować wybory córki, ingeruje też w jej relacje, także te intymne, karierę czy w ogóle życie prywatne. Wchodzi w nie butami, mówiąc metaforycznie. Jak wyczytałem, badania dotyczące osobowości narcystycznych u matek bardzo jasno pokazują, że córki takich kobiet częściej mają trudności z równowagą emocjonalną i z poczuciem stabilności psychicznej w dorosłym życiu, to dlatego, że ich potrzeba autonomii bywa postrzegana przez matkę jako zagrożenie dla relacji. Poważne konsekwencje rodzi też rywalizacja, matka, która z córką na przykład nieustannie rywalizuje. Dziś z zaproszoną do studia ekspertką rozmawiam o konsekwencjach zaburzonych właśnie relacji matki z córką, a w studiu niezmiennie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Wybaczenie. Córka, która w swoim dorosłym życiu nie może wybaczyć swojej matce doznanych krzywd. Czy jeśli tego nie zrobi, to nigdy nie odzyska takiej jakby stabilności i spokoju. Nigdy nie utuli i też nie zaopiekuje tego swojego wewnętrznego dziecka w dorosłym życiu. Co w ogóle warunkuje wybaczenie w tym wypadku? Matka, nie wiem, musi zrozumieć swoje błędy, zadośćuczynić córce. A przede wszystkim musi jeszcze żyć, żeby była ta realna szansa na jakieś pojednanie, wybaczenie, nie?
2: Często widzimy wybaczenie jako jedyna możliwość jakby domknięcia tej relacji, prawda, żeby jakoś się poukładało. No ale to mówimy o takim idealnym przypadku, kiedy matka rozumie, co zrobiła źle, prawda, przeprosi. Czasem to przeproszenie nie jest możliwe, bardzo często nie jest możliwe, że ten rodzic nie zrozumie po prostu swoich błędów. Więc co zostawia po stronie córki? Nie wybaczenie matce, tylko raczej właśnie zaopiekowanie się sobą, swoją krzywdą, zaopiekowanie się swoimi potrzebami. To jest najważniejsze. I tutaj nie pracujemy wtedy, jak wybaczyć matce, prawda, kiedy ta matka nie rozumie i na przykład odwiedzam ją już jako dorosła córka po raz kolejny, prawda, i te same teksty słyszę, te same komunikaty. Więc tutaj nie mamy do czynienia z wybaczeniem, tylko raczej właśnie, że ja jestem ważna dla siebie, czyli promowanie tego, że moje potrzeby są ważne. To, co ja potrzebuję, jeżeli potrzebuję mniej się spotykać z tą mamą, no to do niej nie jadę po prostu.
1: Czy córka dla matki i też matka dla córki mogą być przyjaciółkami? Kiedy oczywiście córka będzie już dorosła, tak? Czy przyjaźń, taka naprawdę przyjaźń, taka modelowa, książkowa, na linii matka-córka jest iluzją, jest po prostu niemożliwa? Na jakich filarach powinna opierać się taka zdrowa relacja w tym wypadku? Szczerość to filar pierwszy?
2: Szczerość, szacunek, prawda? Takie zrozumienie, dialog, prawda? Czyli, że ja, to co ja myślę, to niekoniecznie musi myśleć moja córka, moje dziecko, prawda? Tylko ono może mieć inne zdanie.
1: Ale przyjaźń uważa, że jest możliwa na linii matka-córka?
2: Oczywiście, że jest
1: możliwa. Okay.
2: Ale to nie będzie taka sama przyjaciółka.
1: No pewnie.
2: Jak przyjaciółka równolatka, prawda, która podobne ma problemy, prawda, z partnerem, czy z dziećmi, czy to samo pokolenie, to jest zupełnie co innego. Ta przyjaźń z matką jest trochę inna. No nie będę rozmawiała ze swoją matką na temat moich problemów małżeńskich, prawda, ani moja mama nie będzie rozmawiała na temat problemów z moim ojcem, załóżmy, no bo to już będzie jakby przekroczenie, prawda, czyli są tematy, na które no nie możemy rozmawiać.
1: Ciekawy rozdział 7 twojej książki, Marto. Matka żywi Wicielka, a zaburzenia odżywiania. Anoreksja córki w kontekście jej zaburzonych relacji z matką. Jaka tutaj występuje zależność?
2: To jest bardzo często w relacji matki, która jest wymagająca bardzo, kontrolująca. Czyli ta kontrola się przekłada wtedy u dziecka na to żywienie. Czyli dziecko też coś potrzebuje kontrolować. Często jest tak, że w okresie nastoletnim pojawiają się zaburzenia odżywiania, dlatego że jest jakaś niestabilność w domu, czyli jakiś stres, na przykład rodzice się rozstają, albo jest jakiś problem właśnie życiowy i to dziecko potrzebuje mieć stabilizację i bezpieczeństwo i wtedy jakby to jest iluzja kontrola wagi, prawda? To jest iluzja kontroli w ogóle nad czymkolwiek, ale do tego dochodzi właśnie wymagania i perfekcjonizm rodziców.
1: Wróćmy jeszcze, proponuję na chwilę do kwestii wybaczenia. W jaki sposób, Marto, powinien wyglądać taki proces pojednawczy córki z matką? Kto go powinien zainicjować? Co jest też warunkiem tutaj sukcesu na przykład? Córka, która doznała krzywd ze strony mamy swojej, no zapragnęła się z nią pojednać. Jak mogłoby to wyglądać krok po kroku, żeby zakończyło się, no powiedzmy, jakimś porozumieniem, tak, pojednaniem.
2: Znowu dążysz do jakiegoś idealnego końca, prawda? Do jakiegoś happy endu.
1: Z uporem maniaka, tak,
2: tak. Tak, ja myślę sobie, że tak, jest to możliwe, ale wymaga dobrego słuchania z dwóch stron, prawda? Czyli wysłuchania, zrozumienia. Bo wiadomo, że dzieje się nam krzywda jakaś jako dzieciom, prawda? Ale potrzebujemy widzieć jakby całokształt. Załóżmy, że ten rodzic nie mógł inaczej. Nie mógł inaczej, bo nie miał skąd czerpać, prawda? Czyli też był w jakiś sposób wychowany. Też był wychowany na przykład przemocowo. Albo była jakaś choroba psychiczna, albo depresja, prawda? I że tutaj no, nie mogło być inaczej, prawda? Czyli takie zrozumienie tego. Ale też właśnie na czym polega to pojednanie, że ta matka wysłucha i na przykład przeprosi. Czyli uzna to, że coś zrobiła źle. Czyli musiałaby trochę tak dojść do takiego wniosku, że coś poszło nie tak w tym wychowaniu.
1: No dobrze, a co takiego daje takiej dorosłej już kobiecie, córce swojej matki, matki, która ją krzywdziła w taki czy inny sposób, że ona do końca życia, ta córka, będzie tą matkę za wszystko winić, za swoje wszystkie niepowodzenia, wszystko będzie zrzucać, czyli na zasadzie wszystkiemu winni są twoi starzy, prawda?
2: Tak,
1: na ten
2: tak.
1: temat też kiedyś rozmawiałem w drogowskazach, też bardzo ciekawy temat. Rozumiesz, co mi chodzi, tak? Że cały czas ta matka będzie obwiniana o wszystkie, o całe zło tego świata.
2: No i tutaj właśnie no, możemy się kręcić w kółko,
1: no
2: tak, do końca świata,
1: tak.
2: Ale to, co robimy w terapii na przykład, to tak zwany reparenting, czyli ja teraz jestem rodzicem dla siebie, prawda? Czyli ja trochę odrabiam lekcje za swoich rodziców, za swoją matkę. I teraz ja się będę opiekować sobą, czyli ja będę robić rzeczy dla siebie. Czy jak doszło do deprywacji emocjonalnej, czyli takiego zaniedbania emocjonalnego, to ja będę uważna na siebie. Będę się sobą opiekować w momentach szczególnie stresujących. Czyli będę dbała o takie podstawowe potrzeby fizjologiczne, no chociażby jak jedzenie, spanie, prawda, wypoczynek. Ale też będę dbała o kontakt z ludźmi. Będę dbała o to, żeby właśnie komuś się wypłakać, żeby wypowiedzieć to, prawda. Coś, czego może nie miałam jako dziecko, prawda. Czyli tu potrzebuję odrobić za swoją matkę.
1: Marto, matka nadgorliwa, taka, która chce być idealna, lepsza od innych matek dla swojej córki. Jaką córkę wypuści w świat i skąd się bierze też taka postawa u takiej matki? Nie wiem, za dużo Instagrama na przykład, że spytam trochę ironicznie?
2: No ja się wychowałam w dobie poradników, więc i też gazetek różnych dla mam, prawda? I jak to czytałam, to myślałam, Boże drogi, jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze tamtego nie zrobiłam. Czyli tak, za dużo informacji powoduje to, że po prostu chcemy dorównać. No ale znowu, tutaj jest winny perfekcjonizm, czyli że ja muszę dorównać do jakichś wymagań zewnętrznych i pamiętajmy, że mam jeszcze wewnętrzne wymagania, czyli zewnętrzne i wewnętrzne, jak gdzieś usłyszę, że coś jeszcze powinnam zrobić, no to idę za tym. Czyli tutaj znowu takie osadzenie się w sobie. Wiem, czego chcę, czego potrzebuje moje dziecko. Zatrzymuję się przy tym i nie staram się być bardziej. Jest takie zatrzymanie.
1: Czyli takie błędne koło, trochę taka matka, która chce być za wszelką cenę lepszą wersją samej siebie, tak? Choć nie ma na przykład na to czasu, narzędzi i tak dalej, tak? I ta córka, która tam gdzieś cały czas jest obok i widzi tą matkę, która po prostu cały czas biegnie, nie patrząc się na to, co robi córka tak naprawdę.
2: No tak, to jest takie odklejenie.
1: Takie odklejenie, tak. A matka, która córkę często, Marto, wpędza w poczucie winy, jaką krzywdę jej wyrządza na przyszłość. Może podaj, może jakiś konkretny przykład takiego zachowania.
2: Poczucie winy chyba jest najgorszą emocją, bo często nie wiemy, co mamy z tym zrobić, prawda? Ono może dręczyć po prostu w tak zwanej pętli. Często są takie komunikaty na przykład rodzica, które mówi o jakiejś przykrości takiej, czyli, że przez ciebie, nie wiem, mama będzie płakać. To już mówimy tutaj o takim komunikacie do małego dziecka, prawda? Albo mami jest smutno, bo tak robisz. Już nie mówię o takich, wpędzicie mnie wszyscy do grobowej deski, załóżmy, albo, nie wiem, pojechać jeszcze bardziej, że przez was to po prostu już serce mi nie wyrabia, prawda? Czyli to jest takie straszenie. Ale wystarczy westchnięcie, naprawdę. Czyli, że matka wzdycha w obecności dziecka i to dziecko nie wie, czy coś teraz powiedziało, czy coś nie powiedziało, czy zrobiło coś, że mamie jest ciężko. I to jest już właśnie to poczucie winy, prawda, że dziecko myśli o sobie, jestem zła, bo sprawiam przykrość swojej mamie. I to jest bardzo silny komunikat, niestety w terapii, jestem złą osobą, dlatego że skrzywdziłam swoją mamę. prawda? Że ona płakała na przykład przeze mnie, albo musiała być zdenerwowana, prawda? Wyszła z siebie.
1: Córka też może dorastać pod opieką matki chorej psychicznie. To chyba szczególnie trudna sytuacja, tak to sobie wyobrażam. Wiesz, matka z depresją, ze stanami lękowymi, ze schizofrenią, z PTSD, straszne, prawda? Córka takiej kobiety może wejść w dorosłe życie nieźle pokiereszowana. W jaki sposób pokiereszowana?
2: No też jest niezaopiekowanym dzieckiem, czyli że było skupienie na chorobie mamy.
1: Parentyfikacja też tu się pewnie kłania trochę,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak. Ale często to dziecko właśnie musi być takim promyczkiem też dla tego rodzica, czyli musi się starać ze wszystkich sił.
1: Chodzić na paluszkach, pocieszać i tak dalej, na przykład opiekować się, leki
2: ale
1: podawać.
2: Ale rozumieć to też, że mama jest, no po prostu nie jest w rzeczywistości, jest zajęta sobą. Często to dotyczy też chłodu takiego. Jeżeli matka jest w depresji, czy ma schizofrenię, to będzie chłodną matką.
1: A co mogłabyś na sam koniec powiedzieć wszystkim kobietom, Marto, które nie miały lub nie mają lekko ze swoimi matkami? Co mogłyby zrobić dla siebie, żeby poczuć się lepiej, żeby miały siłę do tego, żeby odpiąć się od takiej niezdrowej zależności, przykrych doświadczeń?
2: Pomyśleć o sobie jako o małej dziewczynce. Jestem małą dziewczynką, która potrzebuje teraz zaopiekowania. To nie jest infantylne, to nie jest głupie. To jest takie pogłaskanie siebie. Można znaleźć sobie taki punkt na ciele na przykład, który wspiera, prawda? Czyli, że ja trzymam siebie za rękę, teraz właśnie dotykam swojej ręki, prawda? I że głaskam siebie. I że jestem przy tobie, prawda? Czyli taka obecność, czyli ćwiczenie obecności, po prostu takiej prosta rzecz, że jestem przy tobie. Taki komunikat, nawet można sobie nagrać medytację, taką właśnie oddychaj, jestem przy tobie, jestem blisko, nie opuszczę cię nigdy.
1: A kiedy i to nie pomoże, albo czujemy, że jest to niewystarczające, to wtedy no warto nie czekać i po prostu poprosić o pomoc fachową, prawda? Jeżeli
2: tak.
1: To jest...
2: Tak, bo to jest takie przerobienie też tych schematów, tak, kątem emocjonalnym też. Tam jest dużo emocji, które są zamrożone przez wiele lat. Więc myślę sobie, że to jest z pomocą czyjąś, prawda? Czyli w relacji terapeutycznej jest to jak najbardziej bezpieczne do zrobienia.
1: I musimy kończyć, choć doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tego tematu. Mam nadzieję jednak, że udało się nam zadać najważniejsze pytania, jego dotyczące i też zadowalająco na nie odpowiedzieć. W roli ekspertki w studiu pojawiła się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Marto, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas, za spotkanie w studiu.
2: Dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby. Polecamy się Waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Do usłyszenia.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Ceny paliw niżej zostaną z nami na kolejne dwa tygodnie. Chodzi o rządowy program obniżający akcyzę i podatek VAT na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, czy CPN zostanie z nami na wakacje?
2: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
3: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
2: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
1: Walczą z fetorem od lat. Mieszkańcy jednego z osiedli w Bydgoszczy mieli nadzieję, że budowa wielkiej hali na terenie pobliskiego wysypiska pozwoli im wreszcie normalnie żyć. To tam od niedawna przetwarzane są odpady. O śmierdzącym problemie w stolicy Kujawsko-Pomorskiego Dawid Olszewski.
4: Mieszkańcy przyznają, że po uruchomieniu hali problem całkowicie nie zniknął, bo odór nadal jest wyczuwalny.
5: Efekt jest taki sobie, czyli smród nadal jest i on jest odczuwalny w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru.
4: Instalacja została uruchomiona w czerwcu zeszłego roku. To specjalistyczny system oczyszczania powietrza na europejskim poziomie, przekonuje Małgorzata Gotowska z firmy Remondis.
6: Natomiast w związku z tym, że jest to pierwszy okres funkcjonowania tego typu instalacji, pewne rzeczy przygotowujemy, naprawiamy. Zdarzały się incydentalne sytuacji, kiedy pojawiło się zapach.
4: Hala ma 12 tysięcy metrów kwadratowych. Jej budowa kosztowała prawie 50 milionów złotych.
1: Kilka lat temu mieszkańcy okolicy protestowali przeciwko nieprzyjemnym zapachom z wysypiska. Między innymi blokowali jedną z największych ulic w Bydgoszczy. Do niedawna w czerwcu truskawka była symbolem siły polskiego rolnictwa. Od kilku lat jej uprawa przypomina grę w rosyjską ruletkę. Tak widzą to eksperci. Rolnicy pracują dziś w dobie kryzysu, który niemal się nie kończy, mówi nam dr Paulina Sobiesiak z Instytutu Strategii Żywności Grunt.
7: Dzieje się tak między innymi za sprawą zmiany klimatu, która zwiększa częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych. Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu.
1: Polska nadal jest jednym z najważniejszych producentów truskawek w Europie, ale produkcja z roku na rok coraz mocniej spada. W ciągu ostatnich 5 lat z krajobrazu rolnego było ponad 10 tysięcy hektarów plantacji truskawek, a z jej uprawy zrezygnowało blisko 12 tysięcy gospodarstw. Tytuł najbardziej rowerowego miasta i gminy znów do wzięcia. 1 czerwca startuje walka o puchar rowerowej stolicy Polski. Wystarczy kręcić kilometry na dwóch kółkach, a przejechany dystans będzie zapisany w specjalnej, bezpłatnej aplikacji.
8: Róbmy to przede wszystkim dla siebie. To zabawa, jest to forma rekreacji i rozrywki. Oczywiście są osoby, które już nawet i półzawodowo uprawiają to kolarstwo, czy nawet zawodowo i biorą udział w naszej zabawie. Ta rywalizacja jest najbardziej dla nich dostępna i oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy są miłośnikami dwóch kółek, aby przystąpić do naszej zabawy.
1: Mówi nam Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Organizatorzy mają nadzieję, że uda się pobić rekord i pokonać w sumie 20 milionów kilometrów. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba samorządów, aż 250. Wśród nich m.in. Kraków, Poznań, Katowice i Gdynia. Rywalizacja rowerzystów w całej Polsce potrwa przez cały czerwiec. Organizatorem zabawy jest miasto Bydgoszcz, a patronem medialnym Radio SK Rock. Młodzi mechanicy z Bełchatowa będą rozkminiać diagnostykę i technologię aut przyszłości. Tamtejsze technikum mechaniczne jako jedno z niewielu w Polsce dostało do nauki nowoczesnego elektryka oraz hybrydę.
9: Idziemy z duchem czasu. Elżbieta Drzazga, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Młodzież jak zobaczyła te samochody, to patrzyli na to z pewnym niedowierzaniem, że te samochody będą służyły im do nauki.
10: Nowe coś, pierwszy raz będziemy robić elektryki, hybrydy, będziemy wiedzieć, jak w przyszłości robić te nowe pojazdy, co wchodzą w nasze życie.
11: Doskonalić nasze umiejętności naprawy, no i być właśnie lepszymi mechanikami.
1: Dodam, że szkoła dostała auta dzięki unijnemu dofinansowaniu. W ręce młodych mechaników trafią od nowego roku szkolnego.

0: SK Rock Warszawa.
1: W towarzyskim meczu we Wrocławiu polska reprezentacja przegrała z Ukrainą. Dwie osoby zginęły w czołowym zderzeniu dwóch samochodów niedaleko Lublina. Estoński kaskader przeszedł na linię między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w centrum stolicy.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta, Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś poniedziałkowy raport w Radiu SK Rock. Włoś, złość i ostre słowa pod adresem polskich piłkarzy po porażce z Ukrainą w towarzyskim meczu, przypomnę, we Wrocławiu. Ulegliśmy rywalom 0-2. Kibice zamiast walki i zaangażowania zobaczyli na murawie całkowity brak chęci i formy. Fani wychodzący ze stadionu po ostatnim gwizdku nie ukrywali swojego rozczarowania. Bezpośredniej i gorzkiej oceny zebrał nasz reporter Miłosz Stępień.
3: Co dzisiaj zawiodło?
4: Mi się daje, że wszystko, ale kibice przynajmniej nie zawiedli. To jest najważniejsze.
5: Zawiedli. Doping było słychać tylko ukraiński. Polaków nie było słychać.
4: Nie było tak źle.
6: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry. Młodzi nic nie pokazali.
7: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
6: Totalne dno. To trzeba grać w piłeczkę, kurde, tu ruch, ruch.
8: To nie jest za gra, to jest zabawa w ciuciu babkę.
3: A możemy powiedzieć coś dobrego o jakimś zawodniku?
8: Chyba tym, co siedział i na ławce rezerwowej.
6: Że się nie zbłaźnił. Po twarz. Go nie wiem, na taczkę żwiru i tak zachowują się jak budowlańcy, podjechać i za linią wysypać go i to będzie brama.
9: Ukrainie się chciało grać, a naszym nie. No niestety, przyjechali na wakacje.
1: Wyniki i styl gry to poważny sygnał ostrzegawczy dla kadry przed kolejnymi spotkaniami, a kolejny towarzyski sprawdzian już w środę w Warszawie zagramy z Nigerią.
2: To jest raport.
1: Dwie osoby nie żyją, to po wieczornym wypadku w miejscowości Kliny w gminie Głusk, niedaleko Lublina. Policja ustala, jak doszło do zderzenia czołowego Volkswagena i Citroena. Kierowca z Volkswagena zginął na miejscu, z kolei kierowca drugiego pojazdu został przetransportowany do szpitala, jednak i tam nie udało się uratować jego życia. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi wzdłuż pól.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Estoński kaskader Jan Rose przeszedł na linię między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w centrum stolicy. Do pokonania miał około pół kilometra, krocząc po cienkiej taśmie ponad 180 metrów nad ziemią. Jakie warunki panowały tam na górze? O tym na koniec Mateusz Chłystun.
10: Prędkość wiatru wynosiła niewiele ponad 5 km na godzinę, ale zmienna prognoza opóźniła nieco decyzję o starcie. Około 9 Jan Rose ruszył jednak na swój podniebny spacer.
11: Tutaj teraz nie wieje wiatr, a tam na górze nie wiem, może i wieje.
12: Coś też wyjątkowego dla widza tutaj z dołu, mimo że tam na górze są takie wyjątkowe wrażenia. Trudno jest zasymulować podobne okoliczności podczas treningu.
13: To jest coś takiego, co no, może się już nie powtórzyć u nas.
14: Trochę takiego stresu.
10: Że może się nie udać?
14: Mhm.
10: Uda się czy nie?
14: Uda.
10: Usłyszałem od widzów, którzy przyglądali się wyczynowi kaskadera, wpatrując się najpierw w taras Pałacu Kultury i Nauki, a potem w cienką taśmę i balansującego na niej Jana Rose, który do Warsaw Tower dotarł po niemal równo 30 minutach.
0: Pogoda.
15: Sztachnąłeś się?
16: Chyba tak, nie wiem.
15: No, trochę
16: tak. Dzień dobry
15: tak.
16: Państwu. Witamy wszystkich 1 czerwca. Dzisiaj na termometrach o poranku od 9 stopni do 14 w centrum Polski. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 w Łodzi i Warszawie, w Białymstoku 20, w Suwałkach 18, nad morzem też niezbyt ładnie.
15: Dzisiaj będzie program w stylu Bolek i Lolek.
17: Tak, no bo dzisiaj, drodzy, mamy Dzień Dziecka. Niestety wczoraj swoje urodziny miała Iga Świątek i Michał opowiadał o tym, że 0-2 przegraliśmy z Ukrainą i jeszcze raz przegraliśmy 0-2 z Ukrainą, Iga Świątek też z Ukrainą.
16: A Zastal awansował do finału Mistrzostw Polski w koszykówce.
17: No, wow,
16: proszę państwa.
17: Mamy to, mamy!
18: Co to ten Zastal?
19: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: 6 na 9. Świętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
16: Zaodrzeńskie zakłady przemysłu metalowego.
17: Okej.
15: Okay. A widzisz, czy ja mi się, czasami to jest tak, że człowiek wstaje i myśli sobie, oś mi się zastal, mi się tu.
17: Drodzy Państwo, dzisiaj Dzień Dziecka i dlatego porozmawiamy sobie o tym, kiedy budzi się w Was dziecko. W Wojtku to już słyszeliśmy.
15: Nie no, błagam Was po prostu. Ja bym wolała, żeby się czasami obudził dorosły. Michał, co u Ciebie?
1: W raportach poznęcamy się trochę nad naszymi piłkarzami jeszcze.
16: No jak dziecko, no.

0: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: Eska Rock.

0: To jeszcze będzie przepięknie i na to przepięknie cały czas, drodzy Państwo, jeszcze czekamy. Chociaż wielu powie, że już przepięknie w Polsce jest i tyle. Tilt za nami, Westerok, 13 minut po 6. Dzień dobry!
1: Dzień dziecka się zrobił. Nie, troszkę jednak działa ten balonik bardzo przyjazny.
2: Tak, inhalujemy się od samego rana, proszę Państwa, bo obudziło się w nas dziecko. Nie wiemy, czy to zdrowe, nie wiemy, czy to jest rozsądne.
1: Nie, chyba.
2: Ale razem z Państwem witamy Dzień Dziecka i jak się też okazuje, dzisiaj mamy również Światowy Dzień Rodziców, co jest właściwie logiczne, bo to przecież rodzice są na początku tego procesu, kiedy powstaje dziecko,
1: prawda? No przecież, to absolutnie w ogóle bez dwóch zdań. No co?
2: Niektórzy mogą nie mieć tej
1: Ja poproszę o życzenia dzisiaj i Wojtek też poprosi o życzenia dzisiaj.
2: Kądziu też.
0: I dla dzieci, i dla rodziców. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, kiedy budzi się w Was dziecko i kiedy zachowujecie się jak dziecko. Proszę bardzo, po jednym przykładzie, ja kiedy widzę słodycze, naprawdę podjadam, podżeram, chodzę na lody, kiedy dzieciaki nie patrzą.
1: Nie no, błagam Cię, tak. Ja z wszystkich swoich eks usłyszałam, Boże, ile masz lat, Ziętara? 5? No i cały czas czekam, kiedy dorosnę.
2: Pod tym też nie mogę podpisać, ale gdyby na przykład się nadarzyła okazja, żeby obejrzeć kosmiczny mecz albo film animowany auta, siadam, oglądam.
0: No to właśnie o takie przykłady Państwa pytamy. Messenger jest kierunek do Waszej dyspozycji. Auta to Aśka chciała powiedzieć, że ona w autach mówiła nawet jednym głosem.
2: No, żartujesz?
1: Była Mirena Syrena.
0: Tak było.
1: W autach 3 chyba.
0: Tak było. Kiedy budzi się w Was dziecko? Drodzy słuchacze, czekamy. Pamiętajcie, zawsze mówiło się tak, że najważniejsze, żeby było zdrowe. Jak mnie pytali, córka czy chłopczyk? W sensie dziewczynka czy chłopiec? Najważniejsze, żeby było zdrowe. No to najważniejsze jest to, żeby dziecko nam się zdrowe rodziło.
3: Teraz dziecko masz, nie? I ono się urodziło niedawno i jest taka tragiczna sytuacja, bo ono jest homo sapiens. I co byś zrobiła w ogóle w tej sytuacji?
4: No jak dziecko byłoby homo sapiens, no pewnie no wychowałabym, no co miałabym zrobić?
5: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowo esencja radiowa dobrze rokuje.
1: Boże, naprawdę, wyobraź sobie, po prostu rodzi ci się dziecko, patrzysz, homo sapiens.
0: Ale zobacz, ty się dziwisz, że Wojtek tłumaczy, że najpierw muszą być rodzice, żeby było dziecko. To trzeba takie rzeczy tłumaczyć, no.
2: Tak jest, no różne tragedie chodzą po ludziach.
0: Lepiej nie mieć homo sapiensa
1: no,
0: mojego w domu.
1: Was, in a life, jak to w życiu, you tu teraz.

0: Reklama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: No, do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
9: Reklama.
10: SK Rock Warszawa.

0: Tatuś wam pokaże, jak to się robi.
1: No pokaż, Kącia, jak to się robi.
2: No pokaż teraz.
1: Dzisiaj,
2: pokaż,
1: proszę
2: pokaż.
1: Państwa, budzimy w sobie dziecko. Powiedzcie nam z okazji Dnia Dziecka, kiedy budzi się w was dziecko.
3: Zawsze wtedy, kiedy mam ze sobą butlę z Helen. No i co? Zatkało kakao?
2: No zatkało kakao, dawaj te butle tutaj. Butla szybko, będziemy się sztachać.
0: Oddajemy. O, już zeszło.
2: O, już zeszło, szybko schodzi.
0: Ty,
2: szybko
0: ale robi się ciemno w oczach, mroczki się pojawiają.
2: Weź, błagam cię.
4: Zaczynam czuć się nieco dziwnie.
1: No i super, wypłata z trzech na dwoje przechodzi, więc nie ma problemu.
0: Drodzy Państwo, kiedy budzi się w was dziecko?
5: We mnie budzi się dziecko za każdym razem, kiedy wychodzi nowa seria bajki Dragon Ball. Pomimo 45 lat na karku, zawsze siadam, oglądam i bawię się tak samo świetnie, jak za dzieciaka.
3: No i tego się trzymajmy. Czekamy na wasze messengerowe zgłoszenia.
6: 6 na 9.

0: proszę Państwa, dzisiaj mamy Dzień Dziecka, dzisiaj mamy Dzień Rodziców, ale też co pół godziny mamy moment, w którym mówimy o poważnych rzeczach i tak właśnie zaraz będzie u Michała Poklękowskiego w raporcie, ale jeszcze chwilę wcześniej zaglądamy do Meliny.
1: Autopromocja. Melina S. Rock.
2: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna, między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
3: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
2: Lepsza dyscyplina niż w SMS-ach.
4: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w Eski Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
6: Eski Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura w Płocku wyjaśnia okoliczności śmierci 46-latka, do której doszło w trakcie policyjnej interwencji podjętej po zgłoszeniu o biegającym po mieście nagim, krwawiącym mężczyźnie. Po zatrzymaniu policjanci założyli mężczyźnie kajdanki. Leżąc na chodniku, przestał oddychać. Mimo podjętej reanimacji, zmarł. W izraelskim nalocie przeprowadzonym w niedzielę w południowym Libanie zginęło 8 osób, 3 kobiety, a 19 zostało rannych, podało libańskie Ministerstwo Zdrowia.
6: To jest raport.
7: Prawie 57% badanych Polek i Polaków uważa, że warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci. 81% ocenia, że warunki rozwoju dzieci są lepsze niż jeszcze 20 lat temu, a 64% Polek i Polaków jest zdania, że lepszy dostęp do lokali mieszkalnych poprawiłby dzietność w naszym kraju. Tak wynika z najnowszego badania IBRIS.
6: Rok. Sport.
7: Bardzo nieudane, wręcz kompromitujące. Nie. Towarzyskie starcie polskich piłkarzy z Ukrainą. Biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu 0-2. Jan Urban zaczął mecz podstawowym składem z Zielińskim, Szymańskim, Lewandowskim czy Pietuszewskim. Na początku drugiej połowy dokonał kilku zmian, dając szansę debiutantom. To jednak nie odmieniło gry Polaków, którzy pod wodzą Urbana przegrali drugi mecz z rzędu. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału French Open z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała z Polką 7-5, 6-1. Tegoroczna edycja paryskiego Wielkiego Szlema obfituje w porażki faworytek. Z 6 najwyżej rozstawionych zawodniczek pozostała tylko Aryna Sabalenka. W odprawianiu faworytek dobrze idzie Mai Chwalińskiej, która dziś zagra z Diane Parry.
8: No i co uważasz?
9: No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
8: Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja.
1: 6 na 9. Esce Rock. Ziętarska, Olszewski, Kuba.

0: 19 minut tylko, drodzy Państwo, do godziny 7. Dzisiaj rozmawiamy o tym, kiedy budzi się w Was dziecko. We mnie budzi się dziecko zawsze wtedy, kiedy słyszę takie pierdolety, o których opowiada Aśka na przykład. Opowiadaj, proszę.
1: Bardzo proszę. Wracała Pani z wakacji.
0: O.
1: Tak. Pani Niemka przekraczała busem szwajcarsko-niemiecką granicę i poproszona została o to, żeby pokazać jej bagaż. No to wyjęła, bardzo proszę. 55 dużych walizek. Powtórzę jeszcze raz. 55 dużych walizek. Nie takich małych kabinóweczek, tylko dużych walizek. Wszystkie te walizki prześwietlili i okazało się, że wszystko było w porządku. Nie zawierały absolutnie niczego, czego nie można byłoby wwozić, ale za to, co było w walizkach, po prostu ciuchy, ubrania, przedmioty osobiste. No i tyle pani potrzebowała. 55 walizek, żeby dopakować swoje łachy.
2: Kiedyś był taki żart, że jak Niemiec jechał do Polski, to jego samochód już tu był. Teraz Niemiec idzie do Polski, jego walizka już tu jest.
3: 6 na 9 w Esse Rock.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
10: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Blikomisie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
11: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Pamiętam, to był rok gdzieś 2010-2012, kiedy zespół Scorpions ogłosił, że już nie będzie więcej grał. Była wielka trasa pożegnalna, jedna z któryś. No i było mi bardzo smutno. Teraz już wiem, że po raz kolejny będę miał szansę ich zobaczyć 23 lipca w Gliwicach albo 25 lipca w Atlas Arenie w Łodzi.
1: A widzisz, a Robert napisał, o właśnie takie Scorpions sprawia, że znów jestem małym chłopcem.
2: No właśnie, w panach z grupy Scorpions też obudziło się dziecko i po tych 10 latach czy 15, kiedy nie grali, postanowili, a jednak pożegnajmy się raz jeszcze, jak Najman na przykład.
0: Teraz już nawet się nie żegnają, tylko na każdym koncercie się witają. Proszę Państwa, dzisiaj wiadomo, jaki dzień. Dzień dziecka, dzień rodziców też, jak się okazuje. No i z tej okazji pytamy, kiedy budzi się w Was dziecko?
3: Witajcie. W facecie budzi się dziecko od samego rana każdego dnia, bo facet nie dorasta, tylko zmienia mu się zawartość portfela, a tym samym i zabawki, którymi się może bawić. Pozdrawiam serdecznie.
1: Jak to mawiała moja babcia, że mężczyźni dojrzewają do 5 roku życia, potem już tylko rosną.
0: To prawda, potem się pojawia broda i tak dalej.
4: 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Sandra Kubicka publikuje zdjęcia z łóżka z nowym partnerem i ubolewa. Muszę oglądać Ligę Mistrzów. Ogląda mistrzów, no bo w łóżku ma amatora. A amatora Ligi Mistrzów.
2: Oj, kondzio, kondzio. Karolina Domaracka miażdży kreację Małgorzaty Rodzenek. Trzeba było od razu se walnąć blackface. Ja nie wiem, co znaczy walnąć se blackface, ale nie brzmi to zachęcająco.
3: Tymczasem Roxana z hotelu Paradise związała się z Mateuszem. Ciekawe, jakiej liny użyli.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami, drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.
11: To 48-letni znany adwokat z Warszawy. Mowa o kolejnym zatrzymanym w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Alkoholu nie da się kupić od 22 do 6 rano. Nocna prohibicja już w całej Warszawie.
12: SK Rock. Raport.
11: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Jan Urban uspokaja. To było pożyteczne spotkanie. Polscy piłkarze przegrali 0-2 w meczu towarzyskim z Ukrainą. Gra biało-czerwonych pozostawiała wiele do życzenia, czemu wyraz dali kibice wychodzące ze stadionu we Wrocławiu. Więcej o tym spotkaniu nasz reporter Michał Rawa.
13: Selekcjoner Jan Urban podkreślał, że w tym spotkaniu chciał sprawdzić wielu nowych zawodników.
14: I tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć.
13: Kapitan kadry Robert Lewandowski dodawał, że jego zdaniem wynik nie do końca odzwierciedla to, co zobaczyliśmy na boisku.
15: Bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jedną ramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy się zremisować.
13: Ale zupełnie inaczej to spotkanie odebrali kibice.
16: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry! Młodzi nic nie pokazali!
17: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
16: Totalne dno!
13: Biało-czerwoni będą mieli okazję poprawić humory kibiców już w środę.
11: Wtedy Polacy zagrają towarzysko z Nigerią na PGE Narodowe.
18: To jest raport.
11: Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb to 48-letni znany adwokat z Warszawy, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak działał ten mężczyzna, no i za co dokładnie odpowiada?
19: Podejrzany podszywał się pod różne osoby i wysyłał do instytucji i organów publicznych informacje o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Takie informacje trafiły od niego m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezydenta. Żeby się uwiarygodnić, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i naprowadzać na nie śledczych. 48-latka zatrzymano w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci zabezpieczyli w tym lokalu m.in. broń, amunicję i fałszywe dokumenty. Mężczyzna trafił już do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Nocna prohibicja już w całej Warszawie. Alkoholu nie kupimy od 22 do 6 rano. Miasto liczy na to, że po tym jak pilotaż sprawdził się w dwóch dzielnicach, teraz w całej Warszawie spadnie liczba nocnych interwencji służb.
20: Najważniejsze było to, jak będzie przebiegał pilotaż i jakie będą wyniki. One są pozytywne na chwilę obecną. Myślę, że właśnie takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, czyli nasz program Warszawskiej Bezpiecznej Nocy, plus to, co zrobiliśmy od 1 listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ, dają taki rezultat.
11: Mówiła radna Anna Auksel-Sekutowicz z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Warszawy. Ograniczenia w sprzedaży alkoholu nie obejmą restauracji, barów czy klubów.
21: Nalej mi kielicha.
22: Czego sobie życzysz?
21: Siwuchy.
23: Pogoda.
2: Hej ho, hej ho, hej ho.
24: Słyszałem, że paru znajomych z radości musiało się napić w związku z nadchodzącymi zmianami. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zmiany pogodowe, to te będą dzisiaj widoczne na południu naszego kraju w godzinach porannych. Tam możliwe opady deszczu, Wrocław, Kraków, Rzeszów. W godzinach późniejszych, między innymi Warszawa, Bydgoszcz, Łódź, Olsztyn. W godzinach wieczornych nawet mogą wystąpić burze. Takie są zwiastowane dzisiaj warunki atmosferyczne, a na termometrach zobaczymy od 18 w Suwałkach przez 20 w Białymstoku, 22 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu i 18 w Krakowie.
2: A co to znaczy godziny późniejsze? Bo mnie to akurat obchodzi, bo ja tuptać wtedy będę
25: bez samochodu. Później, no teraz to jest teraz, a później to jest później, czego
2: a
25: nie rozumiesz.
2: A po prostu, tak? Czyli tak, później występują 22, czy później 14?
25: No to już 14. Sam sobie każdy wymyśli. Drodzy Państwo, prohibicja nocna w Warszawie od dzisiaj. Nie bez powodu od dzisiaj, bo dzisiaj mamy Dzień Mleka, a przy okazji mamy Dzień Bez Alkoholu.
26: Macie panowie problem z alkoholem? No, czasem trochę i mamy, ale... Zawsze jak nie jeden, to drugi postawi.
27: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
28: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w S0.
25: Kiedy budzi się w tobie dziecko? To dzisiaj Państwa pytamy.
2: Ja się to cały czas zastanawiam, kim będę, gdy dorosnę.
24: We mnie budzi się dziecko, kiedy idę na mecz. Jak siadam z kibicami, koniec, świata nie ma.
25: Szok, to Jaśka, broń Boże, nie idź do roboty, do radia. Co tam w raportach?
11: Budzą się też burze, MGW przed nimi ostrzega, o tym powiem w raportach.
25: A podleję nam ogródki.

0: O czym to my sobie dzisiaj rano rozmawiamy?
1: No rozmawiamy sobie oczywiście o tym, czy dzieci są fajne i oczywiście, że są fajne i ile w nas dziecka jest.
2: Dzieci są fajne, to nie jest temat dnia na szczęście i na szczęście nie musimy udzielać pytań odpowiedzi.
1: Dzieci są fajne.
0: A co jest tematem dnia? Przypomnij naszym słuchaczom.
2: Kiedy budzi się w nas dziecko, bo mamy Dzień Dziecka, ale mamy też Światowy Dzień Rodziców.
0: No i kiedy budzi się w nas dziecko?
2: Kiedy to prawdziwe dziecko zasypie.
3: No ja mam straszny niedosyt po dzieciństwie, jeżeli chodzi o chodzenie do zoo, bo zawsze mnie gonili byle na szybko. Więc w końcu, mając swoje dzieci, a nawet i teraz, mogłam się wyżyć i jeździć i zwiedzać i wszystko. Wszystkie od praskich, od wrocławskich, od płockich, od poznańskich, warszawskich, szwedzkich, to w taki wyspód zoo safari, to powiem, że niektóre naprawdę fajne miejsca.
1: Szwedzkie zoo, proszę bardzo, ciekawe jakie tam mają bawoły.
2: Ja mam takie spostrzeżenie, że często, tak jak w piosence Kazika, gdy nie ma dzieci w domu, to robimy się niegrzeczni. Tak jak ludzie wyjeżdżają na wakacje bez dzieci, to nagle zaczynają się zachowywać, jakby mieli 15 lat i jechali na wycieczkę szkolną i siedzieli z tyłu w autobusie.
4: Tak,
2: nie?
4: To niestety wygląda.
2: Wyciągają rzeczy z plecaka i już na lotnisku hania.
4: Tak. No, a co wyciągasz zazwyczaj z plecaka w takich sytuacjach?
2: Bułkę.
4: Z jajkiem, no klasyka.
5: Oczywiście. Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
4: Ale to miało zmieniać głos, powiem szczerze, a wpływa także na nieco inne elementy mojego ciałka. Na postrzeganie, elokwencję, sposób wymowy, wiesz, dobór słów i w ogóle. Tak, w ogóle.
1: No. Nie, no świetnie stoi u ciebie z elokwencją ciągle. Na szczęście też mamy Eskę Rock, która bardzo dobrze rokuje, Muse i Cryogen.

0: Reklama.
1: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.
5: SK Rock Warszawa.

0: No, moi drodzy, teraz to będzie dopiero opowieść z mchu i paproci.
1: Brzmi jak żart, a się wydarzyło naprawdę. Około 2000 wykroczeń błędnie zidentyfikowało urządzenie zainstalowane między węzłami Szczecin-Dąbie i Rząśnica na autostradzie A6. Chodzi o popularny w ostatnim czasie odcinkowy pomiar prędkości. No i okazało się, że za błąd odpowiedzialny był urzędnik, który w nieprawidłowy sposób dokonał konfiguracji tego urządzenia. W związku z tym 2000 kierowców otrzymało nieprawidłowo mandaty.
2: No tak, ale my tam byliśmy na miejscu, kiedy dokonywano tej konfiguracji.
3: Tu przyciskasz, nie resetujesz i masz coś za 130.
4: 6 na 9 w SC Rock.

0: Słuchajcie, ktoś tu musi być poważny. I niech to będzie Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Samolot Cessna awaryjnie wylądował wczoraj wieczorem na polu w pobliżu Barczewa w Warmińsko-Mazurskim. Jak podano, na pokładzie był pilot oraz jeden pasażer. Nikt nie ucierpiał, a maszyna nie została uszkodzona. Więcej o tym w kolejnych raportach. Nowojorscy radni potępili akty wandalizmu wobec konsulatu generalnego RP w Nowym Jorku i pomnika Jana Karskiego, do których doszło w minioną środę i też w piątek. Radni uznali to za niedopuszczalne ataki wymagające zdecydowanej reakcji lokalnych służb.
3: To jest raport.
2: Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że francuska marynarka wojenna zatrzymała wczoraj kolejny tankowiec pochodzący z Rosji i objęty sankcjami międzynarodowymi. Zatrzymanie odbyło się na Atlantyku.
1: SK Rock Sport.
2: Reprezentacja Ukrainy za mocna dla polskich piłkarzy w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Spotkanie rozstrzygnęło się już w pierwszej połowie, w której rywale dwukrotnie trafili do bramki Polaków. Kolejny mecz towarzyski biało-czerwoni rozegrają w środę z Nigerią. Piłkarze wieczystej Kraków wywalczyli awans do ekstraklasy. W finale baraży pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Awans wieczystej oznacza, że na najwyższym szczeblu wystąpią aż trzy krakowskie drużyny. Industria Kielce po 3 latach wróciła na mistrzowski tron. Kielczanie wygrali drugi mecz finału z Orlen Wisłą Płock, tym razem we własnej hali. 36-27.
4: Ziętarska, Olszewski, Bural.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Guns N' Roses. Za nami już na antenie Skrillex Nothing. Tak nazywał się ten numer. Dokładnie 20 minut do godziny 8. Wracamy do tematu przewodniego.
1: Wracamy do tematu przewodniego, czyli do tego, kiedy w was rodzi się dziecko i czy w ogóle to dziecko w was jeszcze ciągle tkwi. Mam nadzieję, że tak, bo ja uważam, że ten moment, kiedy przestajemy mieć dziecko w sobie, to już jest naprawdę źle.
2: To prawda. U mnie się też rodzi takie dziecko przy okazji wydarzeń. Mówiłem wydarzenia sportowe, ale też koncerty. Na przykład Gansi w ogóle w czwartek w Gliwicach się zameldują. Jakiś mam takie motyle w brzuchu, że jak gdzieś jadę, jestem podekscytowany i zestresowany. Czy dobrze trafi, czy wejdę, czy mnie wpuszczą, czy nie będę przez cały koncert się bał, że będę musiał iść do toalety, a będzie wielka kolejka. To mnie zawsze najbardziej stresuje.
0: Jadę, jestem podekscytowany, strach z tobą jeździć. Ja patrzę, a tu Wojtek podekscytowany.
1: Boże, wyobrażasz sobie taką historię, podekscytowany Wojtek? Boże, nie wiem, czy mogłam sobie z tobą poradzić.
0: Drodzy państwo, kiedy budzi się w was dziecko?
3: Cześć, moja mama na emeryturze postanowiła zapisać się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kiedy jechała na pierwszą swoją wycieczkę, tak trochę żartobliwie zapytałam się, czy flaszkę spakowała. Mówię, no co ty, no daj spokój w ogóle, no przecież bez przesady. Jest tam o 8 rano, tam piszę do niej o 12, jak tam, jak podróż. Nie, no super i w ogóle, nie? Flaszka już pękła, mówi do mnie. Kiedyś się siedzi tam na końcu w tym autobusie, nawet i pod koniec życia na emeryturze.
2: No i tak trzeba żyć, proszę państwa. No.
0: Dokładnie.
1: Pani mama na emeryturze siedzi z tyłu, a tam podekscytowany Wojtek.
0: Jak mama siedzi z tyłu?
2: Matka, nie, mama siedzi z tyłu. No przecież wszystko się zgadza, no.
4: 6/9 Estero. Reklama.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3+3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Proszę Państwa, SKROK to jest radio nadzwyczaj przyjazne zwierzętom. Jak nie żarty o dzikach, jak nie o małpkach, no to proszę bardzo, krowy na pierwszym planie.
1: Tak jest i to jest bardzo poważna, bardzo dorosła informacja. Naukowcy twierdzą, że nie doceniamy krów. I mają rację. Autorzy raportu opublikowanego na łamach czasopisma Plus One zauważają, że uwaga, te udomowione gatunki, takie właśnie jak bydło domowe, żyjąc w bliskim kontakcie z ludźmi, są zwierzętami wysoko społecznymi. Są w stanie rozpoznawać twarze, nie tylko na ekranach, ale także na małych zdjęciach, co sugeruje, że identyfikują rysy twarzy, a nie tylko taki ogólny wygląd typu o, niski, wysoki, blondyn, brunet. Nie, nie, po prostu konkretnych ludzi rozpoznają. Autorzy badania wykazali, że krowy chętniej, uwaga, przyglądały się radosnym ludziom niż tym, którzy w prezentowanych nagraniach okazywali gniew.
2: Też ostatnio ten mój stek tak dziwnie na mnie patrzył, ale podlałem masełka i się uspokoił.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To on skradł serce Sandry Kubickiej. Adam kształcił się w Los Angeles, a dziś jest zamożnym przedsiębiorcą. Mam taki tytuł alternatywny. To on nie skradł serca Sandry Kubickiej. Wojtek kształcił się w Zielonej Górze, a dziś jest podrzędnym radiowcem.
2: U mnie z kolei Ola Ciupa i Paweł Bomba dokazują na zagranicznych w czasach w plażowych w dziankach. I tak sobie myślę, było takie powiedzenie kiedyś, że migrenę to mają radziwiłowie, a ciebie po prostu łeb napiernicza. I ja myślę sobie tak, celebryci to noszą plażowe w dzianka, a ja to tylko zwykły kostium kąpielowy.
3: Leonardo DiCaprio drepcze nocą za rękę z młodszą o 24 lata Wiktorią Ceretti. No w pewnym wieku to już się trzeba kogoś trzymać.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
14: Reklama. SK Rock Warszawa.
15: Wieczorem na polu pod Barczewem koło Olsztyna awaryjnie wylądował samolot Cessna, którym podróżował pilot i pasażer. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska na Mazowszu.
16: SK Rock. Raport.
15: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Specjalny samolot leci do Chin po ciężko chorą Polkę. Jak przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, do Pekinu udaje się transport medyczny po 24-letnią Klaudię Uciechowską. Polka zachorowała na agresywny nowotwór jajnika, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
17: 24-latka przebywa na oddziale intensywnej terapii jednego ze szpitali w Pekinie. Jest nieprzytomna. Rodzice założyli zbiórkę na jej leczenie, na co zareagowały polskie władze i zaproponowały transport do Polski. Ojciec kobiety w rozmowie z TVN24 przekazał, że Klaudia ma w najbliższy czwartek przylecieć do Wrocławia. Wcześniej przejdzie dokładne badania, a polscy lekarze skonsultują się z chińskimi. 24-latka jest studentką filologii chińskiej, dlatego wyjechała do Chin. Dwa miesiące temu źle się poczuła i od tamtego czasu jej stan zaczął się szybko pogarszać.
16: To jest raport.
15: Pilot i pasażer są cali. Wieczorem na polu pod Barczewem koło Olsztyna awaryjnie wylądował samolot Cessna, którym podróżował pilot z jednym pasażerem. Więcej o tej sprawie nasz reporter Andrzej Brzozowski.
5: Pilot zdecydował się lądować na polu rzepaku po tym, jak usłyszał nierówną pracę silnika, informuje olsztyńska policja. Awaryjne lądowanie odbyło się na płaskim polu w pewnym oddaleniu od zabudowań. Pilot był trzeźwy.
15: Teraz tym zdarzeniem zajmie się Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Po przegranym meczu w walce o ćwierćfinał Iga Świątek odpadła z turnieju Rolanda Garrosa. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7. Główny metodyk Polskiego Związku Tenisowego, trener Piotr Uniżyński, uspokaja jednak fanów polskiej tenisistki, tłumacząc, że porażka zadziała na nią wyłącznie motywująco.
18: Myślę, że te kilka dziewcząt, które są teraz w czołówce, jak na przykład Sabalenka, trochę Igę podgoniły, ale to nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia, więc to jest normalne.
15: Tłumaczył w rozmowie z naszym dziennikarzem Mateuszem Chustunem trener Piotr Unierzyński. Szkoleniowiec podkreśla, że sztab Igi i też ona sama postawią teraz na intensywne przygotowanie do wielkoszlemowego turnieju w Londynie.
18: Paradoksalnie dobrze się stało, że ma więcej czasu na przygotowanie do Wimbledonu, bo Iga bardzo szybko się uczy, więc te dodatkowe kilka dni już na pewno sprawią różnicę.
15: Początek Wimbledonu 29 czerwca.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska na Mazowszu. A według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki dla polityków, którym pan wójt chciał się podlizać, miała jednak trafiać wyłącznie do jego bardzo, ale to bardzo głębokiej kieszeni.
17: Proszę Państwa, wyświetlił mi się taki post na Facebooku. Pan Sebastian Kawa napisał: sukcesy Polaków na Mistrzostwach Świata to tak wstydliwy temat, że nikt o tym nawet nie wspomniał w mediach publicznych. Drużyna z Paryża czy przegrana reprezentacji w piłkę była ważniejsza. A w ostatnich dwóch tygodniach, kiedy walczyliśmy w Częstochowie, nie było żadnych sukcesów Polaków w najwyższych rangach w zawodach. I tutaj chyba mamy ironię, bo pan Sebastian Kawa zdobył tytuł wicemistrza świata w klasie otwartej podczas 40. szybowcowych Mistrzostw Świata. Częstochowie właśnie.
2: Fantastycznie, to gratulacje.
19: Nie wspomnieliśmy, no? Mamy to, no i tyle.
2: No już.
19: Już.
2: No,
19: już.
20: Pogoda.
2: Trochę trzeba mieć dziecka w sobie, żeby się bawić takimi zabawkami jak szybowiec, nie?
17: No oczywiście, jeszcze czekamy na tego słuchacza, który powie, że na supach były Mistrzostwa Polski. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach od stopni 18 na wschodzie i południu, w centralnej Polsce do stopni 22, ale w ciągu dnia temperatura nie będzie miała aż takiego znaczenia, ponieważ chmury deszczowe i burzowe będą się panoszyły najpierw na zachodzie, później na południu, a później też w centralnej Polsce.
19: A dzisiaj do dnia bez alkoholu i dnia mleka dokładamy także święto bułki. Bułka z mlekiem to jest jakiś pomysł na śniadanie.
21: Taką bułkę można najłatwiej schować na plaży. Tartą.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
22: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
23: Od 6 do 9
22: w SCRO.
19: Kiedy budzi się w państwu?
17: U was, drodzy słuchacze.
2: Nie używaj już tego helu, naprawdę.
19: Ale ci powiem, tak,
2: jest trochę, tak.
19: Skutki uboczne.
17: Jeszcze słuchacz Zielonej Góry pisze, że dlaczego media głównego nurtu nie trąbią o tym, że Zastal awansował do finału Mistrzostw Polski?
19: A co w raportach, drogi Janek?
15: W raportach najnowszy sondaż poparcia partii politycznych.

0: Tak wygląda ten nasz świat dziecka, bo dzisiaj o tym z Państwem rozmawiamy. Kiedy budzi się w Tobie dziecko?
1: Ja czasami, jak przychodzę tutaj do 6 rano, zaczynamy program, myślę sobie, rany, czy my kiedyś jeszcze będziemy dorośli w ogóle? Bo to jakby zazwyczaj my się jednak zachowujemy jak trójka dzieci.
2: Mhm. A, to prawda, absolutnie. Jeszcze gdybyście Państwo nas posłuchali poza anteną, to już w ogóle. Ale to jest Wasz program przede wszystkim, dlatego jesteśmy ciekawi, kiedy to dziecko w Was się budzi albo kiedy nie zasypia.
3: Dla faceta jest najgorsze pierwsze 40 lat dzieciństwa. Potem już to jakoś idzie z górki, także nie jest tak źle.
4: Kiedy budzi się we mnie dziecko? No, jest wiele takich sytuacji, natomiast chyba taka najbardziej niepożądana to wtedy, kiedy trzeba posprzątać, prawda? No, wtedy by się przydał ktoś, kto by to za mnie zrobił.
5: A kiedy budzi się w nas dziecko, to teraz tak jest dobry moment, żeby przyznać się z ręką w noc, znaczy na sercu, ile razy po komuniach już po cichu lataliście dronem, ile razy w PS5 graliście, no i hulaj noga, czy już się bateria rozładowała.
0: Ale wiecie co, to jest prawda, naprawdę, no? Ja mam dwie córy, żeby nie było wątpliwości. Ktoś lata temu pytał, co takiemu dziecku, twojej córce małej kupić? Ja mówię, ona lubi samochodziki.
1: Aha, tak na pewno, tak po prostu, było. Ale ty jesteś, wiesz co, trzeba było prosić o hulajnogę elektryczną, byś se polatał. No.
2: I nową FIFA, wiadomo. No.
0: Oczywiście.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Proszę Państwa. A nie, proszę, kobiety przodnie, proszę
1: nie,
2: bardzo.
1: To jest naprawdę bardzo w ogóle ciekawa historia, bo to jest absolutnie nowy utwór Paula McCartneya, singiel z najnowszej płyty The Boys of Dungeon Lane.
2: Tak się nazywa? 18. solowy album Paula McCartneya.
0: Singiel?
1: Singiel.
0: Ale jak się nazywa?
2: Come Inside.
0: No, otóż to.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: Pepki do MediaMarkt.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: kolegę, który deski dwa przeprowadził czworo swoich własnych dzieci.
1: No, żona
0: jedna
1: tak
0: rzecz, że ich wszystkich obudził, a druga rzecz, że ma czworo dzieci. Ja mu szanuję.
2: Pewnie, że ich pobudził, powiedział, wstawać, idziemy do pracy.
0: Zadowolony, że ho, ho. Proszę Państwa, był moment, w którym sobie żartowaliśmy, że jeszcze brakuje nam informacji o supach. No i proszę bardzo.
3: Witam, no i jestem od tych supów, no jak mnie wywołaliście do tablicy. No co prawda mistrzostw Polski nie było, ale były dwa równie wysokie rangą, jeśli chodzi o supy zawody. Parcenter River Tropic, gdzie płynęliśmy na 47 km dwa tygodnie temu. A tydzień temu były jedne też z większych zawodów supowych na Śląsku, w Dąbrowie Górniczej. Silesia Soup Cup, także dzieje się za tydzień. A w czwartek jedziemy do Rewy, w Rewie King of the Bay. Także się dzieje cały czas, co tydzień gdzieś pływamy.
2: A oni na tych supach to slalomem czy na szybkość?
0: A ja myślę, że to są zawody w wiązaniu supów.
1: Tak, bardzo dobrze.
4: 6 na 9 w SC Rock.
2: Ledwo wiąże supa z supem.

0: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja.
1: SK Rock. Raport.
2: Michał Poklękowski, zapraszam. Już jutro na posiedzeniu rządu przyjęty zostanie projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach podstawowych w Polsce. Takie informacje przekazała dziś rano minister edukacji Barbara Nowacka. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to niemal 33% badanych poparłoby Koalicję Obywatelską, a przeszło 26,5% Prawo i Sprawiedliwość. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu.
1: To jest raport.
2: Prokuratura w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 7 oskarżonym o udział w nielegalnym obrocie tytoniem i spirytusem pochodzącymi z przemytu. Kontrabanda wprowadziła na rynek ponad 300 tysięcy papierosów oraz prawie 2,5 tony tytoniu, no i naraziła tym samym skarb państwa na niemal 3 miliony złotych strat.
1: Rok. Sport.
2: Maja Chwalińska zagra dziś o kolejny historyczny sukces. Polska tenisistka zagra z Diane Paris, a stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału wielkoszlamowego French Open. Po odpadnięciu Igi Świątek Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. Jej mecz powinien rozpocząć się około 14. W Warszawie ruszają dziś Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Polacy największy sukces w tej dyscyplinie odnieśli w 2019 roku, kiedy w Mistrzostwach Świata wywalczyli brązowy medal. Żeńska reprezentacja przed rokiem zajęła czwarte miejsce. Z kolei w Orlen Basket Lidze możemy dziś poznać drugiego finalistę. W wielkim finale czeka już Zastal Zielona Góra, który w półfinale nie dał żadnych szans Arce Gdynia. Rywalizację z nią wygrał 3-0. Dziś za to po raz trzeci Legia zagra z Dzikami. Bliżej finału są Legioniści, którzy wygrali 2 spotkania.
0: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.
3: Cię dosłuchamy. Co leci?
4: SK Rock.
3: Co leci?
4: I Kralak.

0: Jak wiadomo, w naszym towarzystwie najdroższe steki jada Joanna i dlatego, skoro było o krowach, to powiedziała, chcę jeszcze o bawole, chcę jeszcze o bawole,
1: bo to jest bawuł albinos, mieszkający w Bangladeszu. On zrobił absolutną furorę. Właśnie tu pokazuję, proszę bardzo, tak on wygląda.
2: Widzicie państwo?
1: No, państwo widzicie? Chłopaki
2: to dobrze,
1: widzą.
2: To możemy
1: i teraz
2: dalej.
1: Wy możecie sobie sprawdzić w internecie, jak on wygląda, tenże bawuł, bo jego facjata do złudzenia przypomina prezydenta Stanów Zjednoczonych i dlatego został nazwany Donald Trump.
2: No, jest jedna różnica jednak, chciałbym się przyczepić, no, bo jak dobrze, na albinosa przystało, ten bawuł jest biały, a tak. Donald Trump, jak wiadomo, pomarańczowy.
1: No, ale ma taką żółtawą tę grzywkę, tenże bawuł, jak tak się przyglądam jednak. No i fakt, że ta grzywka rudawa nie chroniła go przed smutnym przeznaczeniem i Donald miał pójść do uboju, jednak przez to, że stał się gwiazdą mediów społecznościowych, kończy uspokój się, rząd w Bangladeszu darował mu życie i umieścił go w lokalnym zoo. Będzie żył,
2: Donald. Zobacz, kończył, nawet bawuł jest wyżej od nas, bo został gwiazdą mediów społecznościowych. A my gdzie zaszliśmy?
0: Nigdzie!
3: Na 9 w SC Rock.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
9: Mediamarkt.
10: Tylko teraz Franka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Tis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Trzy kobiety. Trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.
4: SK Rock Warszawa.

0: A to kiedyś dziecko w nas poszło spać?
1: Nie. Pamiętajcie, Mark Twain powiedział jedną rzecz. Nie starzejemy się, nie przestajemy się bawić dlatego, że się starzejemy, tylko starzejemy się dlatego, że przestajemy się bawić. Więc, żeby się nie starzeć, trzeba być wiecznym dzieckiem.

0: dzisiaj z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzica rozmawiamy z Państwem o tym, kiedy budzi się w Was dziecko.
1: A ja uważam w ogóle i mam taki wniosek i apel, że dorosłość powinna być tylko dla chętnych.
0: Mhm.
1: Jasne. Kto chętny?
2: A wiesz co, a emerytura to w ogóle powinna być na początku. No bo po co mi później na starość,
1: prawda?
2: Jak już się nie mogę ruszać, z balkonikiem chodzę. Na początku zaczynamy na przykład po studiach od razu 10-20 lat emerytury, mamy na to kasę od państwa, a później odpracowujemy.
1: To ty jesteś mądry, naprawdę, a? Wiesz? Taki niby dzieciak, a jak proszę kombinuje, no.
0: No, Konfederacja nie lubi tego. Proszę państwa, co u was?
3: Powiem wam, że największe dziecko budzi się we mnie, kiedy jedziemy z rodziną na wakacje, samochodem po Europie. Uwielbiam to, jak za dzieciaka, a ostatnimi czasy to chyba największe dziecko obudziło się w autokarze do Pragi na Brusa z wami. Oczywiście na tylnych siedzeniach. Wiadomo, co było. Była słoninka, były ogóreczki, były łzy sołtysa.
0: No, przypominamy, to był legendarny wyjazd, który rozpoczął tak naprawdę cykl Eska Rock on Tour na koncert Brusa Springsteena, który się nie odbył.
2: To prawda.
1: Ale wam zazdroszczę tej słoninki.
0: No. Nam? Chyba Jarowi, Dawidowi i pani.
2: Tym, co jechali. My chcieliśmy taki kolejny wyjazd zorganizować, ale okazało się, że nie ma takich autobusów, które miałyby 50 miejsc z tyłu. Nie? Nie ma takich szerokich. Drodzy państwo, mówiliśmy także o tym, że nasz radiowy kolega przyprowadził dzisiaj do pracy czworo swoich dzieci. No i zastanawialiśmy się, czworo dzieci, kurczę, to chyba problem. Okazuje się, że jednak nie.
4: Na tę czwórkę dzieci to trzeba inaczej spojrzeć. To jest po prostu 3200 co miesiąc.
5: 6 na 9.

0: Tak.
1: Hold the line.
0: Tak, właśnie. To co, idziemy rozrabiać?
1: Tak.
0: Dobra. Zróbmy coś dzisiaj dziwnego. Dla odmiany.
1: Ja pójdę, kupię prezenty dzieciom moim.
2: Tak, ja z dzieckiem idę na fizjoterapię. A ty, co, Aśka?
0: Fajnie, a ja zadzwonię do mojego dziecka do Edynburga, a w środę przywiezę jej botwinkę. Może
1: pięknie, dziękujemy, drodzy państwo, za dzisiaj. Spotykamy się jutro.
2: Jesteśmy nudni jednak.
0: Strasznie, ale w ogóle jak flaki z olejem. Naprawdę, dajcie spokój.
1: No i dlatego pora na nas. Do widzenia.
0: Pa.
3: To było 6 na 9. SC Rock. Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Shorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie, teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
10: W drugiej alejce po prawej.
9: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
10: A, to prawda.
9: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
10: No jasne.
11: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
13: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
15: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
16: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.
17: To 48-letni znany adwokat ze stolicy. Mowa o kolejnym zatrzymanym w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Dziś w Warszawie wchodzi w życie prohibicja. Będzie obowiązywać na terenie wszystkich dzielnic.
18: SK Rock. Raport.
17: Minuta po dziewiątej. Michał Poklękowski, zapraszam. Na Opolszczyźnie trwa liczenie strat. To po przejściu nawałnicy w miejscowości Balcarzowice. Dziś pracę rozpocznie gminna komisja, która dokładnie oszacuje uszkodzenia. Prawdopodobnie ich przyczyną była trąba powietrzna. A dziś kolejny dzień z alertami i też niebezpiecznymi burzami. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
19: Wczoraj cały dzień trwało zabezpieczanie zniszczonych posesji. W wyniku ataku nawałnicy uszkodzeniom w Balcarzowicach uległo w sumie 18 budynków.
4: W tym 11 budynków mieszkalnych. Dwa budynki są w stanie agonalnym.
19: Mówi nam burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Jak zapewnił, dla wszystkich poszkodowanych przygotowano lokale zastępcze. Ci zdecydowali się jednak zamieszkać u swoich rodzin. Nawałnice, także na Opolszczyźnie, ponownie mają pojawić się dzisiaj. Alerty przed silnymi burzami i deszczem obowiązują w 14 województwach. Jedynie na zachodzie kraju będzie spokojnie.
18: To jest raport.
17: Łącznie 7 zarzutów usłyszał zatrzymany w Warszawie 48-latek, który zawiadamiał służby o fałszywych zagrożeniach i rzekomych przygotowaniach do zamachów. To znany w stolicy adwokat. Policja podkreśla, że podejrzany nie miał związku z grupą, która w ostatnim czasie wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS-em oraz w siedzibie Telewizji Republika. Na jego trop trafili stołeczni policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstwami.
20: Podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysłał fałszywe zawiadomienia o czynionych przygotowaniach do zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministra spraw zagranicznych.
17: Informuje podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. 48-latek próbował uwiarygadniać wysyłane w przeszłości fałszywe zawiadomienia.
20: Załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
17: Mężczyzna miał w mieszkaniu także nielegalnie posiadaną broń oraz amunicję. Trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w całej Warszawie. Dziś wchodzi w życie prohibicja obowiązująca na terenie już wszystkich dzielnic.
21: No po to też robiliśmy pilota, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy. I rzeczywiście od 1 czerwca ta prohibicja między godziną 22 a 6, oczywiście mówimy o sklepach, jest wprowadzona.
17: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wyjątkiem będą bary, kluby i restauracje, ale wyłącznie te z opcją spożywania alkoholu na miejscu.
22: Pogoda.
17: Dziś pogoda w kratkę z naciskiem na chmury. Poza Mazurami i Suwalszczyzną popada, w południowych regionach nawet zagrzmi. Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni w Małopolsce do 24 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Najniższa temperatura nad morzem i w górach, tam do 17 stopni.
22: Eska Rock. Kultowe kawałki i kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: 12 minut po 9. To zespół Perfect Feste Rock. Jarosław Sobierajewicz mówi dzień dobry. Dziś Dzień Dziecka. Sam od dawna nie świętuję. Moje dzieci już też urosły, więc i w ich przypadku trudno mówić o jakimś wyjątkowym dniu. Ale to, co przeżyliśmy, to nasze. I kiedy wrócę z pracy dziś do domu, to ich wyściskam, no i powiem im, że decyzja o tym, by pojawili się na świecie, była jedną z najlepszych, jakie podjąłem w życiu. Państwo też niech pozdrawiam swoje bąbelki i mocno uściskają od nas.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Who Will You Follow? Evanescence.

me love. I do anything for love, but I won't do that. W Esther Rock. A teraz przeniesiemy się do lat 80., kiedy swoją historię

Bourbon Street. Było też tam inne nagranie, które powstało na bazie muzyki Siergieja Prokofiewa do filmu Car. Szaleniec. Russians.

0: Widziałem taki filmik w internecie wczoraj albo przedwczoraj. Mam nadzieję, że to nie było AI. Dom emerytów. Widać jakąś salę do tańców, ekipę emerytów, seniorów, którzy szykują się do tańca. Człowiek odpala filmik i czeka na to, co tam się pojawi, jaka piosenka, do której zaraz emeryci będą, seniorzy będą się poruszać. No i nagle się zaczyna. AC/DC. Widzę tam siebie w takim domu za jakiś czas. A państwo? Jakby co, możemy się tam wszyscy spotkać. Highway to Hell za nami, a przed nami spotkanie z zespołem The Cranberries.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na

0: 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
7: Eska Rock Radar.
8: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale Keanu Reeves to nie tylko jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych aktorów na świecie, to także po godzinach muzyk rockowy. Artysta grana właśnie w zespole Dogstar, który jakiś czas temu po latach przerwy wznowił swoją działalność. Grupa ani myśli zwalniać tempa i właśnie zaprezentowała swoją nową płytę. A więcej o niej przeczytacie na eskarock.pl.
7: Eska Rock Radar.
9: Hi, I'm Hozier.
10: Hey, this is Jake.
11: And Josh from Greta Van Fleet.
12: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhache Esky Rock.

The Cranberries i Dreams w Estée Rock. Tak jak mówiłem, pierwszy dzień czerwca to Dzień Dziecka. Byłbym pewnie bardzo zły, gdyby w młodym wieku tak się mi przydarzyło, że tego samego dnia miałbym i Dzień Dziecka, i urodziny. No bo odpadałaby jedna bardzo przemiła data w kalendarzu. Artur Gadowski pewnie miał takie rozkminy, kiedy był małym chłopcem, bo on przychodził na świat 1 czerwca roku 67. A więc ma dzisiaj ostatnie urodziny z piątką z przodu. Pewnie już tak się tym nie przejmuje jak przed laty, więc mogę mu życzyć po prostu zdrowia i dobrej formy w tym zespole, w którym pan Artur od dawna śpiewa, czyli w Irze.

0: jak nam się wszystko pięknie dziś układa w ten Dzień Dziecka. Bo to piosenka, którą lider zespołu Creed, Scott Stapp, witał na świecie swoje pierwsze potomstwo. Witając je oczywiście szeroko rozwartymi ramionami. With arms wide open. No dobrze, 10. raporterski rok przed nami, a potem Arachia Kultu.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
7: MediaMarkt.
8: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Reklama.
15: Autokary wiozące dzieci do szkoły zderzyły się niedaleko Kętrzyna. To w warmińsko-mazurskim. Za chwilę szczegóły tego wypadku. Akt oskarżenia już jest przeciwko urzędującemu wójtowi gminy Jedlińsk. Właśnie trafił do sądu.
10: SK Rock. Raport.
15: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Dwa autokary wiozące dzieci do szkoły zdarzyły się w miejscowości Wopławki, niedaleko Kętrzyna, w warmińsko-mazurskim. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej, mówi nam Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.
16: Dwie osoby poszkodowane, chłopiec oraz opiekunka. Opiekunka trafiła na obserwację do szpitala. Dziecko przytomne, świadome, jest obecnie badane w karetce.
15: Kierowcy autobusów byli trzeźwi. Droga wojewódzka z numerem 591 w miejscowości Wopławki jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
10: To jest raport.
15: Wymarzone studia magisterskie w Pekinie zamieniły się w dramatyczną walkę o przetrwanie. 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha w połowie kwietnia nagle trafiła do chińskiego szpitala. Stan młodej Polki jest krytyczny, a lekarze podejrzewają u niej poważne zaburzenia autoimmunologiczne, zapalenie mózgu lub potworniaka. O tym, jak błyskawicznie postępowała choroba, mówi nam mama studentki, pani Joanna.
17: Dostaliśmy rano telefon w zasadzie z uniwersytetu, że Klaudia jest w szpitalu. Stan zdrowia się pogarszał, bo okazało się, że ma zapalenie płuc. Przestała oddychać samodzielnie. W tej chwili jest na OIOM-ie, w czwartym już szpitalu. Jest pod respiratorem, jest niewydolna oddechowo, ma bardzo złą saturację.
15: Tysiące kilometrów odległości i gigantyczna bariera językowa sprawiają, że bliscy 24-latki przeżywają prawdziwy koszmar.
17: Znaczy ja tego nie życzę nikomu, bo to najgorsze jest bezsilność i niemoc i taka niewiadoma, bo to mówię, to nie jest Polska, to nawet nie jest Europa. Problemy komunikacyjne, problemy wynikające z całej tej sytuacji, no są niebagatelne, ale musimy zbierać środki na to, żeby ją przywieźć w jak najbliższym czasie. Kiedy będzie to tylko możliwe.
15: Tymczasem przed chwilą dosłownie dowiedzieliśmy się, że z lotniska w Krakowie do Chin wystartował samolot specjalny z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej na pokładzie po to, by przetransportować do kraju ciężko chorą panią Klaudię.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Zbierał pieniądze na prezenty dla polityków. Akt oskarżenia przeciwko urzędującemu wójtowi gminy Jedlińsk na Mazowszu trafił do sądu. Chodzi o podejrzenie korupcji. Więcej o tym Anna Badowska.
2: Prokuratura Rejonowa Radą Wschód oskarżyła Kamila D. o przyjmowanie korzyści majątkowych od dyrektorów podległych gminie placówek. Według śledczych do zdarzeń miało dochodzić w latach 2018-2023. Z ustaleń prokuratury wynika, że wójt miał żądać pieniędzy od osób kierujących szkołami, przedszkolem oraz gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Tłumaczył, że środki są przeznaczone na zakup prezentów dla polityków i funkcjonariuszy publicznych wyższego szczebla. Śledczy wskazują jednak, że upominki nie były kupowane, a pieniądze miały trafić do oskarżonego. Łączna wartość korzyści majątkowej, którą miał przyjąć, została oszacowana na ponad 11 tysięcy złotych.
15: Kamil D. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, w swoich wyjaśnieniach zaprzeczył oskarżeniom i stwierdził, że został pomówiony. Za zarzucane przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.
7: SK Rock Biznes.
15: W Sopocie rusza dziś 16. Europejski Kongres Finansowy. Tematami przewodnimi będą bezpieczeństwo i konkurencyjność. Wydarzenie potrwa do środy. Blisko 7 na 10 firm z sektora logistyki w Polsce ma duże trudności ze zrekrutowaniem nowych pracowników. Tak wynika z badania Manpower Group. Aby pozyskać potrzebne kompetencje, firmy najczęściej inwestują w rozwój obecnych pracowników. Na 250 przebadanych modeli zabawek ponad 16% przekraczało dopuszczalne normy, m.in. ftalanów szkodliwych substancji. Tak wynika z kontroli przeprowadzonych przez UOKiK oraz Inspekcję Handlową. Ponadto 1/4 zabawek skontrolowanych w Polsce była nieprawidłowo oznakowana przez producentów. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego płacimy 3,64 zł, za euro 4,23 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,63 zł i funt brytyjski na 4,88 zł.
0: Michał, pytanie mam, bo 2 tygodnie temu mówiłeś, że kupisz te rupie indyjskie. Kupiłeś?
15: Nie stać mnie.
0: O, to dobrze, że nie kupiłeś, bo teraz byś kupił taniej. Wtedy za 1 zł dostałbyś 24 rupie, a dziś kurs rupii spada i za złotówkę dostaniesz rupii 26.
15: Na kajzerkę jak znalazł.
7: Pogoda.
15: Dziś pogoda w kratkę z naciskiem na chmury. Poza Mazurami i Suwalszczyzną popada, a w południowych regionach nawet zagrzmi. Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni w Małopolsce do 24 na Mazowszu i też Lubelszczyźnie, a najniższa temperatura dzisiaj nad morzem i w górach tam maksymalnie do 17 stopni.
7: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

Brad Arnold pisał ten numer inspirowany swoją żoną. Wtedy żoną, bo potem się już ta pani żoną nie nazywała, ale to historia na zupełnie inny temat. Wtedy, kiedy powstawało Here Without You, był to romantyczny czas ich związku. Tak to często bywa w życiu. 13 minut po 10. Foo Fighters za moment w Warszawie na koncercie. Kto się wybiera, ręka w górę? O, las rąk widzę. No dobrze, no to do zobaczenia. Unconditional dla państwa już teraz.

0: autystyczny to zespół Lux Torpeda w SC Rock. Pierwszy dzień czerwca w kalendarzu. Państwo pytają, czy ja mogę pozdrawiać Państwa bąbelki. No, gdybym miał tak wszystkich pozdrowić, o których Państwo teraz proszą, no to by nie starczyło czasu do 12. Ja wszystkich ściskam serdecznie i gratuluję, że zdecydowaliście się na posiadanie potomstwa. To jest ciężki kawał chleba, naprawdę. Moi drodzy, no gratuluję i teraz czekam na kolejne pokolenia. Niech oni się teraz wezmą do roboty.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: W Dzień Dziecka urodził się Artur Gadowski. O nim już mówiłem. W Dzień Dziecka, ale ten polski, urodziła się także Alanis Morissette. Ale to nie jest dzień, który w Kanadzie jest szczególnie ceniony, jeżeli chodzi o dzieci. Pierwszy dzień czerwca to nie jest u nich Dzień Dziecka. U nich National Child Day jest obchodzony w listopadzie. Więc pani Alanis Morissette jakichś takich skojarzeń z tym 1 czerwca i swoimi urodzinami aż tak mocnych nie ma. No chyba, że gdzieś jedzie do Europy, to się dowiaduje, że ma urodziny w taki dzień. To była dziewczynka, która od najmłodszych lat wykazywała talent do śpiewania, no i dość szybko postanowiła też, że będzie się tym zajmować zawodowo. Jest taka historia, która mówi o tym, że podczas wakacji w Los Angeles latem 83 roku, a więc gdy miała lat 9, miała tylko jedno marzenie. Chciała odwiedzić dom swojej idolki, znanej m.in. z musicalu Grease, Olivia Newton-John. No i gdy w końcu znalazła się przed posiadłością gwiazdy w Malibu, miała podejść odważnie do wejścia, nacisnąć guziczek na domofonie i przez ten domofon przy bramie powiedzieć któremuś z domowników, a być może samej artystce: Olivia, nie wiem, czy mnie widzisz. Chciałabym poznać cię pewnego dnia i być tak sławną jak ty. No chyba jej się udało. Wszystkiego dobrego, Alanis, na te 52. urodziny.

0: Już pojutrze w Gdańsku zaczyna się Mystic Festival z muzyką, której by nie było, gdyby nie ten zespół. Tak uważam. Black Sabbath i Paranoid. Pewnie parę osób na tym festiwalu pojawi się w koszulkach tego zasłużonego dla gatunku zespołu. Do zobaczenia już tam w Gdańsku. Powinienem się pojawić dopiero w czwartek, bo jeszcze w środę mam inny koncert na trasie, ale na pewno będę trochę trzepał piórami. I będę Państwu donosił oczywiście w tak zwanym międzyczasie, jak to tam w tym Gdańsku wygląda. Beautiful Day, za chwilę zespół U2.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś.
6: Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
11: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
1: Reklama.
12: Dzień dobry, this is Dan from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
13: Yo, it's Villa Amiga from Band Called Him and you're listening to Eska Rock.

Beautiful Day. To nie jest piosenka meteorologiczna. Zupełnie o czym innym opowiada niż o prognozie pogody, o tym, co dzieje się za oknem, ale zapytam. U Państwa wszystko dobrze? Ładnie za oknem? Bo u mnie tak pół na pół. Ale zdaje się, że w wielu miastach Polski dzisiaj deszczowo. Pozdrawiam serdecznie. Cieszmy się tym deszczem, bo ostatnio go przecież jak na lekarstwo. Tymczasem przed nami spotkanie z zespołem The Rolling Stones. W jego składzie jest dwóch oficjalnie muzyków, tych starych, i jeden, który nazywany jest tym młodym. Mimo tego, że młody już nie jest, ma dzisiaj urodziny. Ostatnie, z tego co szybko sobie tutaj policzyłem, z szóstką, siódemką z przodu. Niemożliwe, jak ten czas zasuwa. Pan Ron Wood ma dzisiaj urodziny. Człowiek, który zresztą w dzień urodzin 28 w roku 75 pojawił się po raz pierwszy na scenie z zespołem The Rolling Stones, kiedy zaczynali swoją amerykańską trasę w Baton Rouge w Luizjanie. Przez pewien czas nie był oficjalnie członkiem The Rolling Stones, ale potem został już jako ten oficjalny do składu przyjęty. No i jest cały czas z nimi i mam nadzieję, że będzie jeszcze bardzo długo. Anybody Seen My Baby? The Rolling Stones.

0: piosenka, która powstawała w tej wersji na 25-lecie tej oryginalnej. The Lemonheads w opowieści o pani Robinson. 11 i raport Eski Rock przed nami, a potem m.in. Sum 41.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: na kartę. Biedronka.
1: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: Do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Reklama. Auto spadło z wiaduktu, nie żyją dwie osoby. Do tego dramatycznego wypadku doszło na obwodnicy Płocka. MSWiA nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów.
10: SK Rock. Raport.
9: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek pilne informacje z Płocka. Auto spadło z wiaduktu, nie żyją dwie osoby. Do tego dramatycznego wypadku doszło chwilę przed godziną 10 na obwodnicy miasta.
11: Na ulicy Rataja w Płocku doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem osobowym zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
9: Powiedziała nam Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji. Na miejscu straż musiała użyć ciężkiego sprzętu, żeby wydostać poszkodowanych z zakleszczonego pojazdu. Niestety pomimo reanimacji ich życia nie udało się uratować. Na miejscu cały czas prowadzone są działania zarówno policji, jak i straży pożarnej, a kierowcy korzystający z obwodnicy Płocka muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
10: To jest raport.
9: Kolejne zatrzymania to może być kwestia godzin. Tak o sprawie fałszywych alarmów mówi w rozmowie z nami szef MSWiA Marcin Kierwiński. W rękach służb jest już w sumie 5 osób, które miały stać za tym procederem, a w weekend zatrzymany został znany warszawski adwokat Maciej Z. Nie jest on jednak związany ze zgłoszeniami w Telewizji Republika czy w domu Jarosława Kaczyńskiego, ale jego metoda działania była bardzo podobna.
12: Z inną sprawą sprzed kilku miesięcy, akurat sprawy przyspieszyły teraz, no bo też im mocniej służby, jak już pojawiły się pierwsze zatrzymania, to wie pan doskonale, że wtedy jest coraz więcej materiału dowodowego i też coraz więcej powiązań wychodzi.
9: Mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński i podkreśla, że zatrzymane osoby współpracują ze służbami.
12: Ja nie chcę tutaj zdradzać żadnej tajemnicy służb, ale służby weryfikują ten materiał, który mają, przeglądają nośniki osób zatrzymanych i na podstawie tego będą podejmować dalsze decyzje. Sprawy są cały czas rozwojowe, więc myślę, że szybko kolejne zatrzymania.
9: Przypomnę, po serii fałszywych alarmów służby siłowo weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta czy mieszkania redaktora naczelnego Telewizji Republika. Policja interweniowała też na posesję Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Pełna mobilizacja w Piotrkowie Trybunalskim. Miasto szykuje się do bicia rekordu Guinness w jednoczesnym strzyżeniu włosów.
13: Potrzebujemy jak najwięcej ludzi do strzyżeń.
14: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
13: Zapraszamy wszystkie dzieci, całe rodziny. Pomóżcie w próbie rekordu Guinnessa i wszyscy się w tym zapiszemy.
9: Bicie rekordu Guinnessa w Piotrkowie odbędzie się dokładnie 13 czerwca w trakcie Dni Miasta. Fryzjerzy z całej Polski podejmą próbę wykonania co najmniej 500 strzyżeń w ciągu 8 godzin.
15: Nie patrz tak na mnie, nie dam sobie ściąć tych swoich długich włosów, nie dam.
16: Pogoda.
9: Dziś pogoda w kratkę z naciskiem na chmury, poza Mazurami i Suwalszczyzną popada, a w południowych regionach nawet zagrzmi. Wyobraź sobie, Jarku, na termometrach dziś dziś na termometrach maksymalnie od 19 stopni w Małopolsce do 24 na Mazowszu i w Lubelszczyźnie. A śmieję się dlatego, że wyobraziłem sobie przez chwilę ciebie w krótkich włosach. Najniższa temperatura nad morzem i w górach tam do 17 stopni.
15: Nie chcieliby państwo tego zobaczyć, nie.
4: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: John Bon Jovi może to Always śpiewać, bo jest w tym dość wiarygodny. Chociaż kiedy nagrywali album Sleeper When Wet, to panowie mieli pewne problemy z dziewczynami, ale John wtedy był nie z Dorotą, z którą brał ślub w roku 89, tylko z Diane, i to z nią miał pewne przeboje, czy też raczej ona z nim. Ale to jest temat, do którego nie będziemy teraz szczegółowo wracać. Always i Bon Jovi Westy Rock. Już 12 minut po godzinie 11. Graliśmy już dzisiaj The Rolling Stones, bo dzisiaj urodziny Roniego Uda. To jeszcze raz niech się pojawią, ale teraz z nową piosenką In The Stars.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Two-Faced i Linkin Park, a za moment 9. rocznica śmierci Chestera Bennington. Będziemy o niej oczywiście opowiadać. Teraz jednak jest pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka. W czasach PRL-u też go obchodziliśmy tego dnia.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Nawet tego dnia były organizowane różnego rodzaju imprezy, jak 40 lat temu to robione przez Zarząd Wojewódzki Socjalistycznej Młodzieży Polskiej we Wrocławiu. Tam była dobra impreza, sporo zaproszonych gości, ale głównym celem było zebranie dochodu z biletów, które miały być przeznaczone na ufundowanie 10 książeczek mieszkaniowych dla wychowanków domu dziecka. Piękna inicjatywa, naprawdę, w której mieli brać udział także Ladybug. No i wzięli. I to jak wzięli. Państwo wiedzą, znają tą historię, bo ja już ją kiedyś opowiadałem. Jan Borysewicz obnażył się tam na scenie, pokazując publiczności przyrodzenie. Przez długi czas myślałem, że historia była jedną z takich legend, ale ktoś mi podrzucił dzisiaj, dokładnie dzisiaj, skan artykułu z gazety, która wychodziła po tym wydarzeniu, której tytuł już wszystko wyjaśnia. W Dniu Dziecka. Striptease Borysewicza. No i artykuł pełen słów oburzenia, że artystom wolno więcej. Już wtedy można było tak powiedzieć, dokładnie te 40 lat temu. Pan Jan nie lubi wracać do tej historii, więc proszę go o nią już nie pytać. Moje Kilimandżaro, Ladybug.

0: Born to be Wild. Ciekawa rzecz taka, że piosenka, jeżeli chodzi o tekst, nie napisał żaden z chłopaków z zespołu, z Steppenwolf, tylko brat perkusisty Dennis Edmonton, który opowiadał kiedyś o tym, jak to pewnego dnia szedł Hollywood Boulevard i zobaczył w oknie plakat z napisem Born to Ride, przedstawiający motocykl wystrzeliwujący z ziemi niczym wulkan otoczony ogniem. A że on w tym mniej więcej czasie kupił swoje pierwsze auto i czuł wolność wynikającą z tego, że może do tego auta wsiąść i gdzieś pojechać, wykombinował taką, a nie inną piosenkę, a raczej tekst do niej. Born to be Wild. To była grupa Steppenwolf, a za moment także z tamtych lat The Trucks.
1: Autopromocja, playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Reklama.
11: Esta Rock Radar.
12: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Paul McCartney prezentuje wyczekiwany album. The Boys of Dungeon Lane to nie tylko 18 solowy album Paula McCartneya. To zbiór głębokich wspomnień, który odsłania nieznane dotąd historie i przynosi nowe, inspirowane miłością utwory jednego z najważniejszych artystów współczesnej kultury. Artysty, który lada chwila będzie świętował swoje 84 urodziny. A więcej o nowej płycie Paula McCartneya przeczytacie na eskarok.pl.
11: Eskarok Radar.
13: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
14: This is Anthony Kiedis of
15: the Red Hot Chili Peppers.
14: And Flea, inviting you to keep it tuned.
16: Right here!

wild thing, I think you move me. But I wanna know.

The Trox i Wild Thing. Opowiadajmy już Państwu jedną historię w tej godzinie z 1 czerwca z Polski czasów PRL. To jeszcze jedna, już bez żadnego rozbierania. Bohaterem będzie Krzysztof Skiba, który dokładnie 1 czerwca roku 1988 został zatrzymany przez milicję w czasie koncertu czy też happeningu na dachu kiosku Ruchu. Jak to ładnie kiedyś opowiadał, wgramolił się tego dnia na dach kiosku Ruchu przy domu handlowym Magda w Łodzi. Potem rozwinął transparent z napisem "Prez" z czerwonymi kapturkami i drugi z napisem "Światu pokój dzieciom mieszkania". A potem rozrzucali ulotki z rysunkami rakiety kosmicznej i śpiewali piosenki dziecięce. Takie to były niezależne obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. No ale niestety milicja obywatelska i ZOMO nie potrafiły rozszyfrować tych szlachetnych intencji. Skiba wspomina, że przed kioskiem zabrał się spory tłum gapiów, a liczący na was milicjanci wskoczyli na dach i szarpali się z nimi, no i udało się zabrać jeden z ich transparentów. Ale potem milicja uciekła z kiosku i wezwała posiłki. Po opuszczeniu przez milicję dachu ogłosiliśmy pierwsze zwycięstwo nad komuną od czasów strajków w sierpniu roku 1980. No ale po pół godzinie przyjechało ZOMO w bojowym rynsztunku, no i sprawnie spałowali i przepędzili naszą widownię. A potem Skiba spędził trochę czasu w areszcie Łódź Śródmieście. Ale wspomina, że to był naprawdę udany Dzień Dziecka.

0: Hayley, Marillion na koniec poniedziałkowych historii kultowych w Este Rock. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Do jutra.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
1: Reklama.
9: Utrudnienia na obwodnicy Płocka. Służby badają przyczyny tragicznego wypadku. W raporcie Kraków i wyrok pseudokibiców ruchu Chorzów z grupy Psychofans. Dziś święto wszystkich dzieci. Zapytamy najmłodszych o wymarzone prezenty.
10: SK Rock. Raport.
9: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zjechał z drogi, uderzył w barierki i spadł z wiaduktu. Służby badają przyczyny tragicznego wypadku na obwodnicy Płocka. Auto po upadku wylądowało na dachu. Zginęły dwie osoby.
11: Niestety, pomimo podjętej reanimacji, na miejscu zginęły dwie osoby, 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer. Funkcjonariusze na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora.
9: Relacjonuje Monika Jakubowska z płockiej policji. Kierowcy wciąż muszą się spodziewać utrudnień na obwodnicy miasta.
10: To jest raport.
9: Teraz Kraków. Wyroki usłyszy dziś 46 pseudokibiców. Chodzi o członków grupy Psychofans, którym postawiono około 100 zarzutów. Grupa była powiązana z handlem narkotykami na wielką skalę, włamaniami, porwaniami dla okupu, brutalnymi pobiciami oraz ustawkami. Prokuratura domaga się zaostrzenia kar dla większości oskarżonych, natomiast obrona uchylenia decyzji pierwszej instancji lub ich uniewinnienia. A szczegóły zna Olek Ruszkowski.
12: To jedna z największych spraw związanych z przestępczością pseudokibiców w Polsce. W czerwcu 2023 roku zostali skazani na kary od 15 lat pozbawienia wolności do kar więzienia w zawieszeniu. Oskarżenia dotyczą m.in. usiłowania zabójstw, porwań, rozbojów, kradzieży i handlu dużymi ilościami narkotyków. Kluczowe w sprawie okazały się zeznania tzw. małych świadków koronnych, czyli pseudokibiców, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania. To właśnie na tej podstawie obrona domaga się złagodzenia wyroku, a nawet uniewinnienia niektórych osób.
9: Akta sprawy liczą 170 tomów. Sąd zbiera się za pół godziny. Dzięki tej procedurze urodziło się już 15 tysięcy dzieci. Premier Donald Tusk mówił o efektach rządowego programu in vitro. Mijają właśnie dwa lata od przywrócenia refundacji tej metody.
13: To jest 15 tysięcy młodych obywatelek i młodych obywateli, które urodziły się dzięki tej procedurze, dzięki in vitro. 15 tysięcy. W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce i na świecie, no to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów.
9: Programem in vitro objętych jest 40 tysięcy par. Państwowa refundacja jest w tej chwili przewidziana do końca 2028 roku.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Dziś święto wszystkich dzieci. Z tej okazji o wymarzone prezenty pytamy najmłodszych mieszkańców Radomia.
14: Ja mam takie marzenie, żeby dostać różową lalkę, konsolę. Ja chciałbym dostać na Dzień Dziecka ten kłada prawdziwego.
15: Ja bym chciała dostać lalkę taką ze szpilkami i złaną suknią i złotymi włosami.
16: Ja bym chciał dostać motora sterowanego.
9: A o małych, wielkich marzeniach z dziećmi rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.
17: Pani mi powie, kto za to wszystko zapłaci.
9: Rodzice.
17: Dobrze, że biznes przed nami. To może jakieś tutaj pomysły na to, żeby trochę dorobić.
4: SKROK Biznes.
9: Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu gospodarczego. Napędza go silny popyt krajowy, podkreślił Andrzej Domański. Minister finansów i gospodarki skomentował dane GUS. PKB w pierwszym kwartale roku wzrósł o 3,5% rok do roku w porównaniu do wzrostu o nieco ponad 4% w czwartym kwartale ubiegłego roku. Od dziś do 30 lipca można składać wnioski o wsparcie na rozpoczęcie lub rozwój działalności rolniczej. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tysięcy złotych, przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tymczasem 22 czerwca rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie instalacji, które pozwalają zbierać i wykorzystywać deszczówkę w domach i ogrodach, poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie w tym programie może wynieść maksymalnie 8 tysięcy złotych.
4: Pogoda.
9: Poniedziałek pochmurny na wschodzie oraz w centrum i na południu opady deszczu. Tam również miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura na przeważającym obszarze od 18 do 22 stopni. Chłodniej na wybrzeżu około 16 oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat tam około 15 stopni, a ciśnienie 999 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Can't Stop Loving You i Van Halen w SC Rock. Dzień dobry, w poniedziałek, pierwszy dzień czerwca. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka. To, żeby pielęgnować w środku tego wewnętrznego dzieciaka, to państwo pamiętają o tym, prawda? Okej, to mamy ustalone, więc możemy zaczynać. Kłaniam się, Michał Cieślik. Ja mówię dzień dobry, jest 13 minut po 12. Jest poniedziałek, więc rozpoczynamy pierwsze z dwóch naszych dzisiejszych spotkań, bo jeszcze po godzinie 21 będziemy się słyszeć i na to spotkanie również państwa bardzo gorąco zapraszam. No a teraz będziemy razem do godziny 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i będziemy słuchać bardzo fajnych numerów i nie tylko, ja nawet będę miał dla państwa też fajne prezenty koncertowe związane z pewnym koncertem, który w Łodzi odbędzie się w tym miesiącu. O wszystkim opowiem już za chwilę, a wcześniej zagram nowy utwór zespołu Nothing But Thieves. Evolution. Oni też. Za parę miesięcy w Polsce na koncercie.

Dr. Sylvester Rock, People Are Strange. Wcześniej jeszcze było o chłopakach, którzy wychodzą na ulicę, to teraz będzie o chłopakach, którzy nie płaczą, podobno. Boys Don't Cry, zespół The Cure, to przed nami w ST Rock na początku lipca. Ekipa pojawi się w Gdyni w ramach tegorocznego Openera, to już za miesiąc. O ile dobrze pamiętam, kiedyś też grali w Łodzi koncert, dokładnie w tym samym miejscu, w którym 17 czerwca, czyli za trochę ponad 2 tygodnie, to będzie... Nie ta najbliższa, nie ta kolejna, tylko następna środa. Kings of Leon, 17 czerwca na koncercie w Łodzi, właśnie w tamtejszej Tauron Arenie. SK Rock bardzo Państwu serdecznie poleca ten koncert, jesteśmy jego patronem, a w związku z tym prezenty w postaci biletów przed godziną 15 u mnie. Takie właśnie gadżety, takie fanty do przejęcia, może w ten sposób. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę być na nasłuchu. Takie przyjemności dla Państwa przygotowałem na to poniedziałkowe popołudnie. Póki co The Cure, Best Rock.

0: nie wiem jak u Państwa, ale u mnie trochę dzisiaj się chłodniej zrobiło. No, kardigana z szafy bym raczej nie wyciągnął, ale jakaś bluza na tak zwanym zewnętrzu by się przydała jak najbardziej. The Cardigans i Race Rewind to już za nami Westę Rock. Pół godziny i będziemy mieć 13, a jeszcze u mnie w tej godzinie między innymi editorsi i Koma. Zachęcam, Państwo zostaną z nami.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na Media Expert.

0: Expert.pl. Bąk Media
1: Expert, tanie masz. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Reklama.
13: I'm John.
14: I'm Sean.
15: And I'm Dale from the band Seether.
16: I'm Chris.
17: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
18: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

Aerosmith i Youngblood, My Only Angel. To już za nami w ST Rock. Zmieścimy jeszcze komę przed godziną 13, podobnie jak i zespół Editors, który już Państwo słyszą w ST Rock. W listopadzie koncert Editorsów w Gdańsku. No i przypomnę, powrócą do nas jeszcze w lutym przyszłego roku. Zagrają w warszawskiej Stodole dokładnie 10 lutego 2027 roku. Czy na setliście tego koncertu znajdzie się ten oto utwór? No ja sobie nie wyobrażam takiego koncertu Editorsów bez tego właśnie kawałka. Sugar Editors przed nami.

0: Przestań wyjść!
1: Los Cebula i Krokodyle Łzy, no i Koma, która zamyka tę pierwszą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Za chwilę będzie 13, a punktualnie o 13 Ania przedstawi nam najnowszy raport. Gorąco zapraszamy. Od mocnego uderzenia rozpoczniemy tę kolejną godzinę, bo na początek Metallica. Sad, Bad, True. Tuż po 13 w ST Rock.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Melina. Melina. ST Rock.
4: Ja w pewnej chwili pożałowałem, tak popkulturowo, że to nie my wysłaliśmy scyzoryków, wiesz, do Nowego Jorku, bo ojciec chrzestny byłby z Błodzentyna, nie? A nie z Corleone albo z Nowej Słupi. I trochę mi było żal, że ta Sycylia jest taka legendarna, taka, wiesz, opowiedziana przez cały świat. Dostałem, wiesz, nóż składany. I na klindze było wygrawerowane, jest wygrawerowane Maciejowi Kieleckie, honor i dyskrecja. Czyli wiesz, zaznaczył...
5: Honor i dyskrecja, dobra.
4: Zaznaczył, że nie przekroczyłem linii.
6: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
3: Melina w ST Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
15: Niskie ceny

0: maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli, drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Oblał benzyną i podpalił. Zarzuty usłyszy żołnierz WOD z Lubelszczyzny. Afera korupcyjna w ZDM w Poznaniu i zatrzymane kolejne dwie osoby. W raporcie Mistrzostwa Świata w koszykówce i Warszawa w samym centrum.
6: SK Rock. Raport.
5: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Zatrzymany terytorial z Lubelszczyzny usłyszy dziś zarzuty po dramatycznych wydarzeniach w powiecie łęczyńskim. Ten 47-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej po awanturze z kolegą jego syna podpalił go i uniemożliwił udzielenie pomocy.
7: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim, walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne.
5: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy nie informują na razie o motywach podejrzewanego.
6: To jest raport.
5: Kolejne dwie osoby zatrzymane i już z zarzutami. To w związku z aferą korupcyjną w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Główny podejrzany w tej sprawie były już naczelnik Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych poznańskiego ZDM-u. Od niemal roku siedzi w areszcie. Tym razem w ręce funkcjonariuszy CBA wpadli pracownik Urzędu Miasta Poznania i prezes firmy z branży deweloperskiej. A więcej o tym Dominik Rutkowski.
8: Śledczy przeszukali urząd i kilka innych lokalizacji w Wielkopolsce. Zabezpieczyli obszar, dokumentację i elektronikę. Zatrzymani kobieta i mężczyzna usłyszeli w prokuraturze krajowej w sumie 10 zarzutów dotyczących korupcji i prania pieniędzy. Nie trafili do aresztu, ale mają zakaz kontaktowania się z określonymi osobami i dozór policji. To piąta realizacja w trwającym postępowaniu. W tej sprawie w sumie 67 zarzutów usłyszały już 23 osoby. Zabezpieczono 1 200 000 złotych gotówki, monety kolekcjonerskie warte około 70 tysięcy i luksusowe zegarki za blisko 300 tysięcy. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
5: Choć Dzień Dziecka spędzają w szpitalnych salach, dziś nie brakuje im powodów do uśmiechu. Najmłodszych pacjentów Zielonogórskiego Szpitala odwiedzają z zabawkami starsi koledzy z lubuskich szkół.
9: Trochę tego mamy, przywieźliśmy, sprzedaliśmy ciasta, żeby mieć fundusze, różne puzzle, gry.
10: Można pochodzić na salę zabaw, można grać w gry planszowe, rozmawiać.
11: Plany były inne, ale niestety dostaliśmy termin, żeby się położyć do szpitala. To jest rok po diagnozie, że dziecko ma cukrzycę. Fajna atmosfera, innych okolicznościach, ale jest fajnie, są gry.
12: Co się dzisiaj bawiłeś?
13: Właśnie z samochodzika.
12: Masz swoją ulubioną zabawkę?
13: Zygzak.
14: Z Antosiem tutaj sobie radzimy, bawimy się samochodzikami, robimy zjeżdżalnie z łóżka. Razem spędzamy przede wszystkim ten czas.
5: W Centrum Zdrowia Matki i Dziecka była z mikrofonem Klaudia Mazurek.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Warszawa, w samym centrum koszykarskiego świata. Przez tydzień na placu defilat rywalizować będą najlepsze drużyny globu. W stolicy ruszyły Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Oprócz wielkich emocji sportowych organizatorzy przygotowali również atrakcje dla każdego, kto odwiedzi specjalne miasteczko zbudowane przed Pałacem Kultury. A na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Tak jestem, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Mateuszu, jak wygląda teraz plac defilat?
15: Plac defilat pod Pałacem Kultury i Nauki zmienił się w wielką sportową arenę. Tuż obok głównego, zadaszonego boiska z trybunami dla ponad 2,5 tysiąca widzów działa rozległa strefa kibica. Organizatorzy przygotowali dodatkowe boiska do gry, strefy gastronomiczne, miejsca do odpoczynku, konkursy i muzyczne atrakcje. Wstęp do koszykarskiego miasteczka jest bezpłatny, dlatego każdy może poczuć atmosferę światowego turnieju z bliska. Przez najbliższe dni kibice będą mogli oglądać najlepszych zawodników i zawodniczki z całego świata, a także dopingować reprezentację Polski, które liczą na udany występ przed własną publicznością.
4: Pogoda.
5: I od razu ostrzeżenia IMGW przed burzami dla 12 województw oraz alerty hydrologiczne dla 5. Do 15 aktywne są też ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Alerty obowiązują w części województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Temperatura na przeważającym obszarze dziś od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu tam około 16 stopni.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: To ma nam w Esterogii wyjątkowo zimny maj. No nie powiedziałbym, że ten maj, który wczoraj się skończył, był jakoś wyjątkowo zimny. No miał swoje cieplejsze i miał swoje chłodniejsze momenty, może w ten sposób, ale ten czerwiec zaczyna nam się, no tak, na chłodno, bym powiedział, od 18 do 22 stopni. Jak na miesiąc, w którym rozpoczyna się lato, to powiem szczerze, mogło być ciut więcej tych stopni. Ale bierzemy to, co jest. Proszę dzisiaj wziąć sobie coś cieplego na plecy, ewentualnie jeszcze parasol, bo takie też prognozy na dzisiaj. Opady deszczu w wielu miejscach w naszym kraju, burze, ale to zresztą Państwo słyszeli parę minut temu w raporcie w najnowszej prognozie. 15 minut po 13 póki co, to jest poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, dzień dziecka. Machamy oczywiście do tych naszych najmłodszych słuchaczy. Fajnie, że jesteście z nami. I tak trzymam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ja nazywam się Michał Cieślik i zostaję z Państwem na kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia, także zapraszam bardzo gorąco. AC/DC za chwilę zagram, potem jeszcze m.in. Greta Van Fleet na naszej antenie się pojawi, a to już YouTube In Alive w Esterogii.

Bardzo znany kawałek, ale czasami ciężko skojarzyć go z tytułem tego właśnie numeru, bo tytuł taki trochę długawy. Niektórzy powiedzą nawet przydługawy. This ain't a scene, it's an arms race. To był zespół Fall Out Boy w SC Rock. Trochę ponad pół godziny pozostaje do 14. To teraz panowie, których w Stanach określają The Kiszkas Brothers, ponieważ tak się nazywają. Kiszka. Swoją drogą ciekawa byłaby to nazwa dla zespołu The Kiszkas Brothers, ale mimo to swoją grupę nazwali trochę inaczej i nazywają się Greta Van Fleet. I wszystko jasne. I teraz będzie taki kawałek, który można by sparafrazować takim tekstem z mema, można powiedzieć. Mamo, chodźmy na Led Zeppelin. Synku, Led Zeppelin to my mamy w domu. Tymczasem Zeppelini w domu. A zresztą oni się już przyzwyczaili do tych porównań do brzmienia Led Zeppelin i brzmienia wokalu Roberta Planta. Highway Tune, Greta Van Fleet przed nami, Westrock.

0: Jest parę takich polskich utworów, które zasługują na miano rockowego hymnu i absolutnie nie zawahałbym się dodać do tego grona utworu Heja z gościnnym udziałem Edyty Bartosiewicz, który przed chwilą pojawił się na antenie Eski Rock, tym bardziej biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich powstała ta nowa wersja z 97 roku i ta późniejsza również. Moja i twoja nadzieja. Hej i Edyta Bartosiewicz. To już za nami w Esce Rock. Za 23 minuty będzie 14. Radar za chwilę na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie na pewno zmieścimy Rammsteina w Esce Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kiedy budzi się w was dziecko i kiedy zachowujecie się jak dziecko? Proszę bardzo, po jednym przykładzie. Ja kiedy widzę słodycze, naprawdę podjadam, podżeram.
3: Nie no, błagam cię, tak. Ja od wszystkich swoich eksów słyszałam, Boże, ile masz lat, Ziętara? 5?
4: Pod tym też nie mogę podpisać, ale gdyby na przykład się nadarzyła okazja, żeby obejrzeć kosmiczny mecz albo film animowany auta, siadam, oglądam. Powiedzcie nam z okazji Dnia Dziecka, kiedy budzi się w was dziecko?
5: Zawsze wtedy, kiedy mam ze sobą butlę z helem. No i co? Zatkało kakao?
3: No zatkało kakao, dawaj te butle tutaj.
2: Ty, ale robi się ciemno w oczach, mroczki się pojawiają.
3: Weź, błagam cię.
6: Zaczynam czuć się nieco dziwnie.
4: No i super, wypłata z trzech na dwoje przechodzi, więc nie ma problemu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
9: Eska Rock. Radar.
10: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Perfect Circle to jeden z najważniejszych zespołów na światowej scenie alternatywnej. Grupa dzioba z licznymi przerwami od 1999 roku i właśnie szykuje się do pierwszej aż od 8 lat trasy koncertowej. Dosłownie na moment przed jej startem formacja przygotowała dla swoich fanów muzyczną niespodziankę, prezentując utwór Starless. A więcej o tym powrocie Perfect Circle przeczytacie na eskarok.pl.
9: Eskarok. Radar.

młoda, zadziorna i bezczelna, pewnie niektórzy jeszcze dodadzą, robi swoje i robi to naprawdę dobrze. Taylor Momsen, oczywiście o niej mowa. I to był jej zespół The Pretty Reckless, z którym już w tym miesiącu, dokładnie 26 czerwca, wyda kolejną, piątą już płytę. Dear God to jej tytuł. 26 w tym miesiącu premiera tego właśnie albumu, na którym znajdą Państwo między innymi takie dźwięki jak te, które przed chwilą się pojawiły. For I Am Dead, bo to jeden z kawałków z tej płyty. The Pretty Reckless już za nami w SC Rock. Queen dla Państwa będę miał jeszcze przed godziną 14, a teraz gramy Three Doors Down. Kryptonite przed nami.

0: We Will Rock You i Queen na koniec godziny, a Kings of Leon już 17 czerwca na koncercie w Łodzi. Proszę być blisko radia po 14, ponieważ będę miał dla Państwa w prezencie bilety na ten właśnie koncert na 17 czerwca. Wcześniej, punktualnie o 14, najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: I jak pani widzi?
13: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
11: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
16: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
17: W drugiej alejce po prawej.
16: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
17: A, to prawda.
16: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
17: No jasne.
18: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Reklama.
23: Szansa na ćwierćfinał Roland Garros. Za chwilę mecz Maji Chwalińskiej. Trąba powietrzna na Opolszczyźnie. Poszkodowani mogą liczyć na pieniądze. Jutro tańsze tankowanie na stacjach. W raporcie maksymalne ceny paliw.
24: SK Rock. Raport.
23: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polska sensacja za chwilę wyjdzie na paryski kort. Takiej gry w jej wykonaniu nikt się nie spodziewał. Teraz może awansować do ćwierćfinału. Maja Chwalińska w najbliższych minutach rozpocznie mecz czwartej rundy wielkoszlemowego French Open. Rywalką reprezentantka gospodarzy Diane Parry. A więcej o tym spotkaniu nasz reporter Michał Rawa.
25: Maja Chwalińska przez turniej na kortach Rolanda Garrosa idzie jak burza. Pokonała już mistrzynię olimpijską Qin Wenjian, Belgijkę Elise Mertens i Greczynkę Marię Sakkari. Jak jak sama podkreślała przed dzisiejszym meczem, wiedziała, że każda z tych rywalek jest piekielnie mocna. Wiedziałam, że muszę grać swój najlepszy tenis, by je pokonać. Cieszę się z czwartej rundy i mam nadzieję, że awansuję dalej. Mówi 24-latka. Podkreślmy, że grę w Paryżu rozpoczynała na etapie eliminacji i jest to jej dopiero trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym. Jej rywalka Diane Parry ma większe doświadczenie, ale w rankingu WTA zajmuje dopiero 92 miejsce i awans do ćwierćfinału byłby także jej największym sukcesem w karierze.
23: Maja Chwalińska to ostatnia polska tenisistka, która rywalizuje we French Open. Wcześniej z turnieju odpadła m.in. Iga Świątek.
0: To jest raport.
23: Poszkodowani przez trąbę powietrzną mogą liczyć na pieniądze na odbudowę swych domów. Od rana w Balcorzywicach na Opolszczyźnie pracuje komisja do spraw szacowania strat. Wskutek burz zostało uszkodzonych 18 budynków. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Po oszacowaniu szkód mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont lub odbudowę budynku gospodarczego.
23: Mówiła Kinga Tokarz, rzecznik Urzędu Wojewódzkiego. Mieszkańcy Balcarzowic mogą już też wnioskować o pomoc doraźną w wysokości 8 tysięcy złotych na najważniejsze potrzeby, na przykład odzież czy leki. Pacjentom grozi katastrofa, alarmują związkowcy z Mysłowic. Od 1 lipca oddział wewnętrzny szpitala numer 2 może przestać funkcjonować. 5 z 8 lekarzy złożyło wypowiedzenia.
2: Z 50 dyżurów 30 dyżurów będzie nieobsadzonych.
3: Co to oznacza katastrofę?
2: Brak opieki będzie skutkować niewykonaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
23: Mówi Aleksandra Szymczyk ze Związku Zawodowego Solidarność 80 w Mysłowickim Szpitalu. Niepokój budzi zbliżający się koniec kontraktu obecnego dyrektora naczelnego placówki Grzegorza Nowaka. Termin upływa 7 czerwca. Nadal nie ma informacji o tym, kto przejmie stery w szpitalu.
4: SK Rock Biznes.
23: Znamy jutrzejsze ceny paliw na stacjach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 95 groszy. Benzyny 98 6,54, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy. A to oznacza, że jutro spadną ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw względem poniedziałku. W kolejnych kwartałach utrzyma się umiarkowanie szybki wzrost PKB. Wpłynie na to m.in. rosnąca absorpcja środków unijnych napływających do Polski w ramach KPO, Funduszu Spójności oraz programu SAFE, napisał dziś ekonomista banku Crédit Agricole Krystian Jaworski. PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 3,5% w ujęciu rocznym i o 0,6% w ujęciu kwartał do kwartału. A w pierwszym kwartale roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły niemal 5 700 milionów złotych odszkodowań z polis komunikacyjnych OC i AC. To o 11,4% więcej niż rok wcześniej, podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Najwięcej szkód zgłaszano po zdarzeniach, do których dochodziło w poniedziałek.
4: Pogoda.
23: Poniedziałek pochmurny, na południu opady deszczu. W województwie śląskim i małopolskim mogą też pojawić się burze, którym będą towarzyszyć porywy wiatru do 60 km na godzinę. IMGW wydał na duży obszar Polski wschodniej i częściowo centralnej ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które obowiązują do godziny 19. Na zachodzie więcej przejaśnień i na ogół bez opadów, a temperatura od 18 do 22 stopni. Chłodniej tylko na wybrzeżu i południu, tam około 16.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: In the Shadows i The Rasmus w Esterok. 11 minut po 14. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik z tej strony. Kłaniam się w poniedziałek. Pierwszy dzień czerwca. Jak wspominałem na samym początku i tuż przed godziną 14, będę miał dla Państwa prezent. Podwójne zaproszenie na koncert zespołu Kings of Leon w Łodzi za 2,5 tygodnia, 17 czerwca. To będzie środa. Panowie pojawią się w łódzkiej Atlas Arenie. No i grać będą pięknie. Swoje największe hity, te z ostatniej płyty, również z tej ostatniej epki, bo ta płyta długograńca już jakiś czas temu się ukazała, ale niedawno, parę miesięcy temu była nowa epka. No ale każdy pretekst jest dobry, żeby odwiedzić polską publiczność, bo mają tutaj naprawdę spore grono zwolenników. To proszę mi powiedzieć, który raz Kings of Leon będą grać w Polsce? Myślę tutaj o tym łódzkim koncercie, który 17 czerwca. Który to będzie koncert Kings of Leon w Polsce? A trochę ich było. Umówmy się, że można się pomylić o jeden. No to czekam na głosówki w tej sprawie. Wysłają Państwo je na Messengerze, a ja niebawem kogoś nagrodzę biletami na koncert w Łodzi.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Ci panowie też parę razy wystąpili na koncercie w Polsce. A w tym miesiącu wydadzą swoją nową płytę z tym kawałkiem. Cryogen, Muse przed nami.

0: jak ty.
1: To była Pijama Pornow, SC Rock. No a już za 2,5 tygodnia Kings of Leon po raz kolejny w naszym kraju. Panowie tym razem odwiedzą Łódź, no i to będzie ich pierwszy koncert w Łodzi. Zagrają w tamtejszej Atlas Arenie. No, odwiedzali już różne miasta w Polsce. Była Gdynia, była Warszawa, był Kraków, był Wrocław. No i teraz będzie Łódź. To kto policzył dobrze, który to będzie koncert Kings of Leon w Polsce? Ten nadchodzący, który odbędzie się 17 czerwca w Łodzi pod patronatem Eski Rock. O, jak państwo myślą? Usłyszycie swój głos teraz w radiu? No dobra.
2: Hej, hej, Marlena z tej strony. Było już 7 koncertów Kings of Leon, więc to będzie 8 koncert, a jeśli mi uda się wygrać bilety, to mój 3.
1: Tak, udało się. Brawo, gratuluję. To będzie 8 koncert Kings of Leon w naszym kraju. Pani Marleno, 3 koncert pani. Już za 2,5 tygodnia w środę 17 czerwca. 2 bilety wędrują na pani konto. Corner.

0: The Killers, czyli zespół, który zagrał w sobotę w Budapeszcie na stadionie Puszkasza przed finałem tegorocznych rozgrywek Ligi Mistrzów. Przypomnę, PSG grało z Arsenalem i to chyba był najciekawszy moment tego wieczoru w stolicy Węgier. Ten koncert The Killers, no bo z murawy, no sorry, wiało nudą. Ale oczywiście gratulacje dla Paryża, obronili puchar Ligi Mistrzów z ubiegłego roku, a niewielu się ta sztuka udała do tej pory. Somebody Told Me, The Killers, już za nami w SC. Rok za 24 minuty będzie 15. To mam dla Państwa jeszcze między innymi nowy dżem w tej godzinie.
1: Reklama.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.

To był Jam z pierwszej płyty z nowym wokalistą, czyli Sebastianem Riddlem. No i w takiej konfiguracji i w tym repertuarze przede wszystkim Jam będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo podczas tegorocznej rokowizny. Panowie pojawią się w ten ostatni weekend sierpnia w Krakowie. My Państwu polecamy wszystkie trzy części rokowizny. Gdańsk, Poznań, Kraków. To wszystko dziać się będzie w wakacje w sierpniu i my też tam będziemy, na pewno. Idzie lepsze. Jam już za nami w SC Rock. Teraz The Black Keys.

0: Neslowic i Acid Land w Esterok. Tak kończymy tę godzinę i nasze poniedziałkowe spotkanie. To popołudniowe, bo przypomnę, że dzisiaj jeszcze raz będziemy się słyszeć wieczorem po 21:00. Wtedy też liczę na Państwa obecność. Póki co zmykam, Michał Cieślik. Dziękuję za ostatnie 3 wspólnie spędzone godziny. Za chwilę kolumna Zygmunta i Dawid. Wcześniej punktualnie o 15:00 najnowszy raport.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama. SK Rock Warszawa.
17: Pseudo-kibice ruchu Chorzów prawomocnie skazani. Lubelski ratusz bez flagi Ukrainy to reakcja na decyzję Zełenskiego. W raporcie Nowy Sącz mieszkańcy bili dziś rekord w żywym pociągu.
18: SK Rock. Raport.
17: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek przed rondem od strony Poznania. Od tego zaczynamy raport. Na drodze wojewódzkiej 194 w Kobylnicy kierująca samochodem osobowym zjechała na lewy pasy, doprowadzając do czołówki z ciężarówką. Kobieta zginęła na miejscu. Droga jest zablokowana. Na miejscu pracują służby.
18: To jest raport.
17: Pseudokibice ruchu Chorzów już prawomocnie skazani. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków. Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok. 11,5 roku więzienia. To pół roku mniej niż według wyroku pierwszej instancji. Wyższą karę usłyszał z kolei Kajetan B. Zamiast 11 lat spędzi w więzieniu 15.
19: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia skutkiem śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, czy działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby.
17: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Pomimo złagodzenia części wyroków, obrońcy z wyroku sądu apelacyjnego zadowoleni nie są.
20: Z tego wyroku nie jesteśmy zadowoleni. No, sąd w dużej mierze przyznał rację prokuratorze. Oczywiście też obrońcom w zakresie na przykład jednego czynu, który był przedawniony. I tutaj w pierwszej instancji sąd przypisał oskarżonym popełnienie tego przestępstwa. Na skutek apelacji ten wyrok w zakresie tego czynu został uchylony i postępowanie karne umorzone.
17: Mówi mecenas Przemysław Chmielowski. Sprawa Psychofans dotyczyła 46 osób oskarżonych łącznie o 110 przestępstw. Ponad 1000 osób wciąż pracuje w miejscu pożaru na Mazowszu. Ten wybuchł w czwartek w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Objął ponad 300 hektarów lasu. Oprócz strażaków w akcji jest też policja, która ustala przyczynę pojawienia się ognia. Weryfikowane są m.in. doniesienia o tym, czy było to podpalenie, mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński.
13: Na dziś nie ma żadnej potwierdzonej hipotezy. Służby cały czas pracują. Rzeczywiście były takie zgłoszenia, że też zarzewia ognia pojawiły się w kilku miejscach jednocześnie, natomiast zbyt wcześnie, aby przesądzać, czy było to podpalenie.
17: Wciąż trwa dogaszenie pogorzeliska. Miasto wyraża swój sprzeciw, wciąż jednak solidaryzuje się z walczącym Kijowem. Tak lubelski magistrat tłumaczy decyzję o zdjęciu z ratusza flagi Ukrainy. To reakcja na decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA.
14: Gest prezydenta Zełenskiego godzi w pamięć historyczną naszego narodu i stąd wymagał natychmiastowej reakcji z naszej strony. Niezależnie od tej decyzji, nadal tak samo solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, który walczy nie tylko o własną niepodległość, ale także Polski i całej Europy.
17: Zaznacza rzecznik prezydenta miasta Justyna Guść. Tego kroku nie chcą komentować mieszkający w Lublinie Ukraińcy.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: Razem maluchy, nastolatkowie, dorośli i seniorzy. Mieszkańcy Nowego Sącza bili dziś rekord w żywym pociągu. Okazje były dwie. Dzień Dziecka i Rok Sądeckich Kolejarzy.
21: I dajemy sygnał do odjazdu. I ruszamy!
22: Musieliśmy zrobić osoby, motyle i pszczoły. Zajęło nam to bardzo długo.
23: Reprezentujemy nasze pokolenie. Jesteśmy bardzo zadowoleni i mam nadzieję, że się rekord uda.
24: Można było pośpiewać, chodziliśmy wszyscy razem, wesoło było bardzo.
25: Na pewno rekord radości, kolorów i entuzjazmu.
26: Niekoniecznie wynik jest najważniejszy, tylko dobra zabawa.
17: Mówiła Milena Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Pogoda.
17: Dziś pochmurno, na południe opady deszczu, w województwie śląskim i małopolskim także burze. IMGW wydało dla wschodniej i częściowo centralnej Polski ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alerty obowiązują do godziny 19. Na zachodzie więcej przejaśnień i na ogół bez opadów, a temperatura od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu i na południu, tam około 16. A jutro zauważalna zmiana w pogodzie i do 26 stopni na zachodzie.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
27: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta w Dzień Dziecka. Kolumna w składzie Kruszyńska raportuje.
17: Dzień dobry.
27: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i często żona mi mówi, że zachowuje się jak dziecko. No to kup mi dzisiaj prezent, a ja mam dla Państwa prezenty i chętnie usłyszę Wasz głos do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Zapraszamy. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

Republika w Radiu SK Rock. A muzyka tej grupy będzie słyszana w tym roku na męskim graniu i będziemy mieli dla Was bilety. No a w tym tygodniu przed kolumną u Jarka i Michała do zabrania bilety na Kings of Leon, a w kolumnie mam dla Państwa karnety na festiwal Metronom w Pradze. Ta impreza od 19 do 21 czerwca na scenie m.in. Nick Cave, Sting i Manic Street Preachers. I uwaga, uwaga, kto chce karnety na Metronom do Pragi, wysyła do radia głosówkę i przekonuje mnie po czesku. Ale niech to nie będzie prawdziwy czeski, tylko taki wasz, wymyślony. Pięknie zapraszam do zabawy. No a oprócz przeróżnych wydarzeń celebrujemy też przeróżne premiery, a ta najważniejsza ostatnio to premiera nowego albumu Paula McCartneya. Come Inside. Kawałek z jego nowej płyty gramy już teraz. Ten kawałek.

0: Dawidzie, to ja ci coś wytłumaczę. I że powiedz to żonie albo puść to na antenie, że w życiu mężczyzny dzieciństwo to najgorszy okres i trwa prawie 40 lat. I mówię ci jako 44-latek, że po 40 jest lepiej.
1: Mów do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
3: Eskarok Warszawa.

0: To jest kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock i przypomniało mi się takie memiczne pytanie. Jaki pseudonim będzie miała Young Leosia, gdy już będzie stara? I ten pan pokazuje, że nic zmieniać nie trzeba. 80 lat i cały czas Neil Young. I przy tej okazji życzę Państwu, bądźmy młodzi duchem. A w kalendarzu Dzień Dziecka, 1 czerwca, co się dzieje poważnego, o tym już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja, playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Potrącenie 6-latka na pasach w pobliżu szkoły w Siemiechowie koło Tarnowa. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, relacjonuje Kamil Wójcik z tarnowskiej policji.
4: Na szczęście nic poważnego się nie stało, natomiast jest to dziecko w wieku 6 lat. No i tutaj obligatoryjnie trzeba hospitalizować, sprawdzić jego stan zdrowia, no bo musimy pamiętać, że to jest dziecko. I nie zawsze nam przekaże wszystkie informacje, które są potrzebne do zdiagnozowania.
3: Kierująca osobówką była trzeźwa. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.
2: To jest raport.
3: Jeśli w tym tygodniu rząd nie przedstawi wstępnych deklaracji w sprawie szpitala w Lesku, ruszą kolejne protesty. A chodzi o placówkę w Bieszczadach, której grozi zamknięcie SOR-u, a w przyszłości możliwe również bankructwo. W ubiegłym tygodniu mieszkańcy regionu protestowali pod Sejmem. Przywieźli ze sobą skrzynię z blisko 6 tysiącami podpisów z apelem o zajęcie się sytuacją szpitala.
2: SK Rock. Sport.
3: Chiny pokonują Japonię 22 do 14 na inaugurację Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3, które rozpoczęły się w Warszawie. Przez najbliższy tydzień na placu Defilad rywalizować będą najlepsze reprezentacje z całego świata, a organizatorzy przygotowali także bezpłatną strefę kibica dla mieszkańców i turystów, a nawet rozgrywki dla dzieci. Strefę odwiedził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Drużyna syna grają też mecz jakiś.
6: A jeździcie na takie imprezy często?
5: Nie, raczej przyszliśmy tak, urywając się ze szkoły dzisiaj.
3: Wstęp do koszykarskiego miasteczka jest darmowy. Wieczysta zagra w Ekstraklasie. Klub z ulicy Chałupy

0: Nikam pokonał w finale baraży Chorobrego Głogów 2-1. Tym samym po raz pierwszy od 32 lat w najwyższej klasie rozgrywkowej zagrają trzy zespoły z jednego miasta. Zasłużyliśmy na awans, podkreśla trener Wieczystej Kazimierz Moskal.
1: Rozumiem żal, gorycz, rozczarowanie gości, bo naprawdę prezentowali się solidnie, ale taka jest piłka. Jeden mecz decyduje o tym, czy jesteś w ekstraklasie, czy dalej w pierwszej lidze. Myślę, że patrząc całościowo na to, jest to sprawiedliwe, bo zajęliśmy trzecie miejsce i nie przegraliśmy ani jednego meczu z Wisłą, ani ze Śląskiem, więc trzecią siłą byliśmy.
0: Wieczysta będzie ósmym klubem z Krakowa, który zaprezentuje się w najwyższej klasie rozgrywkowej.
2: To jest kolumna Zygmunta w

Zygmunta. Kolumna Zygmunta. Este rok. Nowości, które dobrze rokują.

0: To Nickelbacka w Radiu SK Rock. Śpiewa Chad Kroger i z tego co wiem, to ten pan nie ma dzieci. Może chlał, a może właśnie nie chlał. Sławomir Mentzen zasugerował, że rodzi się mniej dzieci, bo młodzi za mało piją. I to o tyle dziwne, bo jakiś czas temu Jarosław Kaczyński mówił, że rodzi się mniej dzieci, bo kobiety dają w szyję. I te wypowiedzi są tak bez sensu... że mam pomysł, który jest równie bez sensu. Proponuję, żeby Mentzen z Kaczyńskim umówili się na randkę.
1: Nie brzmi to najgorzej. Natomiast
0: Mentzen wypije, a Kaczyński nie i zobaczymy, jak ten wieczór się skończy.
2: No ale to wszystko jest możliwe. No.
0: I to chciałbym zobaczyć.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
9: Zaprawy?
8: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
9: No, dobrej jakości.
8: A jaka?
9: No, niedroga.
8: I dokąd po nią pojedziemy?
9: Do Bricomana.
10: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
14: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Linkin Park w Radiu SK Rock. A ten zespół w ubiegłym roku było słychać przed finałem Ligi Mistrzów, a w miniony weekend przed finałem było słychać The Killers, do tego tematu wróci z pewnością Michał w wieczornym programie Radar, a w miniony weekend mieliśmy też towarzyski mecz Polska-Ukraina i poziom tego widowiska był taki, że z szacunku do państwa ja do tego wracał nie będę. Ale jeśli dostrzeżecie na ulicy osobę z zakrwawionymi oczami, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta osoba ten mecz oglądała. A ja zapraszam, żeby zostać na słuchu. Za chwilę dalszy ciąg programu i za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna, między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
3: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
2: Lepszą dyscyplina niż w SMS-ach.
4: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Barbara?
12: No?
11: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
12: Co, Marian?
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
12: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
11: No.
13: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert tanie.
15: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
19: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
20: Reklama.
1: SK Rock Warszawa.
21: Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Tragiczny wypadek w Kobylnicy. Gwałtowna pogoda może wrócić. Na Opolszczyźnie służby w gotowości. Każdą kroplę warto zatrzymać w raporcie Kongres Wody w Bydgoszczy.
22: SK Rock. Raport.
21: Zbliża się 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Trwa wyjaśnienie przyczyn tragicznego wypadku w Kobylnicy pod Poznaniem. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła 59-letnia kobieta. Do zdarzenia doszło przed godziną 13 na drodze wojewódzkiej numer 194.
23: Na ten moment z nieustalonych przyczyn kierująca kobieta prowadząc osobowego Suzuki zjechała na przeciwległy pas i doprowadziła do czołowego zderzenia z ciężarówką.
21: Relacjonuje Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Na miejsce ma ma przyjechać prokurator i biegły medycyny sądowej. Na czas prowadzonych czynności droga w miejscu wypadku pozostaje całkowicie zablokowana w obu kierunkach.
22: To jest raport.
21: Strażacy w gotowości. Gwałtowna pogoda może jeszcze wrócić na Opolszczyznę, również do Balcarzowic, które walczą ze skutkami sobotnej trąby powietrznej.
0: Nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, pady silne deszczu. Będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu powalonych drzew czy pompowaniu wody.
21: Mówi Piotr Zdziechowski ze Strzeleckiej Straży Pożarnej i apeluje, by śledzić ostrzeżenia, ale też stosować się do ich instrukcji.
0: Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu.
21: Sobotni żywioł uszkodził w Balcarzowicach 18 budynków, 2 całkowicie. Na szczęście nikt nie został ranny. Każdą kroplę warto zatrzymać i zagospodarować, mówią eksperci podczas Kongresu Wodnego w Bydgoszczy. To okazja do rozmów o zmianach klimatu i coraz częstszych, ekstremalnych zjawiskach pogodowych, takich jak susze i powodzie. Szczegóły zna Dawid Olszewski.
2: Eksperci mówią, że najważniejsze jest zatrzymywanie wody w krajobrazie, by ograniczyć skutki betonowania i regulacji rzek. Im więcej betonu, tym mniej wody, podkreśla prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
3: Należy zwracać uwagę, że ta gospodarka wodna właściwie zaczyna się na twojej nieruchomości. Jeżeli ty ją zabetonujesz, ta woda gdzieś musi spłynąć, a ty tą wodę tracisz.
2: Potrzebne są działania na wszystkich szczeblach, od państwa i samorządów po każdego z nas, zaznacza dr Dawid Szatten z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
20: Zamykamy kran w czasie mycia zębów, ale i też racjonalnie gospodarujemy wodą. Gromadzimy deszczówkę.
2: Bydgoszcz stawia właśnie na rozwój systemów gromadzenia wody. Od dłuższego czasu w różnych częściach miasta powstają zbiorniki na wodę opadową.
22: Słuchacie raportu w SC Rock.
21: Małe i duże dzieci mają dziś swoje święto. Z utęsknieniem czekają na prezenty i różne niespodzianki, ale ich babcie i dziadkowie, kiedy byli młodsi, o dniu dziecka często nawet nie słyszeli. Jak seniorzy z Gorzowa wspominają ten dzień?
24: Dziadki mnie wychowywali, to nawet nie pamiętam, jak to, co to było.
25: O tym nie było kiedyś mowy, że dzień dziecka. To od niedawna weszło.
26: Czekoladek nie miałem i po prostu było jak było.
27: Skakanki, zabawy, chowanego. Ja bardzo mile wspominam Dzień Dziecka.
21: A Dzień Dziecka w Polsce jest obchodzony oficjalnie 1 czerwca od 1952 roku.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
28: Pogoda.
21: Na południe opady deszczu, w województwie śląskim i małopolskim burze i porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują dla wschodniej i częściowo centralnej Polski. Więcej przejaśnień na zachodzie i tam na ogół bez opadów. Temperatura od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu, 16 stopni i na południu, gdzie w rejonach podgórskich Karpat oddziałuje front atmosferyczny, miejscami około 15 stopni.
22: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
29: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
30: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta, 1 czerwca, Dzień Dziecka, do tego rocznica. Dokładnie rok temu Rafał Trzaskowski przez 2 godziny był prezydentem. I dokładnie tyle zostało nam do końca kolumny. A potem przyjdzie Michał, żeby nie było, że Nawrocki. Zapraszam. Razem do 18:00 Dawid Zygmunt, witajcie.

0: To było przecież niedawno. A teraz będzie kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste, takie utwory rzadko w radiu słyszane, i zastanawiałem się, co w tym tygodniu dla Państwa wykopać, i zerknąłem do kalendarza i naprawdę dużo się dzieje, bo dwa koncerty Gansów i dwa koncerty Jacka White'a, a w tym tygodniu w Trójmieście między innymi Megadeth i tego u nas mało.
2: No dlaczego?
0: No się zorientowałem, że w kolumnie mało Dave'a Mustaine'a.
2: No dlaczego?
3: No.
4: Bo jestem rudy?
3: Nie wiedzieliśmy.
0: Przecież z tego żartuje połowa metalowego świata, ale u nas bez żartów i z wielkim szacunkiem sięgamy do roku 1994 i prezentujemy chyba najsłynniejszą balladę w dorobku tej grupy. O kontrowersjach z nią związanych jeszcze będzie okazja powiedzieć, a na razie niech porwie nas ten utwór. Tout le monde to Megadeth w kopalni odkrywkowej.

0: Dzień dobry, panie redaktorze. No normalnie mam dzień dziecka, pan odebrał i w ogóle, już w ogóle rewelacja. Mam dzisiaj takiego dość dobrego, okazjonalnego suchara, a mianowicie czym się różni balkon od podrzędnego artysty w naszym pięknym kraju. Balkon jest w stanie utrzymać czteroosobową rodzinę.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
8: Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Reklama.

0: Stone Temple Pilots, a wcześniej w Ester Rock Hey, pani Kasia śpiewała, a czasami to i mecz obejrzy, a za nami m.in. finał Ligi Mistrzów i pewna aktorka filmów dla dorosłych stwierdziła, że za każdy obroniony strzał bramkarza PSG zaoferuje mu darmową usługę. Tymczasem pan bramkarz w podstawowym czasie gry nie obronił żadnego strzału, w doliczonym czasie gry nie obronił żadnego strzału i w rzutach karnych też nic nie obronił, to znaczy obronił swoją cnotę. Ale to już państwo sami ocenią, czy było warto. A więcej nie tylko o sporcie, już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale wiecie co, to jest prawda, naprawdę, ja, bo ja mam dwie córy, żeby nie było wątpliwości. Ktoś lata temu pytał, co takiemu dziecku twojej córce małej kupić? Ja mówię, ona lubi samochodziki.
3: Aha, tak na pewno, tak prosto, było. Ale ty jesteś, wiesz co, trzeba było prosić o hulajnogę elektryczną, byś ty polatał.
4: No, i nową FIFA, wiadomo. No.
2: Oczywiście. Jakieś mam takie motyle w brzuchu, że jak gdzieś jadę, jestem podekscytowany i zestresowany.
5: Jadę, jestem podekscytowany, strach z tobą jeździć. O. Ja patrzę, a tu Wojtek podekscytowany.
3: Boże, wyobrażasz sobie taką historię, podekscytowany Wojtek? Boże, nie wiem, czy mogłam sobie z tobą poradzić.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: S-Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Drugi z podejrzewanych o atak z użyciem maczety w Siedlcach w rękach policji. To najnowsze informacje w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę rejonową. Pod koniec maja 32-latek i jego kompan mieli zaatakować maczetą 40-latkę na osiedlu Rozkosz. Krótko po ataku kryminalni zatrzymali 32-latka. Drugi z mężczyzn wpadł w ręce służb dzisiaj. Został już przesłuchany i usłyszał zarzuty.
8: Prokurator przedstawił mu zarzut udziału w pobiciu wspólnie i w porozumieniu z inną osobą przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu w postaci maczety, przy czym ten czyn stanowi występek o charakterze chuligańskim.
7: Mówi Katarzyna Wąsek z prokuratury rejonowej w Siedlcach. Życiu poszkodowanego mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo.
6: To jest raport.
7: I tu pytanie, czy przywłaszczyła pieniądze ze składek? Przewodniczącą Rady Rodziców z podstawówki z Witnicy sprawdza szkoła oraz policja. Zawiadomienie wpłynęło do komendy w Gorzowie. Brak pieniędzy wyszedł podczas podliczenia składek przed końcem roku szkolnego. Przewodnicząca i jednocześnie urzędniczka aktualnie jest na zwolnieniu lekarskim. Policja prowadzi śledztwo, ale to dopiero początek i na razie nie udziela szczegółowych informacji.
6: SK Rock Sport.
7: Industria Kielce mistrzem Polski. Drużyna prowadzona przez Krzysztofa Lijewskiego pokonała w dwumeczu Orlen Wisłę Płock. Decydujące starcie w kieleckiej hali Legionów zakończyło się wynikiem 36-27.
9: Zrozumieliśmy, że żeby wygrać i odzyskać tytuł, trzeba zrobić coś więcej. Chłopaki zrobili kawał wspaniałej, ciężkiej roboty, nie tylko w meczu. To są treningi, to są godziny rozmów, analizy wideo. Tutaj chłopaki odrobili naprawdę lekcje, z tego jestem bardzo dumny.
7: Mówi Krzysztof Lijewski, trener Industrii. Dla Industrii Kielce to 21. Mistrzostwo Polski w historii.

0: klubu. Środowy mecz polskich piłkarzy z Nigerią w Warszawie to rzadka okazja do sprawdzianu z tak odległym geograficznie rywalem, choć w przypadku Jana Urbana już druga za jego kadencji. Pełniący od połowy lipca ubiegłego roku funkcję selekcjonera reprezentacji Polski Urban już w swoim trzecim meczu w tej roli po wrześniowych z Holandią i Finlandią w eliminacjach Mistrzostw Świata zmierzył się z przeciwnikiem spoza strefy UEFA. 9 października jego podopieczni wygrali w Chorzowie z Nową Zelandią 1-0 po golu Piotra Zielińskiego w 49. minucie.
1: A ja nie chciałbym denerwować Robercika, ale nas chyba bardziej interesuje kolejna gówniara z paletką. Maja Kwalińska już
0: tak
1: w ćwierćfinale French Open. Informacja sprzed chwili. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać.
0: Oczywiście.
2: Kolumna Zygmunta w Escerok. Zaprasza.

0: Thomas Raggi w Radiu SK Rock. To muzyczna podróż do Włoch, bo stamtąd jest ten artysta. A gdyby mieli Państwo ochotę wyskoczyć do Pragi, to mam karnety na festiwal Metronom. Ta impreza od 19 do 21 czerwca na scenie m.in. Nick Cave, Sting i Manic Street Preachers. I kto chce karnety na całą imprezę, wysyła do radia głosówkę i przekonuje mnie po czesku. Ale to ma być Wasz czeski. Im bardziej wymyślony, tym lepiej. Ostatnia szansa, żeby się dzisiaj zgłosić. Zapraszam.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Wybierz Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Reklama.
7: Eska Rock Warszawa.

0: i a propos grosza. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Dawidzie. Dzień dobry. Jak tam było w piątek u mamy? A? Stówka wleciała?
0: A jak? I jeszcze mamusia dwa słoiki zapakowała. Bo ja w weekend byłem u mamusi w rodzinnych stronach, a o tych stronach, sądeckich stronach, rozmawiałem ostatnio z Wojciechem Waglewskim, bo to też jego rodzinne strony. Proszę zerknąć na naszego Instagrama. A w radiu już za chwilę raport.
2: Reklama.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
10: Mediamarkt.
11: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: Eskarok Warszawa.
10: Sensacja w Paryżu, Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Trzęsienie ziemi w KO, premier rozwiązał małopolskie struktury partii. W raporcie zupa karmuszka, nowy produkt tradycyjny na Warmii i Mazurach.
11: Eskarok. Raport.
10: 17.03, Anna Kruszyńska, zapraszam. Polska sensacja French Open gra dalej. Maja Chwalińska melduje się w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju. W czwartej rundzie pokonała francuskę Paris 6-3, 6-2.
12: Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu. Trwają piękne sny polskich kibiców. Trwa koszmar kolejnych tenisistek.
10: Tak to widzieli komentatorzy Eurosportu. Nasza tenisistka śrubuje swój historyczny wynik na kortach w Paryżu. Spotkanie Chwalińska-Paris obserwował też nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Dzień dobry. Początek meczu był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Po stronie Polki spokój i kontrola, które zaprocentowały. W końcu przyszło przełamanie na tablicy 5-3 i tej przewagi Maja już nie oddała. Druga partia to znów punkt za punkt, gem za gem i przełamanie na 3-2. Potem pewna gra naszej tenisistki, a po stronie francuskiej nerwowość i błędy, które z zimną krwią wykorzystywała Chwalińska. Grała drugiego seta 6-2 i kontynuuje tę piękną przygodę we French Open.
10: Maja Chwalińska w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Anną Kalinską. Ten mecz już jutro o 11:00.
11: To jest raport.
10: Trzęsienie ziemi w małopolskiej koalicji obywatelskiej i jej struktury rozwiązał premier i szef KO Donald Tusk. Zdaniem członków rządu to następstwo odwołania Aleksandra Miszalskiego z roli prezydenta Krakowa. Jak komentują członkowie partii, to nie kara, tylko oczywistość.
14: Tak naprawdę chodziło o odwołanie Aleksandra Miszalskiego, przecież nie chodziło o zarząd regionu tam i konkretne osoby, tylko jeżeli tej decyzji sam pan przewodniczący nie umiał podjąć, no to ktoś zrobił to za niego, zrobił to zarząd krajowy.
10: Komentuje radny sejmiku małopolski z KO Grzegorz Lipiec. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego regionem zarządzać będzie wicemarszałek Dorota Niedziela. Ponad 360 tysięcy dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, alarmują banki żywności. Problem nie polega jednak wyłącznie na braku jedzenia, ale na jego niskiej jakości. Autorzy raportu wskazują na problem tak zwanego ukrytego głodu. Czym jest ukryty głód, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
15: To stan, w którym dzieci jedzą regularnie, ale posiłki są niskiej jakości. Czy to z przyczyn finansowych, czy po prostu z niewiedzy opiekunów. Z raportu wynika też, że największą barierą w szukaniu pomocy jest wstyd. Dlatego autorzy opracowania apelują do samorządów i organizacji pomocowych o zmianę podejścia do projektowania wsparcia.
16: Jeżeli dziecko ma pójść po jedzenie tak, żeby wszyscy w klasie to widzieli, to dziecko tą drogą nie pójdzie. Natomiast wszelkie formy, w których dzieci zarówno z ubogich rodzin, jak i z rodzin dobrze sytuowanych jedzą z tego samego garnka, tak można powiedzieć.
15: Mówi Michał Chwelak z Banków Żywności. Jak pokazują badania, drugiego śniadania do szkoły nie przynosi ze sobą nawet co czwarte dziecko w kraju.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Na koniec nowy produkt tradycyjny na Warmii i Mazurach. Zupa karmuszka została wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To już 50. produkt z warmińsko-mazurskiego na tej prestiżowej liście.
17: Z tego, co wiem, tych potraw z naszego województwa jest około 50. Bardzo się cieszymy, że eksperci z Ministerstwa Rolnictwa zauważyli tą potrawę i bardzo się cieszymy, że kolejna potrawa trafiła na tą listę. Potrawa, mówimy o zupie karmuszce, zupie gęstej z fasoli, z odrobiną pomidorów, z mięsem, najczęściej z wieprzowiną. Już teraz, jak o tym Państwu mówię, cieknie mi ślinka.
10: Mówił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Pogoda.
10: Poniedziałek pochmurny, na południe opady deszczu, w województwie śląskim i małopolskim burze i porwy wiatru do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują dla wschodniej i częściowo centralnej Polski. Więcej przyjaśnień dziś na zachodzie i tam na ogół bez opadów, a temperatura od 18 do 22 stopni.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Kolumna Zygmunta w SCRO.
18: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa i przeczytałem, że oprócz Bułgarów i Greków jesteśmy narodem, który w tygodniu pracuje najdłużej. No, to w tym tygodniu my im pokażemy, jak się pracuje do środy. Jedziemy do czerwcówki i można się odzywać na Messengerze albo proszę dzwonić 691 613 613. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Love w Radiu Elska Rock. Potrzebuję wczoraj, a jeśli ktoś potrzebuje biletów na fajne imprezy, to u Jarka i Michała do zabrania bilety na Kings of Leon, a w kolumnie karnety na festiwal Metronom w Czechach i państwo przekonywali po czesku. Dobry dzień!
1: Ahoj!
0: Ahoj!
1: Ja słyszałam w radiu wasz konkurs, że można wygrać bilety na festiwal w Czechach i będzie Sting i inni super artyści. I
0: jak pani zaśpiewa po czesku, to dam karnety.
1: Jozim, bazim, żeby było miło.
0: Gratuluję, widzimy się w Pradze na festiwalu Metronom.
1: Żeby sobie pośpiewała wino.
0: I pani sobie pośpiewa w Pradze. A w Polsce w tym miesiącu zaśpiewają m.in. wspomnienie Kings of Leon, ale też Jack White, Megadeth, Gansi i Foo Fighters. I Foo Fighters już teraz w kolumnie Zygmunta.
1: Ahoj!

0: siostry, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. W końcu przepraszam cię bardzo, jesteś adoptowanym bratem naszych dzieci. Tak, chociaż jesteś starszy ode mnie o 3 lata. W każdym razie SK Rock jest zawsze z nami.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eski Rock lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. 2 dni, 3 sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
5: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
6: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
7: 3 kobiety. 3 historie. 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
8: Reklama.

0: Chris Cornell w Estrock. A w przyszłym miesiącu rocznica jego urodzin. A dzisiaj urodziny obchodzą Alanis Morissette, Artur Gadowski, Alan Wilder czy Ronnie Wood. A jak jest okazja, to wyciągam fleta. I jeśli ktoś z Państwa też dzisiaj świętuje, to życzę wszystkiego najlepszego, a tego poważnego dowiemy się już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Education. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Groził nożem lekarkom i pielęgniarzom. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do incydentu doszło w niedzielę po północy w szpitalu w Raciborzu. 71-letni sprawca za swój czyn odpowie przed sądem, mówi Joanna Wiśniewska z raciborskiej policji.
5: Okazało się, że 70-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego był pacjentem szpitala. Gdy personel medyczny zwrócił mu uwagę na jego niestosowne zachowanie, mężczyzna wyjął nóż i zaczął nim grozić lekarzom oraz pielęgniarkom pełniącym dyżur. Został zatrzymany. Usłyszał zarzut związany z kierowaniem gruźb wobec personelu medycznego.
4: Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym.
3: To jest raport.
4: Bez kasku ani ruszy. W środę wchodzi w życie obowiązek noszenia kasku przez osoby poniżej 16 roku życia, korzystające z rowerów i hulajnóg elektrycznych. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo w związku z rosnącą liczbą wypadków z udziałem dzieci na hulajnogach elektrycznych.
6: W tym pierwszym okresie wejścia w życie przepisów będziemy się skupiali na edukacji, na tym, żeby pokazać, dlaczego te kaski są ważne i uświadomić opiekunom prawnym tych osób do 16 roku życia, dlaczego warto pilnować swoich pociech właśnie przy używaniu kasków ochronnych, ale też zachęcać każdego dorosłego, żeby był dobrym przykładem właśnie dla swoich dzieci.
4: Mówiła Joanna Skręt z Pomorskiej Drogówki. Odpowiedzialność za brak kasku spoczywa na rodzicach lub opiekunach, którym może grozić mandat do 100 zł.
3: SK Rock Sport.
4: Marzę o wygraniu Igrzysk Olimpijskich i turnieju Wielkiego Szlema, obojętnie którego, mówiła 10 lat temu Maja Chwalińska. Dziś w paryskim French Open 24-letnia tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowej imprezy. Do Paryża przyjechała jako 114. zawodniczka rankingu i musiała przebijać się przez kwalifikacje. W pierwszej rundzie Polka wygrała z Chinką 6-4, 6-0, następnie w takim samym stosunku z rozstawioną z numerem 23 Belgijką. Trzeci mecz wygrała z Greczynką, a dziś zepsuła humory gospodarzy. Pokonała ostatnią Francuzkę w turnieju. W środę jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalinska. Tour de Pologne po 24 latach wraca do Gorzowa. 5 sierpnia odbędzie się start trzeciego etapu wyścigu. To światowa impreza kolarska z najlepszymi zawodnikami. Odcinek z Gorzowa do Zielonej Góry liczy prawie 200 km. Cały kolarski tour wystartuje 3 sierpnia z nadmorskiej Gdyni. Finisz

0: 9 sierpnia w Wieliczce, a wszystko odbędzie się pod hasłem Północ-Południe.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Lux Torpeda w Radiu SK Rock. Tak nazywa się ten zespół, a nasza nowa tenisowa torpeda nazywa się Chwalińska. Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open i to o tyle kłopotliwe, bo Maja nie sądziła, że zajdzie tak daleko i nie zabukowała sobie noclegów w stolicy Francji.
1: Well, I hope there are like free places.
0: Mam nadzieję, że będą jakieś wolne miejsca.
1: Or I have enough money, you know?
0: I że wystarczy mi pieniędzy. Maja, jak ci Iga nie pożyczy, to my się wrzucimy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
7: W drugiej alejce po prawej.
8: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
7: A, to prawda.
8: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
7: No jasne.
9: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Reklama.

0: Nirvana. A wcześniej na naszej antenie Lady Punk. Jeśli kalendarz nie kłamie, to dzisiaj okrągła 40. rocznica incydentu we Wrocławiu. Incydentu, podczas którego Jan Borysewicz pokazał ze sceny... I może nie będę kończył, bo pewnie Państwo znają tę historię i może warto zostawić takie niedopowiedzenie i czasami chyba lepiej nie odsłaniać zbyt dużo. Miłego i grzecznego świętowania Dnia Dziecka. Tego życzę i bardzo dziękuję za dzisiaj. To była kolumna Zygmunta na antenie Eskirok. Za chwilę raport, później zapowiadany radar, a ja wracam do Państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa, pa.
1: Reklama.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
6: Lecz ja mam inne zdanie.
7: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl. Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Reklama.
10: Największy sukces w karierze Polki Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. 46 pseudokibiców, członków grupy Psychofans, prawomocnie skazanych. W raporcie Lublin i badanie bez łez w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym.
11: SK Rock. Raport.
10: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Wielkoszlemowy sen Mai Chwalińskiej trwa. W czwartej rundzie French Open pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-2. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Po zakończeniu spotkania nasza tenisistka nie kryła radości.
12: I think your joy.
10: To czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tu być.
12: I'm just very, very, very grateful to be here.
10: O półfinał French Open Maja Chwalińska powalczy z Rosjanką Anną Kalinską.
12: Well, she's one of the top.
10: To jedna z najlepszych zawodniczek na świecie. Mnie nikt nie zna. Na pewno będzie to kolejne wyzwanie, jak każdy mecz tutaj. Po prostu muszę zagrać swój najlepszy tenis.
12: Like every match here, I just need to play my best tennis to win.
10: Ćwierćfinał French Open Chwalińska kontra Kalińska w środę.
11: To jest raport.
10: Wyroki są już prawomocne. 46 pseudokibiców, członków grupy Psychofans, prawomocnie skazanych. Grupa była powiązana z handlem narkotykami na wielką skalę, włamaniami, porwaniami dla okupu, brutalnymi pobiciami oraz ustawkami. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków pierwszej instancji, o czym ze szczegółami nasz krakowski reporter Olek Ruszkowski.
13: Lider grupy Maciej M., znany jako Maślak, spędzi w więzieniu 11,5 roku, o pół roku mniej niż w wyroku
1: wyroku sądu pierwszej instancji. Wyższą karę otrzymał natomiast Kajetan B. W jego przypadku wyrok zamiast 11 lat wyniesie 15. Choć wciąż toczą się inne procesy w sprawie Psychofans, to zdaniem prokuratury właśnie ten dzisiejszy był najważniejszy, bo wyroki usłyszeli liderzy grupy.
9: Sprawa nam pokazuje, jak drobne grupy chuliganów bijące się na stadionach stały się tak naprawdę pełnoprawnymi grupami przestępczymi, które wyparły takie klasyczne grupy przestępcze, jak dawniej były to grupy tych legendarnych podwarszawskich miejscowości.
1: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Zakończony proces dotyczył 46 osób oskarżonych o 110 przestępstw.
10: 3 dni i ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Szef MON podsumowuje wdrożenie pierwszego etapu programu SAFE. To unijne, nisko oprocentowane pożyczki na obronność, z których zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza nie można było nie skorzystać.
13: Bo jak dzisiaj zainwestujemy w to bezpieczeństwo, to nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia będą po prostu bezpieczne, bo nikt Polski nie zaatakuje. Zbrodnią by było, gdybyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali. Zbrodnią na kolejnych pokoleniach. Zdradą Polski, zdradą kolejnych pokoleń byłoby to, jakbyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali.
10: Polska, przypomnijmy, otrzyma w ramach unijnego programu SAFE około 44 miliardów euro.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Wystarczy przyłożyć do ciała i od razu widać, gdzie jest żyła, w którą można się wkłuć. Dzięki temu możliwe będzie badanie bez łez. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie otrzymał 3 skanery naczyń krwionośnych. Od Stowarzyszenia Życie z Chorobą nie musi być smutne.
14: Widzę po prostu swoje żyły. To jest bardzo przyjemne, a myślę, że dla dzieci to jest widowiskowe i to jest jak gra komputerowa. One będą, wow, pewnie, proszę jeszcze, i nagle i nawet nie będą wiedzieć kiedy. I już jest krew pobrana.
15: Ryszard Majewski, tato Karoli, Stowarzyszenie Życie z Chorobą nie musi być smutne, imienia Karoli Majewskiej. Postanowiliśmy, że kupimy coś, co ma ułatwić pobieranie krwi.
16: Grażyna Bychawska, jestem oddziałową na oddziale patologii niemowląt i pediatrii. No ten skaner bardzo dużo może pomóc. Do tej pory nie mieliśmy tego. Mam nadzieję, że bardzo dużo nam pomoże. I nie będzie tyle stresu u pacjenta i stresu u rodziców przede wszystkim.
10: Z okazji Dnia Dziecka Najmłodszych pacjentów szpitala odwiedził także kabaret Smile.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Pogoda.
10: Do końca dnia pochmurno, na południu opady deszczu. IMGW wydało dla wschodniej i częściowo-centralnej Polski ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alerty obowiązują do godziny 19. Na zachodzie więcej przyjaźni i na ogół bez opadów. Temperatura od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu, tam około 16. Jutro zmiana w pogodzie, do 26 stopni na zachodzie, a w centralnej i wschodniej części kraju od 21 do 23 stopni.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Eskarok Rada.
19: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiem o szalonym pomyśle łączenia Republiki ze sztuczną inteligencją. Natomiast w kontekście trasy koncertowej głos dzisiaj zabierze Mick Jagger z formacji The Rolling Stones. Ale zanim to wszystko, zapraszam z panem Wilewalo do dołączenia do nas. To Join Me. To Him. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 9:00.

dzisiaj w tak wyjątkowym dniu, także dzieciaki sięgają po repertuar Black Sabbath. I to za sprawą Polish Metal Alliance, czyli projektu chyba, którego nie trzeba przedstawiać. Projektu, który powstał 6 lat temu z inicjatywy Macieja Koczorowskiego. A dzisiaj właściwie to dzieciaki wykonały kompozycję Children of the Grave z repertuaru właśnie Black Sabbath. Polecamy bardzo serdecznie. To jak to wszystko wygląda, jak brzmi, to można się o tym przekonać oczywiście na kanale YouTube'owym Polish Metal Alliance. To tak w temacie oczywiście dzisiejszego święta. Natomiast przy okazji święta, to myślę, że ci, którzy czekają na nowe dźwięki od The Rolling Stones, ich święto będzie przypadać 10 lipca, bo to właśnie wtedy na sklepowych półkach pojawi się Foreign Tongues, czyli najnowszy album, no ale fani czekają na jedno. Na wielki muzyczny powrót. Ten związany oczywiście z trasą koncertową. Sam Keith Richards zapytany o trasę jeszcze w tym miesiącu, a właściwie jeszcze w maju, powiedział: możliwe, że w przyszłym roku. Dopiero skończyliśmy płytę i dopiero zastanawiamy się, co zrobić potem. Niedługo, ale nie w tym roku. Natomiast dzisiaj zapytany Mick Jagger o to samo powiedział: mam nadzieję, że wydarzy się to tak szybko, jak to możliwe. Jak widać, są różne ciśnienia co do powrotu The Rolling Stones na trasę koncertową. Natomiast to, że panowie ostatnio wrócili do swoich młodych lat, to nie powinno dziwić. A szczególnie tych, którzy obejrzeli najnowszy teledysk do kompozycji In the Stars. Bo tam panowie wyglądają, jakby byli wyciągnięci prosto z lat 70. Tak działa dzisiaj, drodzy państwo, deepfake, czyli właśnie ta nie sztuczna inteligencja, ale to nie do końca uczciwe, no bo w końcu nas wszystkich przestrzegają o tym, że to, co widzimy, to nie jest do końca prawda, a tutaj panowie się przenieśli w czasie.

To zespół, który właściwie już nie było żadnej szansy, jeśli chodzi o przyszłość tego zespołu. Niektórzy już dawno stawiali krzyżyk na zespole Mysłowic. A my pamiętamy, jak kilka miesięcy temu panowie planowali 16 koncertów, po czym okazało się, że wyszło ponad 100. A to znaczy, że no to jest taki zespół, który może koncertować wiecznie, bo aż takie duże jest ciśnienie na ten zespół. Dzisiaj wielkim ciśnieniem jest także to, co dzieje się wokół sztucznej inteligencji. Nie do końca, jeśli chodzi o muzykę, co zauważa także Alice Cooper, który powiedział wprost: gdybym kazał sztucznej inteligencji i napisać piosenkę o tym, że Eddie Trunk dołącza do The Rolling Stones, napisałby świetny utwór, ale jest jedna rzecz, której ona nie potrafi. Nigdy nie była zakochana, nigdy nie miała złamanego serca, nigdy nie była wściekła, nigdy nie była szczęśliwa. Zna tylko słowa i wie tylko, jak te słowa ze sobą połączyć. Nie ma w tym jednak żadnych emocji, nie ma serca, nie ma wyczucia, nie ma duszy i na tym właśnie polega jej porażka, powiedział Alice Cooper. Ten sam Alice Cooper, który przyjedzie z tą nieporażką swoją już 10 września tego roku do łódzkiej areny wraz z przyjaciółmi ze swojego zespołu Hollywood Vampires. Ale zanim to wszystko, to oddajmy głos facetowi, który ma w sobie mnóstwo emocji i mnóstwo także rzeczy do powiedzenia. Co robi już kolejną dekadę, udowadniając to także takimi dźwiękami, które pojawiają się już teraz w poniedziałkowym spotkaniu na antenie Skyrock. To pan Alice Cooper.

0: Dopiero co w piątek witaliśmy się z tym debiutem od pani Violet Grohl, a dzisiaj, po tym weekendzie, recenzenci na całym świecie rozpisują się nad tym debiutem, pisząc, że to jest autentyczny klimat lat 90. Piszą, że płyta jest przesiąknięta brzmieniem grunge'u i słychać na niej wpływy takich artystów jak Pixies, jak PJ Harvey. Słychać to szczególnie w tych surowych, przesterowanych gitarach, ale jednocześnie podkreślają, że pani Violet Grohl ma niesamowitą łatwość takiego płynnego przechodzenia od sennego, klimatycznego śpiewu do drapieżnego, grunge'owego uderzenia. Także recenzenci podkreślają, że pisze ona teksty lepsze i bardziej osobiste niż nawet jej sławny ojciec, czyli Dave Grohl. No i jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy takim nieoczywistym elemencie na tej płycie, czyli kompozycji Mobile Star, która ma w sobie coś innego niż cała ta płyta, czyli taki filmowy, trochę mroczny, trochę surrealistyczny klimat, który dla wielu będzie inspirowany twórczością Davida Lyncha. Myślę, że ta płyta jest bardzo szalona, bardzo nieoczywista i jestem niesamowicie ciekaw, jak będzie pani Violet Grohl brzmiała szczególnie na swojej drugiej czy trzeciej płycie, bo widzimy, że to spektrum jest przeogromne, spektrum możliwości.
1: Autopromocja. Melina. Esce Rock.
2: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
3: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
2: Lepszą dyscyplina niż w SMS-ach.
4: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Grave Digger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca Eska Rock.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: Reklama.

tak jak dużym zaskoczeniem swego czasu było to, że muzycy Red Hot Chili Peppers dowiedzieli się o tym, że powstaje film biograficzny o panu Słowaku, a oni o tym nie mieli zielonego pojęcia, tak dla, myślę, że wielu fanów Republiki dosyć dużym zaskoczeniem będzie to, że pojawił się pomysł, żeby nagrać kompozycję z Grzegorzem Ciechowskim wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. I zdajemy sobie sprawę, że wspaniałą informacją była ta informacja o tym, że ten zespół wraca. Wraca przy okazji filmowego jubileuszu. Czekamy na ten powrót w Jarocinie czy na męskim graniu. Natomiast zdecydowanie czymś innym jest tworzenie kompozycji z nieżyjącym Grzegorzem Ciechowskim. I do takiej korespondencji miał dotrzeć TVN, pisząc, że w listopadzie ubiegłego roku gitarzysta Zbigniew Krzywański miał poinformować Annę Skrobiszewską, czyli wdowę po Grzegorzu Ciechowskim, o planach zespołu, podkreślając, że w dwóch utworach przewidziano użycie sztucznej inteligencji, aby odtworzyć głos Grzegorza. Ja zdaję sobie oczywiście sprawę, że ostatnio Beatlesi tak kończyli kompozycję z panem Lennonem. Natomiast to jest nieco inna sytuacja. Oczywiście Skrobiszewska odmówiła tak naprawdę zgody na taki projekt. Powiedziała, że nie widzi miejsca na maszyny, które miałyby coś kreować, a jednocześnie podkreśliła, że Ciechowski był perfekcjonistą i nie zaakceptowałby publikacji niedokończonych utworów. Jak mówi na koniec, jej zdaniem nie pozostawił on nagrań wokalnych z gotowymi wersjami tekstów tych piosenek. A więc to koniec tak naprawdę tej dziwnej, tak naprawdę jakiejś inicjatywy projektowej. A ja tylko powiem z tego miejsca, na szczęście nie ma tutaj zgody, bo wydaje mi się, że to już byłoby przekroczenie jednak pewnej świętości. Świętości, która stworzyła takie wyjątkowe dźwięki. To śmierć w bikini.

0: Fani już odliczają dosłownie dni do tego, co wydarzy się 18 lipca w Łodzi, gdzie pojawi się pan Manson. Pojawi się nie tylko ze swoją ostatnią płytą, ale także ze swoim nowym składem i może także ze swoimi dosłownie spowiedziami, do których dochodzi przy okazji ostatniej trasy koncertowej, ponieważ panu Mansonowi się trochę ulało, jeśli chodzi o trzeźwość, jeśli chodzi o jego walkę z uzależnieniem, no i ma jakąś wewnętrzną misję. Oczywiście trzymamy kciuki za tę misję i za to, żeby pan Manson jak najszybciej doszedł do w pełni siły. W kontekście nie tylko tego, co dziać się będzie w łódzkiej arenie, ale przede wszystkim jeśli chodzi o kolejne plany płytowe, bo takowe są bez wątpienia.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
2: Reklama.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jaką niespodziankę szykuje David Drayman z formacji Disturbed. Zerkniemy także na weekendowe emocje piłkarskie. Ale zanim to wszystko, czas trochę polatać. To pan Leny, a to jest jego Fly Away. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

Jeśli powiedziałbym, że jeszcze 2-3 lata temu nie spodziewałem się, że trasa koncertowa Bruce'a Springsteena będzie musiała być ochraniana przez FBI, dlatego że muzycy tego artysty boją się, że stracą życie podczas tej trasy koncertowej. Trasy, która się powoli już kończy, a to wszystko przez to, co pan Bruce Springsteen opowiada z tej sceny. Już dawno powiedział, że to nie będzie zwykła trasa koncertowa, tylko to będą wiece polityczne. No i to tak się później dzieje, jak ktoś myli muzykę właśnie z wiecami politycznymi. No ale z drugiej strony Bruce Springsteen chyba zawsze był jednak takim orędownikiem łączenia tych dwóch światów. Natomiast my, próbując dzielić te dwa światy, będziemy skupiać się raczej tylko na muzyce. Na muzyce zespołu, który powoli zbliża się do naszego kraju, który ogłosił swoją wizytę w naszym kraju, który nie tylko ogłosił tę wizytę, ale przede wszystkim zapowiedział nowe dźwięki. Mówi, że te dźwięki, które już za chwilę pojawią się na antenie Eski Rock, nie skupiają się przesadnie na ostatecznych wnioskach, ale są niedoskonałością i autentycznością i dzięki temu stają się coraz bardziej wartościowe i zdecydowanie nas do siebie przyciągają. Wspominają dzisiaj muzycy Nothing But Thieves, zapowiadając te nowe dźwięki. Dźwięki, które nazywają się Evolution i zapowiadają ich nowy krążek. Trzymamy kciuki, no i przygotowujemy się na te nowe dźwięki od panów, którzy szykują się do wizyty także w łódzkiej arenie. To Evolution i nowe Nothing But Thieves.

propos nieba bram, to przenieśmy się, drodzy Państwo, w stronę finału Ligi Mistrzów, które przyciągnął na trybunę w Budapeszcie kilkadziesiąt tysięcy kibiców. No ale to jest radar i my w radarze na pewno nie będziemy mówić o finale Ligi Mistrzów, ale będziemy mówili o tym, co działo się przed rozpoczęciem meczu PSG-Arsenal, bo to właśnie wtedy na murawie wystąpił zespół The Killers. No i to, drodzy Państwo, dosyć nieduże zaskoczenie. To znaczy, sami panowie, kiedy dostali te informacje w marcu, powiedzieli, że poproszono ich o ten występ i powiedzieli wprost, że są zaszczyceni. Ja byłem strasznie ciekaw, co oni przygotują na to wszystko, co dziać się będzie. Oczywiście nie zabrakło największych przebojów jak Mr. Brightside, ale bez wątpienia fani Arsenalu byli w niebo wzięci, śpiewali jak mało kto. No i oczywiście tych komentarzy, które później pojawiły się w mediach społecznościowych, właściwie są tylko pozytywne. Niektórzy uważają, że The Killers i finał Ligi Mistrzów to idealna para, inni pisali, że od dawna nie widzieli tak wspaniałego rozpoczęcia, inni pisali 10 na 10 The Killers, ale pojawiły się też głosy krytyczne o tym, że co po niektórzy, którzy oglądali to wydarzenie, mieli wrażenie, że jest rozjechany dźwięk między tym, co działo się na ekranie, a tym, co widzieli czy słyszeli. No, po prostu synchronizacja dźwięku i obrazu nie do końca nadążała. Niemniej show był bardzo ciekawy, tancerze bardzo fajni, scena też, myślę, że do powtórzenia. Czekamy na więcej od muzyków formacji The Killers.

0: No, fabuła tej serii jest bardzo jasna. Opowiada o losach muzyków w pełnym black metalowym rynsztunku, którzy za wszelką cenę dążą do globalnej dominacji. Niestety ich plany mocno jednak kłócą się z ich wątpliwymi umiejętnościami podejmowania decyzji. Natomiast panowie nie mają żadnego problemu, żeby sięgać po klasykę disco, czyli Shocking Blue i wyjątkową kompozycję Venus. Pięknie, Royal Republic. Czekamy na kolejną chęć dominacji nad światem.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.

to panowie, którzy kilka lat temu się wcale muzycznie nie przepracowywali. No, nie lubili za często wydawać płyt. Natomiast w pewnym momencie to się skończyło. Wtedy, kiedy pojawiły się problemy finansowe, to można powiedzieć, że panowie tak przyspieszyli, jak właściwie ja nie pamiętam innych zespołów, które tak często wydawały swoje płyty. To The Black Keys z ich nowej płyty, ale właściwie czego się nie dotknął, to wszystko jest obecnie nową płytą. Natomiast David Draiman z formacji Disturbed faktycznie szykuje coś nowego. 4 lata czekamy na następcę ich ostatniej płyty, a dzisiaj pan David mówi, że fani będą mile zaskoczeni materiałem, który on i jego koledzy zespołem napisali. A konkretnie powiedział, że to trochę potrwa, ale nie może się doczekać, aż te piosenki ujrzą światło dzienne. Jak mówi na koniec, myślę, że wszyscy będą mile zaskoczeni. No to uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na te nowe dźwięki od zespołu Disturbed. To Inside the Fire.

0: Gdyby udało się znaleźć odpowiedniego wokalistę, to tak naprawdę ten zespół nadal by istniał. Slash nie ma żadnych wątpliwości, że tak naprawdę to był ten problem, który cały czas trafił ten zespół. To Velvet Revolver i Fall to Pieces na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kiedy budzi się w was dziecko i kiedy zachowujecie się jak dziecko? Proszę bardzo, po jednym przykładzie, ja kiedy widzę słodycze, naprawdę podjadam, podżeram.
3: Nie no, błagam cię, tak. Ja od wszystkich swoich eksów słyszałam, Boże, ile masz lat, Ziętara? 5?
4: Pod tym też nie mogę podpisać, ale gdyby na przykład się nadarzyła okazja, żeby obejrzeć kosmiczny mecz albo film animowany auta, siadam, oglądam. Powiedzcie nam z okazji Dnia Dziecka, kiedy budzi się w was dziecko?
5: Zawsze wtedy, kiedy mam ze sobą butlę z helem. No i co? Zatkało kakao?
3: No zatkało kakao, dawaj te butle tutaj.
2: Ty, ale robi się ciemno w oczach, mroczki się pojawiają.
3: Weź, błagam cię.
6: Zaczynam czuć się nieco dziwnie.
4: No i super, wypłata z trzech na dwoje przechodzi, więc nie ma problemu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
12: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama. SKROK Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, co muzycznie porabia Billy Gibbons z formacji ZZ Top oraz na co muszą nastawić się fani formacji U2. Ale zanim to wszystko, czas na imigrancki akcent od Led Zeppelin. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 9:00.

No pięknie to było jakieś dwa tygodnie temu, kiedy cały warszawski Lolek bawił się z okazji 30 lat i tego, że tyle już nam towarzyszy ten pub, że nawet pan Tomasz Organek się pojawił, by zagrać darmowy koncert. Piękne to były te chwile, mocno wiosenne, także wiosenne chwile. Ostatnio pojawiły się, jeśli chodzi o repertuar panów z formacji U2, bo dostaliśmy z jednej strony epkę Days of Ash, a później przy okazji Świąt Wielkiej Nocy dostaliśmy także kolejną epkę Easter Lily. I po tych dwóch nowych epkach wydawało się, że panowie wyprztykali się, wystrzelali kompletnie z nowych dźwięków, natomiast nic bardziej mylnego, dlatego że pan Bono powiedział wprost: jesteśmy w studio i nadal pracujemy nad głośnym, nieokiełznanym, nieprzyzwoicie kolorowym albumem, który ma wybrzmieć na scenie, bo tam właśnie żyje U2. I po takich szumnych zapowiedziach my czekamy naprawdę i mamy też wielkie nadzieje co do nowych dźwięków zespołu U2. A propos tego, co działo się przy okazji Świąt Wielkiej Nocy, to właśnie z tego okresu to In Alive i nowe U2 sprzed dwóch miesięcy.

0: Przyznam szczerze, że takiego pana Gibbonsa, tak bardzo ponurego, tak bardzo mocnego, to ja nie pamiętam od lat. Ten gitarzysta formacji ZZ Top wydał nowy solowy singiel, który dosyć mocno wgniata nas w fotel, dlatego że w tym singlu pojawiła się też wielka gwiazda muzyki country, pan Keith Urban. No i panowie we dwójkę z wielkimi brodami wykonali wspaniale kompozycję Brown Paper Bag. Polecam bardzo serdecznie, bo można zobaczyć tak naprawdę, co w tej muzycznej, tej mrocznej duszy u pana Gibbonsa się dzieje. Smutne jest tylko to, że to nie jest żadna zapowiedź niczego nowego, co związane jest z jego macierzystym zespołem, i tutaj żałujemy bardzo. Natomiast ta nowa twórczość pana Gibbonsa nam się bardzo, bardzo podoba. Będziemy się przyglądać tym solowym dźwiękom od lidera tego zespołu.
1: Rumor spreading round in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Nawet w takim dniu jak dzisiaj nie dostaniemy żadnych nowych dźwięków od Guns N' Roses. Potrzebny jest, drodzy Państwo, impuls. Zresztą pan Slash zaznacza, że w przypadku tego zespołu planowanie z góry nigdy nie działa. Jak mówi, sesja musi wydarzyć się spontanicznie pod wpływem nagłego impulsu i inspiracji. I dopiero wtedy praca rusza lawinowo. Ale ja jestem przekonany, że ona i tak nie ruszy lawinowo, biorąc pod uwagę, jak wygląda kalendarz na kolejne miesiące pana Slasha, chociażby biorąc pod uwagę, że w styczniu przyszłego roku zaplanowana jest premiera już gotowego, nowego albumu jego solowego projektu Slash Miles Kennedy and the Conspirators. Więc biorąc pod uwagę to wszystko i że Gansi muszą jakoś wpasować się w to okienko czasowe, myślę, że nikomu tak naprawdę dzisiaj na tym kompletnie nie zależy.

To my, zmieniając nieco klimat, teraz posłuchamy opowieści o frustracji wynikającej z jednostronnego związku z kimś, kto po prostu cię nie akceptuje, jest nieczuły i sprawia, że masz ochotę wyrywać sobie włosy. I tak opisał kompozycję Barricade pan Tyler, który jest wokalistą i gitarzystą formacji Theory of a Dead Man, a to ich nowe dźwięki. To Barricade.

0: To dźwięki zespołu, który wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu, że już nigdy nie wróci. Po tych słowach Mike'a Pattona, który potwierdzał koniec Faith No More, mówił, że nie uważa tego za smutne. Mówił, że to jest kolejny rozdział w jego życiu. Natomiast warto wspomnieć o tym, że po dwóch miesiącach od tamtych słów Mike Patton sięgnął po twórczość Faith No More, ale bez muzyków tego zespołu i dzisiaj na koncertach w ramach swojego nowego projektu wokalista sięga po te dźwięki. Myślę, że panom z Faith No More to jest raczej nie w smak. Ale o tym myślę, że nieco więcej opowiemy także w jutrzejszym, wtorkowym radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00 i z tego miejsca przyjemnego wtorku wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Reklama.
4: Playlista osobista.

The Strokes w Esterok, You Only Live Once. Tak zaczynamy dzisiaj. W tym miesiącu nowa płyta ekipy dowodzonej przez Juliana Casablancasa i syna Alberta Hammonda, tego od wielkiego hitu It Never Rains in Southern California. No przynajmniej kiedyś to był spory hit. No a syn, jak wiadomo, poszedł w ślady ojca i pod koniec lat 90. stworzył jedną z najpopularniejszych grup początku XXI wieku. Chyba tu trzeba umiejscowić na osi czasu tę największą popularność tego zespołu, acz pewnie swojego ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Kłaniam się po 21, Michał Cieślik, no i zapraszam na wspólną godzinę do Eski Rock, a skoro wciąż Dzień Dziecka w kalendarzu, to dziś na warsztat weźmiemy śpiewające dzieci swoich słynnych, śpiewających rodziców. I tak nam upłynie ten czas do 22. Zaczęliśmy od rodziny Hammondów, no to teraz, i pewnie nie będzie to zaskoczenie dla Państwa, rodzina Grolów. Violet, córka Davida, właśnie rozpoczęła swoją solową karierę w piątek płytą Be Sweet to Me, a na niej między innymi takie dźwięki.

Foo Fighters i Child Actor w Este Rock z najnowszej płyty, którą już w tym miesiącu zespół będzie promował na koncercie w Warszawie. A wcześniej jeszcze Violet Grohl z debiutanckiej płyty. Rodzina Grohlów już za nami, no a my kontynuujemy nasz dyżurny wątek, w cudzysłowie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Młody Houston przed nami i to niedaleko, to naprawdę nie przesada. Od razu słychać, w jakim muzycznym otoczeniu dorastał młody Elijah. Inhaler to zespół syna Bono, doskonale Państwu też znany z tego programu, bo przewija się od czasu do czasu właśnie przez ten program. Inhaler ma już 3 płyty na koncie, ostatnia ukazała się w ubiegłym roku, a ja dziś Państwu zagram utwór z płytowego debiutu sprzed 5 lat. It won't always be like this. Inhaler i Elijah Houston przed nami, no a potem Houston ojciec nam się zaprezentuje oczywiście.

U2 The Ground Beneath Your Feet, czyli utwór stworzony specjalnie na potrzeby filmu Million Dollar Hotel Wima Wendersa z 2000 roku. Gościnnie w tym kawałku pojawił się Daniel Lanois. I ciareczki za każdym razem na plecach przy słuchaniu tych właśnie dźwięków. Za nami kolejna para, ojciec i syn, Bono i Eliah Hewson ze swoim zespołem Inhaler. To było wcześniej, no a teraz z kolei nie będzie pary, tylko trio w składzie córka, syn i ojciec. Rodzina Sumnerów przed nami. Sting doczekał się bardzo muzykalnego potomstwa, z którego dwoje zajmuje się muzyką. No i zaczniemy od damskiego wokalu. To będzie Elliot Sumner, czyli córka Stinga z drugiego małżeństwa z Trudy Styler. Wokalistka jakiś czas temu nagrywała z projektem I Blame Coco. Może ktoś jeszcze pamięta. Od pewnego momentu pojawia się już pod swoim nazwiskiem, a w 2010 roku razem z I Blame Coco wydała bardzo fajną płytę, na której znalazł się ten oto utwór. Caesar przed nami.

wcześniej Elliot Sumner jako I Blame Coco, czyli córka Stinga, no a przed chwilą zaprezentował się nam Sumner Senior, czyli Sting z The Police, Synchronicity One, z ostatniej płyty zespołu z 83 roku, tutaj w takiej zremasterowanej wersji z 2023. A my przy rodzinie Sumnerów zgodnie z obietnicą jeszcze pozostajemy, bo przed nami, jak to się mawia, pierworodny Stinga, czyli Joseph Sumner, syn z pierwszego małżeństwa muzyka. Pan Joseph, czyli Joe, pod koniec lat 90. założył swój zespół Fiction Plane, tak się nazywał, a w 2010 wydał płytę Sparks z utworem Push Me Around, który graliśmy wtedy w SC Rock. Może ktoś jeszcze pamięta. Kontynuujemy zatem nasz dyżurny wątek słynnych dzieci, słynnych śpiewających rodziców. Przed nami latorośl Stinga i Fiction Plane w SC Rock.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

Na chwilę zboczymy z naszego przewodniego dziś wątku, choć dzieci tego pana też przejawiają ciągoty w stronę muzyki. Kto wie, może kiedyś będzie o nich głośno. A za nami Lazaretto, no i Jack White, solo. Jack White, który w tym momencie powinien już finiszować ze swoim koncertem w warszawskiej Stodole, na którym na pewno jakaś część mnie się znajduje. Jutro Jack White, przypomnę, odwiedzi Kraków, ale podobnie jak i w Warszawie bilety i na ten koncert się wyprzedały. No tak, w piątek po południu przy okazji naszego piątkowego właśnie spotkania w Estero Rock przypomniałem Państwu pewien utwór

repertuaru Dolly Parton w wykonaniu Jacka White'a i The White Stripes. Jakoś tak mnie wzięło, żeby jeszcze raz go zagrać dziś wieczorem, a co? W końcu zbyt często ten kawałek w radiu się nie pojawia. Jolene przed nami.

take him, even though you can.

Van Halen, You Really Got Me. Już w latach 70. powstała ta wersja wielkiego hitu z repertuaru The Kinks. Panowie wyszli z założenia, że nie ma co kombinować, oryginał jest świetny i nagrali taką wierną wersję tamtego numeru z lat 60. Van Halen już za nami, a my powracamy do naszego dyżurnego wątku śpiewającego potomstwa. Eddie Van Halen nam się zaprezentował przed sekundką. Tymczasem jego syn Wolfgang poszedł w ślady ojca, jak najbardziej założył projekt Mammoth i naprawdę świetnie sobie radzi, czego dowód za chwilę. Dodam jeszcze, Wolfgang Van Halen ze swoim zespołem już w tym tygodniu pojawi się jako support przed Gunsami w Gliwicach, no a jesienią już na własnym koncercie. Happy i Mammoth przed nami.

Oczywiście nie mogło dziś zabraknąć tworzących muzykę dzieci naszych rodzimych artystów, no i padło na rodzinę Wanglewski. W tym momencie Nestor, że tak to ujmę, Wojciech Wanglewski, który zresztą niedawno gościł w SC Rock, przed chwilą pojawił się z zespołem WW i to było nagranie z płyty z 2019 roku, zatytułowanej Za niebawem się poruszam jeden. To już za nami w SC Rock. No i waglewscy juniorzy zamkną nasz dzisiejszy program z okazji Dnia Dziecka, gdzie dzieci śpiewały obok swoich rodziców. Bartosz i Piotr, czyli Fisz i Emadę. Parę projektów stworzyli wspólnie, choćby słynne Tworzywo. W 2009 roku natomiast założyli grupę Kim Nowak, w której postawili na bardziej gitarowe brzmienie. 3 lata temu ukazała się jak na razie ta ostatnia płyta, no i numerem z tracklisty tego albumu zakończymy dzisiaj. No a ja pięknie Państwu dziękuję za dziś. Ten program w formie podcastu dostępny też będzie na skrock.pl. Michał Cieślik, zmykam, dobrego wieczoru, a przed nami Kim Nowak i my.

0: autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Elstą Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Matka jest dla córki pierwszym wzorcem, wzorem kobiecości, a jej wpływ na dorosłe życie jest kluczowy w obszarach takich jak poczucie własnej wartości, jak relacje z partnerami w dorosłym życiu, czy podejście do macierzyństwa. Matka nieobecna, emocjonalnie i fizycznie, taka, która ma do córki wieczne pretensje, okazuje jej chłód, jest roszczeniowa, czy nadmiernie wymagająca, nadopiekuńcza, niestety wyrządza jej krzywdę, która tylko z pozoru jest niewidzialna. Relacja matki z córką, jej jakość ma kolosalny wpływ na dorosłe życie tej drugiej, na jej życiowe postawy i wybory. Temat wielowymiarowy, budzący ogromne emocje, który w takiej czy innej formie pojawiał się już w drogowskazach na przestrzeni ostatnich 8 lat, ale warto o nim rozmawiać w kolejnych odsłonach, też z innymi ekspertami, z innymi ekspertkami, bo jest szalenie ważny dla tysięcy kobiet w Polsce, tak uważam. I dziś go rozszerzymy. W roli ekspertki dziś ze mną i z wami jest Marta Suska. Marta jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów, no i jest autorką książki nowej na rynku wydawniczym pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Ja też witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Dziękuję, że jesteście.
1: Jak wynika z Twojego doświadczenia gabinetowego, że tak to ujmę, jak często masz do czynienia ze skutkami zaburzonych relacji na linii matka-córka i z jakiego powodu zwykle matki takie relacje zaburzają, nierzadko czyniąc je wręcz toksycznymi, takie modne słowo ostatnio, prawda? Trauma pokoleniowa, czy idę za daleko?
2: Nie idziesz za daleko, ale do tego dojdziemy. Myślę sobie tutaj, że każdy ma jakiś kawałek z matką. Oczywiście ta matka nie musi być od razu toksyczna, może być po prostu nadopiekuńcza trochę, może być nieobecna trochę, bo różne przypadki bywają, prawda? Może mieć epizod depresji albo być zapracowana po prostu. I już to jest taki kawałek opuszczenia, prawda? Który dopiero w terapii wychodzi, prawda? Kiedy jest jakiś problem, przychodzi pacjent po prostu z jakimś problemem, na przykład relacyjnym, z partnerem lub z partnerką.
1: Ale to nie są rzadkie sytuacje. Pytałem też o te twoje doświadczenia gabinetowe, że tych
2: to jest większość. To jest
1: pokiereszowanych córek jest sporo jednak w ten sposób. Okay. Matka apodyktyczna, taka wiesz, nieznosząca sprzeciwu, nieczuła, kontrolująca. Jaką córkę wypuści w szeroki świat? Jaką dorosłą kobietą ona będzie, albo też nie będzie, w jakie relacje będzie na przykład wchodzić, co będzie myślała o sobie samej.
2: I tutaj jest takie zróżnicowanie. Najczęściej to będzie córka podporządkowana, prawda? Czyli taka, która się ułoży, która będzie właśnie zależna też, no bo mama wszystko wie lepiej, prawda? To bardzo wpływa, szalenie wpływa na wartość takiej kobiety, ale też może być podobna do matki. Czyli też w swoim życiu, w relacjach, w stosunku do swoich dzieci, bo to jest wzorzec, który nabyła, będzie taka sama jak mama.
1: Czyli taką kserokopią się stanie po prostu, tak. Parentyfikacja w relacji matki z córką, Marto. Córka staje się niejako, no tak, opiekunką, tak, dla matki, powierniczką, trochę odgromnikiem, piorunochronem, też z takim określeniem się zatknąłem, szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy. Różne określenia zresztą w życiu słyszałem w tym konkretnym kontekście. Chodzi na przykład o matkę uzależnioną od alkoholu, na przykład od leków, prawda? Jaką to krzywdę wyrządza córce? Jaką będzie kobietą, kiedy dorośnie? Z jakimi trudnościami będzie się mierzyć? To jest 105. Strona twojej książki.
2: Tak. Najczęściej będzie bardzo obowiązkowa. Mhm. Czyli to jest najczęstszy model po prostu. Bo będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli, że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów. Czyli będę wypełniała wszystkie swoje obowiązki, żeby tylko mama była zadowolona i żeby nic jej się nie stało. I wysłucham też każdego cierpienia mojej mamy, no bo ma liczne swoje problemy. Będę takim powiernikiem. Bardzo często kobiety wchodzą w tą rolę, to znaczy kobiety jako dziewczynki wchodzimy w tą rolę, a później jako kobiety dalej to kontynuujemy.
1: Czyli wybieramy sobie partnerów takich trochę wymagających pomocy. Czyli to jest taka kobieta bohaterka trochę, tak? Pielęgniarka, opiekunka.
2: I znam kobiety, które naprawdę każdy związek przerabiają podobnie, prawda? Mhm. Czyli albo jest z chorobą psychiczną partner, albo jest uzależniony, albo jest niezaradny życiowo, niezarabiający, wiecznie bezrobotny. Mhm. No i taka kobieta kobieta po prostu ciągnie wszystko.
1: To jest niesamowite, że to koło cały czas się toczy i tak ciężko jest to przerwać.
2: Tak, i to jest właśnie to, co powiedziałeś na początku, wielopokoleniowe bardzo często. Czyli jest na przykład pokolenie kobiet siłaczek i czasem mam taką możliwość i to jest niesamowite, że poznaję babcię na przykład, matkę i córkę. Dlatego, że przychodzi do mnie niepełnoletnia córka na przykład jeszcze z matką, prawda? A dowiaduje się też dużo o babci. I też udało mi się tak poznać właśnie taką rodzinę. To niesamowite, że to są te same schematy, na przykład opuszczenia. I że później ta sama mama, prawda, która już teraz jest babcią, opuszczała swoją córkę, a kolejne pokolenie opuszcza swoją córkę, prawda? No i ta córka nie może wytrzymać w relacji na przykład z partnerem bez ciągłości, prawda? Czyli, że ten partner idzie do pracy, albo idzie do szkoły, prawda? Ma jakieś zajęcia, a ona po prostu zaczyna mieć ataki paniki.
1: A czy ta kobieta, mając takiego, a innego partnera, po takich doświadczeniach z matką, ona tego nie widzi, że ona jest na przykład wykorzystywana?
2: Nie, no nie widać tego. To. No właśnie, to jest ta nieświadomość taka. Przebudzamy się naprawdę w różnych momentach swojego życia, że na przykład nagle zostajemy matkami i to macierzyństwo nas bardzo otwiera i bardzo też pokazuje, no właśnie, czego nie dostałyśmy w dzieciństwie. Że mamy też swoje deficyty i widzimy, że nie mamy z czego nalać, prawda? Że z takiego pustego w próżne nie naleje, prawda? Że jak czegoś nie dostałam, to nie mam po prostu skąd.
1: Matka wiecznie niezadowolona, taka, wiesz, krytykująca, marudząca, ta córka wiecznie jej się nie podoba, co robi, jak śpiewa, jak tańczy, jak siedzi i tak dalej, dla której córka właśnie jest niewystarczająca najczęściej. Jak to wpłynie na dorosłe życie właśnie córki, na też jej samoocenę na przykład?
2: Czyli to jest pokolenie wtedy też perfekcjonistek, wiecznie niezadowolonych z siebie, czyli ten sam dialog, który dostaje, no, w zasadzie monolog od swojej matki, prawda? To później słyszę w swojej głowie. Czyli jestem wiecznie niezadowolona z siebie. Czyli cokolwiek nie zrobię, prawda? Czy teraz przyszło mi do głowy, napiszę książkę. No nie jestem aż taką perfekcjonistką, ale tak. Cokolwiek nie zrobię. Dostanę Nobla. Nie wiem, urodzę dziecko. Osiągnę jakiś sukces zawodowy, prawda? Jestem tym kierownikiem, czy awansuję. To właśnie to jest wiecznie niewystarczające. Czyli już gonię w swojej głowie, że powinnam więcej. Powinnam
1: być jeszcze lepsza, tak jest. Jeszcze wyższa, silniejsza, tak. Bogatsza, cały czas.
2: Tak, cały czas po prostu jest do przodu i nawet jeżeli coś osiągnę, jakiś etap w życiu, to już patrzę na kolejny etap.
1: Straszne. Matka też może być nadopiekuńcza, taka, wiesz, wyręczająca córkę zawsze i we wszystkim, robiąca wszystko za nią. Skąd się bierze taka postawa matki też? Jakie są i potem konsekwencje dla dorosłego życia córki?
2: No tu jest troszeczkę model inny, bo to jest matka, która potrzebuje być potrzebna. Czyli musi ciągle robić coś, prawda? No bo jak to dziecko będzie samo robiło, będzie samodzielne, to ona po co będzie, prawda? Czyli to też jest taki zaburzony obraz siebie, że muszę wykonać jakąś pracę, prawda? Muszę zrobić lekcję za dziecko, prawda? Muszę pomóc pokolorować coś. I to jest od najmłodszych lat. Wiązanie bucików, prawda? Bo jest, no, szybciej będzie niby, prawda? Ale to jest takie wyręczanie, pilnowanie później już tego dorosłego dziecka. Prawda? Czy na pewno odpowiednio się ubrałaś, prawda? Bardzo często, aż to jest denerwujące dla dorosłych kobiet, że mama pyta się nagle, czy wzięłaś do pracy jakieś kanapki, prawda? A kobieta ma 40-50 lat.
1: Bywają też matki, które wychowują swoje córki, Marto, na tak zwane grzeczne dziewczynki. Grzeczna dziewczynka za młodu, jakie potem może mieć problemy, kiedy dorośnie, też będzie się wiązała na przykład z nieodpowiednimi mężczyznami, mając na myśli związki heteroseksualne?
2: Na pewno będzie miała trudność z postawieniem granic. Okay. Czyli będzie miała trudność...
1: Jest ryzyko, że zostanie wykorzystana, powiedzmy, tak?
2: Tak, okay. Czyli że musi być miła zawsze, grzeczna, zgadzać się ze wszystkim. To jest też bardzo trudne, żeby nauczyć się, bo mówi się o asertywności, ale ta asertywność to jest naprawdę w głębi nas. To nie jest coś, co można wyuczyć na warsztatach, prawda? No bo to jest nawet na poziomie somatycznym, że więźnie nam w gardle głos, prawda? I że nie mogę się obronić.
1: Matka narcystyczna, piszesz o tym na 194 stronie swojej książki, Marto. Miałem kiedyś koleżankę, mogę się przyznać, która żyła w cieniu właśnie narcystycznej matki. I z tego, co pamiętam, to ona w dorosłym życiu, ta córka, zawsze trafiała na mężczyzn, którzy ją źle traktowali. Ale czy to jest konsekwencja właśnie wychowywania przez narcystyczną mamę?
2: Tak, bardzo często wybieramy taki model, taką osobowość, partnerze, która jest osobowością też naszego rodzica wiodącego, prawda? Mhm. Czyli wiodąca zazwyczaj jest matka. Mhm. Wobec tego no, będziemy wybierali po prostu...
1: Narcystycznych partnerów
2: tak,
1: na przykład,
2: okej. Okay. Tak. Mhm. Skupionych na sobie, czyli jego emocje będą ważniejsze, prawda? Jego,
1: potrzeby,
2: jego sprawy tak, będą tak. ważniejsze, potrzeby, prawda? Ty nie jesteś ważna, a jak ty jesteś no, trochę ważna bardziej, no to jesteś egoistką na przykład. Mhm. Czyli bardzo często słyszy się i to jest powielane, prawda? Czyli matka też może mówić do swojej córki i zarzucać jej, że jest egoistyczna.
1: Kończąc pierwszą część naszego spotkania w studiu, mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, zamykające pierwszą część. Jakiej matki potrzebuje dziewczynka, nastolatka, żeby w dorosłym życiu była, tak to może ujmę, stabilna emocjonalnie, szczęśliwa na tyle, ile okoliczności pozwalają, żeby nie musiała siebie samej naprawiać potem? Jakiej matki potrzebuje? Jakbyś mogła ją zdefiniować w kilku zdaniach, taką mamę?
2: Mądrze kochająca, obecna przede wszystkim, akceptująca. To są takie chyba główne wytyczne.
1: Mhm. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne i pojawiają się w wielu rodzinach, tak czytam. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt przestaje być zwykłą różnicą zdań i zaczyna bardzo poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka, w tym wypadku córki. Zaburzona relacja z matką, jej toksyczność, nieobecność emocjonalna zauważalnie rzutują na potem dorosłe życie córki, na to, jak odnajdzie się w pracy zawodowej, jak w związku, jakimi ludźmi będzie się otaczać i w jakich obszarach szukać szczęścia, które szczęściem wcale być nie musi. Obszerny i ważny dla wielu współczesnych Polek temat. Dziś o tym w drogowskazach na moje pytania odpowiada Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski, te rozmowy z Martą wracam już za chwilę. Zapraszamy.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Polska Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was ponownie. Relacja matki i córki bywa jedną z najbliższych i też zarazem najważniejszych w życiu. Jej jakość jest szalenie ważna także dla dorosłego życia córki. To właśnie od niej, od relacji z mamą, często zaczyna się budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i sposobu wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Kiedy jednak ta więź jest pełna napięcia, krytyki czy manipulacji, jej konsekwencje mogą towarzyszyć córce przez całe życie, no i mogą być niestety druzgocące. Terapeuci od lat powtarzają i podkreślają, że jakość relacji matka-córka ma wielki wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne w zasadzie obu stron. Badania pokazują, że konflikty i niska jakość tej relacji mogą zwiększać na przykład ryzyko depresji czy nawet zachowań autodestrukcyjnych już u nastoletnich córek. Jest wiele sygnałów, które mogą wskazywać na toksyczną dynamikę relacji matki z córką. O tym dziś w Drogowskazach, w roli ekspertki dziś ze mną i z Wami, niezmiennie. Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz drugi.
2: Witam Ciebie i słuchaczy.
1: Jak wynika z Twoich doświadczeń, też takich terapeutycznych, gabinetowych, Marto, o co najczęściej córki dorosłe mają żal do swoich mam? Co jest na szczycie tej piramidy pretensji? Czy może coś Ciebie zaskoczyło jako specjalistkę w tym temacie?
2: Najczęściej jest ta nieobecność raczej. Nieobecność i krytyka. Czyli, że kiedy ta matka się pojawia w końcu, to jedyne, co ma do powiedzenia, to na przykład, czy jest pokój posprzątany. Albo czy uczyłaś się dzisiaj, prawda? Albo czy coś tam zrobiłaś.
1: Albo ma dobre rady, które niekoniecznie muszą być dobrymi radami.
2: Tak jest.
1: I ta nieobecność w sensie takim, że ona emocjonalnie jest odpięta od córki, tak? Po prostu.
2: Tak. I że nie widzi jej potrzeb po prostu. Nie widzi tego dziecka. Czyli widzi raczej tylko swoje zmęczenie na przykład, albo swoje problemy. Często jest też oczekiwanie od tych córek, że nie będą sprawiały problemu. Kiedy matka ma problem, na przykład jest w trakcie rozwodu, załóżmy, w trakcie zmiany pracy albo jakichś innych problemów.
1: Są też matki, które chcą zatrzymać swoje córki tylko dla siebie, mieć je na wyłączność, izolować przed światem zewnętrznym, pod kloszem trzymać trochę, prawda? Jaka jest przyczyna takiego postępowania matek? Z czego wynika i do czego prowadzi też w kontekście właśnie dobrostanu psychicznego córki, potem już dorosłej?
2: Bardzo często to jest powód taki, że nie mają własnego życia. Po prostu zawieszają się na tym macierzyństwie na całe życie i ta córka ma być substytutem partnera. Bardzo często tak jest. Ale też ma być tym dzieckiem, prawda? Niezmiennym, dozgonnym dzieckiem. Prawda? Czyli mamy często taki układ, że matka z córką mieszka do na przykład...
1: Córka staje się gniazdowniczką.
2: Tak,
1: taką trochę.
2: Tak. 50-lecia na przykład swojego albo i więcej. Albo do momentu śmierci matki nawet. I to jest taki motyw nie tylko z córkami, ale też z synami. Niestety. Czyli, że to dziecko nie może się wyprowadzić, prawda? Ale zazwyczaj tam nie ma partnera. Czyli matka nie ma partnera, nie ma własnego życia, własnych zainteresowań, przyjaciół. Jest w takiej izolacji, można powiedzieć, i tworzy też taką rodzinę z tym dzieckiem, która jest wyizolowana.
1: Fokusuje się za mocno w sposób taki, patologiczny, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, na swoim dziecku, na córce. To nie jest dobre, oczywiście, że tak. A w jaki sposób córka może rozpoznać, Marto, co w niej samej jest naprawdę jej, a co z matki? Kiedy dochodzi już do ściany, bo na przykład przeczuwa, że kurczę, nie udają mi się związki, w pracy się wypalam, prawda, nie wiem, nie jestem nieszczęśliwa, rozedrgana i tak dalej, błądzę w życiu i dochodzi do tej ściany, o kurczę, to jest jednak, to może być tutaj z mamą ta relacja, wpływać na to, jaka jestem dziś, nie?
2: Tak sobie myślę, że to nieco jest we mnie z matką, ale co jest u mnie dysfunkcyjnego, prawda? Jaki schemat jest u mnie taki, który powoduje, że co i rusz wpadam w te same sidła, prawda? W ten sam układ. Czyli na przykład to może być podporządkowanie, albo to może być lęk przed opuszczeniem. Często jest tak, że kiedy doświadczamy jako dzieci szantażu emocjonalnego ze strony rodzica i że na przykład ta matka się obraża, załóżmy, to później niestety boimy się tego odrzucenia. A żeby nie zostać odrzuconą...
1: Ja się cieszę, że o tym mówisz.
2: Staramy się po prostu sprostać wymaganiom nawet tych niewypowiedzianych, czyli niewerbalnych. Aha. Bardzo często są to osoby, które czytają drugą osobę pomiędzy zdaniami, niewerbalnie. Czy ktoś już jest obrażony, czy może nie.
1: Lata temu miałem partnerkę, która miała matkę właśnie, która non-stop strzelała fochy, obrażała się. Pamiętam doskonale, ile moją partnerkę to kosztowało wtedy. Już dorosłą kobietę, ona takiego czegoś doświadczała też jako dziecko, jako nastolatka.
2: Tak. I to jest niewyobrażalne, ale taka cisza to może trwać nawet miesiąc.
1: Tak, tak.
2: I o ile jako dorosła osoba mogę sobie to wyobrazić, ty też pewnie możesz, że ktoś się obraża na miesiąc, to na przykład jak jesteśmy zdani tylko na tego rodzica, czyli tą matkę i mamy na przykład 10 lat, a matka się obrazi na miesiąc i tylko wypowiada zdania konieczne, prawda? Obiad, załóżmy. I tak przez miesiąc na przykład.
1: Przez miesiąc, tak.
2: No to jest dręczenie.
1: Bo córka zapomniała, miała prawo o imieninach na przykład, prawda? I potem mama pokazuje...
2: Nie, to wystarczy, że na przykład trzasnęła drzwiami.
1: Po zaburzonej relacji z matką jej córka może chcieć, powinna zbudować relację zdrową, relację samą ze sobą i zgodnie ze swoimi potrzebami. Co jest tutaj największą trudnością wyjścia z tego takiego chorego schematu, w którym się tkwiło tyle lat?
2: Powtarzalność. Dlatego, że mamy powtarzalność w schematach, prawda? Czyli, że jest jakiś automatyzm tego. I żeby wyjść z tego automatyzmu, potrzebujemy najpierw zauważyć ten automatyzm, a później jednak włożyć jakąś taką wewnętrzną siłę, determinację w to, żeby zmienić swoje zachowanie. Czyli to, na co mamy wpływ, to jakby zmiana zachowania i zmiana sposobu myślenia. Czyli na przykład, no właśnie, ten sposób myślenia, że on ode mnie odejdzie, albo ktoś ode mnie odejdzie, ktoś się na mnie obrazi. Czyli skupienie się na tym i to powoduje lęk i wtedy ta osoba po prostu działa według tego schematu, czyli zachowuje się w sposób podporządkowany. Więc potrzeba to po prostu rozbroić.
1: Kiedy, Marto, w jakim wieku i czy w ogóle córka jest w stanie, ma narzędzia do tego, żeby stawiać matce granice. A w jaki sposób powinna to robić, żeby też matka to zrozumiała i też mówiąc kolokwialnie, właśnie nie strzeliła focha, o czym mówiliśmy przed chwilą.
2: Matka strzeli focha, tak czy siak. Bo pomyśli sobie chociażby zdrowa matka, jeżeli dziecko na przykład stawia granice w wieku nastu lat, prawda?
1: Tak,
2: jest
1: tak,
2: nastolatkiem. No ma już swoje zdanie, prawda? No to matka po pierwsze będzie czuła złość, prawda? Że dziecko się nie chce podporządkować. Albo, że nie tak cię wychowałam. O, to jest bardzo częsty tekst. Nie tak cię wychowałam, prawda? I będzie, można powiedzieć, oporować, ale najbardziej naturalny wiek to jest właśnie kilkanaście lat, prawda? 16, 17. Wtedy mamy taką odwagę, można powiedzieć, i hormony dużo nam pomagają w tym, żeby się przeciwstawić różnym układom. A później, no to kiedy wyprowadzamy się z domu, czyli to jest ten czas na przykład pójścia na studia, czy wyprowadzenia się z partnerem, partnerką, prawda? Jakkolwiek, no po prostu odseparowanie się od tego rodzica też. No i kolejny etap, bycie znowu rodzicem, tak? Czyli jestem matką, bo tutaj piszę dla kobiet i piszę dla matek, więc jestem matką i to jest kolejny etap, gdzie mogę się odseparować, bo wtedy bronię swojego dziecka na przykład, że nie tak na przykład będę postępować, nie tak będę nosić, jak moja mama mówi, nie tak będę karmić, będę robić po swojemu. Czyli to jest taka autonomizacja.
1: A matka, która, Marta, po rozstaniu z ojcem stosuje tak zwaną alienację rodzicielską i świadomie ogranicza, utrudnia ojcu kontakty z córką, jak to może wpłynąć na emocje dziewczynki, później już też kobiety, tak, dorosłej, po zerwaniu więzi z ojcem z winy matki. W ogóle przy okazji potępiam w ogóle samo zjawisko alienacji rodzicielskiej, bo to stosują i matki, i ojcowie, tak?
2: Tak, niestety tak to jest. Tam się włącza taki tryb dziecięcy po prostu, że chce mieć to dziecko dla siebie, czuje się zraniona, prawda, i wobec tego to nie dam ci tego dziecka. To jest takie karanie, można powiedzieć, tego partnera.
1: Destrukcyjne głęboko.
2: Tak, bardzo, bardzo, bo tam nie ma w ogóle potrzeb dziecka wziętych pod uwagę.
1: Zgadza się, tak jest. To jest taki plaster na swoje własne rany, a dziecko jest traktowane nie podmiotowo, tylko przedmiotowo. Do rozgrywki. Taki przedmiot do rozgrywki trochę. Tak jest.
2: No i często się okazuje tak, że jak już ten kurz bitewny opadnie, to dziecko zostaje bez rodziców, no bo nagle ani jedno, ani drugie nie jest zainteresowane po prostu aż tak mocno, jak wtedy, kiedy się bili o to dziecko. Nie?
1: Strona 93 twojej nowej książki, Marto. Matka wystarczająca. Jaka to matka? Szczegóły są w książce, ale poproszę może o kilka słów ciebie w tej chwili. Matka wystarczająca.
2: To taka, która po prostu będzie. To jest matka wystarczająca. Bo czasami wydaje nam się, że na przykład kobiety często mnie pytają, ile z tym dzieckiem przebywanie to jest okej, prawda? Jak tylko ono się pojawia na świecie, no to, że muszą być przez cały czas, załóżmy. Albo później, jak już, nie wiem, dziecko jest w szkole, prawda? No to oprócz odrabiania lekcji, no to muszę z nim spędzić czas, prawda? To jeszcze trzeba ugotować, uprać i posprzątać. Łączenie różnych obowiązków jest bardzo trudne. Ta matka ma być po prostu, kiedy dziecko potrzebuje.
1: Prawda? Uważna, znaczy, uważna, ale nie osaczająca, prawda? Nie uwieszająca się na dziecku.
2: Że coś powinno się zrobić, prawda? Czyli powinnam wykonać ileś tam ćwiczeń z dzieckiem, prawda? Porobić coś, takie narzucanie. Bardzo często perfekcjonizm niestety tutaj idzie w parze, że mamy oczekiwania od siebie bardzo duże, że z tym dzieckiem nie wiadomo, co zrobimy. Chociażby, nie wiem, takie, no, że nauczę swoje dziecko po angielsku mówić w wieku, nie wiem, 2 lat, prawda? Że już będę pokazywać mu słówka i to będzie taka zabawa edukacyjna. Mm-hmm.
1: I na koniec drugiej części naszej rozmowy, Marto, w drogowskazach jeszcze przemoc matki wobec córki. Ona nie zawsze musi i też nie zawsze ma takie, tak sobie to wyobrażam, oczywiste oblicza, czasem ciężko ją nawet dostrzec. W jaki sposób może się przejawiać? Co na pierwszy rzut oka nie będzie przez nas rozpoznane jako przemoc? I czy córka przemocowej matki może być po prostu szczęśliwa jako dorosła kobieta?
2: Może być, ale potrzebuje dużo czasu, też pewnie okresu takiego odseparowania się od tej matki, przetrawienia tego. Nie zawsze jest tak, że możemy wybaczyć to, co nas spotkało w dzieciństwie, czyli nie zawsze wrócimy do tego rodzica. Prawda? Mhm. Wiadomo, warunkiem koniecznym, kiedy doświadcza się przemocy, to jest zabranie tego dziecka po prostu z miejsca, w którym jest ta przemoc. I tak samo już w życiu dorosłym, prawda, kiedy nadal ta przemoc w jakiś sposób emocjonalny czy fizyczny dalej następuje, to jest zabranie siebie po prostu z takiego środowiska. Mhm. Czyli musi być ta izolacja, prawda? No a później to jest przerobienie tego, zaopiekowanie się tym.
1: Ja przypuszczam, że wiele córek, które miały bardzo trudne relacje ze swoimi mamami jako dzieci, jako nastolatki, bardzo by chciało im wybaczyć, ale albo nie mają narzędzi, albo po prostu zwyczajnie nie potrafią. I czy trzeba w tym momencie potępiać takie dorosłe kobiety, które no nie są w stanie autentycznie od tak zwanego serca wybaczyć swojej matce? Tak. Ja też to rozumiem.
2: I ja to rozumiem i tak myślę sobie, że to nie jest warunek konieczny, żeby wybaczyć. Mhm. Tylko żeby zbudować w sobie taką część matczyną, która się sobą zajmie. Czyli tu mówimy o czymś zupełnie innym. To jest takie wybaczenie samej sobie, że nie mogę wybaczyć i że nie zajmę się tą matką. No, często jest tak, że w takim okresie już starczym ta matka potrzebuje, żeby się nią zająć. No ale po takim doświadczeniu z dzieciństwa, gdzie była przemoc i to nawet fizyczna, to jest bardzo trudno zająć się taką matką.
1: Wyobrażam to sobie, tak? jest. Mhm.
2: I żeby wybaczyć to sobie, że na przykład ktoś inny, czy DPS, czy jakieś opiekunki będą się zajmowały, a że ja miałabym się zająć sobą, czyli to jest praca nad sobą.
1: Jednym z najczęstszych sygnałów zaburzonej, ktoś może powie, toksycznej relacji matki z córką jest nieustanna, na przykład krytyka. Matka nieustannie córkę krytykuje i ocenia, ma wieczne wymagania. W zdrowej relacji matka może oczywiście zwracać uwagę na błędy córki, ale robi to w sposób wspierający, a nie wiecznie upokarzający czy roszczeniowy, tak czytam. W relacji toksycznej komentarze są częste, ostre, dotyczą niemal wszystkiego, wyglądu, wyborów życiowych, zachowania przy stole, na placu zabaw, w szkole czy też charakteru. Córka właściwie nieustannie słyszy od matki, że zawsze robi coś źle. Ma to potem potężny wpływ na jej dorosłe życie. I o tym między innymi dziś drogowskazek z moimi pytaniami mierzy się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nastolatka i dorosła już córka potrzebują coraz więcej autonomii, własnych decyzji, własnych poglądów i też własnych planów. W relacji toksycznej matka często nie potrafi zaakceptować tej zmiany. Próbuje kontrolować wybory córki, ingeruje też w jej relacje, także te intymne, karierę czy w ogóle życie prywatne. Wchodzi w nie butami, mówiąc metaforycznie. Jak wyczytałem, badania dotyczące osobowości narcystycznych u matek bardzo jasno pokazują, że córki takich kobiet częściej mają trudności z równowagą emocjonalną i z poczuciem stabilności psychicznej w dorosłym życiu. To dlatego, że ich potrzeba autonomii bywa postrzegana przez matkę jako zagrożenie dla relacji. Poważne konsekwencje rodzi też rywalizacja. Matka, która z córką na przykład nieustannie rywalizuje. Dziś z zaproszoną do studia ekspertką rozmawiam o konsekwencjach zaburzonych właśnie relacji matki z córką, a w studiu niezmiennie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką

0: nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
1: Witam.
0: Wybaczenie. Córka, która w swoim dorosłym życiu nie może wybaczyć swojej matce doznanych krzywd. Czy jeśli tego nie zrobi, to nigdy nie odzyska takiej jakby stabilności i spokoju. Nigdy nie utuli i też nie zaopiekuje tego swojego wewnętrznego dziecka w dorosłym życiu. Co w ogóle warunkuje wybaczenie w tym wypadku? Matka, nie wiem, musi zrozumieć swoje błędy, zadośćuczynić córce. A przede wszystkim musi jeszcze żyć, żeby była ta realna szansa na jakieś pojednanie, wybaczenie, nie?
1: Często widzimy wybaczenie jako jedyna możliwość jakby domknięcia tej relacji, prawda, żeby jakoś się poukładało. No ale to mówimy o takim idealnym przypadku, kiedy matka rozumie, co zrobiła źle, prawda, przeprosi. Czasem to przeproszenie nie jest możliwe, bardzo często nie jest możliwe, że ten rodzic nie zrozumie po prostu swoich błędów. Więc co zostawia po stronie córki? Nie wybaczenie matce, tylko raczej właśnie zaopiekowanie się sobą, swoją krzywdą, zaopiekowanie się swoimi potrzebami. To jest najważniejsze. I tutaj nie pracujemy wtedy, jak wybaczyć matce, prawda, kiedy ta matka nie rozumie i na przykład odwiedzam ją już jako dorosła córka po raz kolejny, prawda, i te same teksty słyszę, te same komunikaty. Więc tutaj nie mamy do czynienia z wybaczeniem, tylko raczej właśnie, że ja jestem ważna dla siebie, czyli promowanie tego, że moje potrzeby są ważne. To, co ja potrzebuję, jeżeli potrzebuję mniej się spotykać z tą mamą, no to do niej nie jadę po prostu.
0: Czy córka dla matki i też matka dla córki mogą być przyjaciółkami? Kiedy oczywiście córka będzie już dorosła, tak? Czy przyjaźń, taka naprawdę przyjaźń, taka modelowa, książkowa, na linii matka-córka jest iluzją, jest po prostu niemożliwa? Na jakich filarach powinna opierać się taka zdrowa relacja w tym wypadku? Szczerość to filar pierwszy?
1: Szczerość, szacunek, prawda? Takie zrozumienie, dialog, prawda? Czyli, że ja, to co ja myślę, to niekoniecznie musi myśleć moja córka, moje dziecko, prawda? Tylko ono może mieć inne zdanie.
0: Ale przyjaźń uważa, że jest możliwa na linii matka-córka?
1: Że jest możliwa.
0: Jest. Okay.
1: Ale to nie będzie taka sama przyjaciółka.
0: No pewnie.
1: Jak przyjaciółka równolatka, prawda, która podobne ma problemy, prawda, z partnerem, czy z dziećmi, czy to samo pokolenie, to jest zupełnie co innego. Ta przyjaźń z matką jest trochę inna. No nie będę rozmawiała ze swoją matką na temat moich problemów małżeńskich, prawda, ani moja mama nie będzie rozmawiała na temat problemów z moim ojcem, załóżmy, no bo to już będzie jakby przekroczenie, prawda, czyli są tematy, na które no nie możemy rozmawiać.
0: Ciekawy rozdział 7 twojej książki, Marto. Matka żywi Wicielka, a zaburzenia odżywiania. Anoreksja córki w kontekście jej zaburzonych relacji z matką. Jaka tutaj występuje zależność?
1: To jest bardzo często w relacji matki, która jest wymagająca bardzo, kontrolująca. Czyli ta kontrola się przekłada wtedy u dziecka na to żywienie. Czyli dziecko też coś potrzebuje kontrolować. Często jest tak, że w okresie nastoletnim pojawiają się zaburzenia odżywiania, dlatego że jest jakaś niestabilność w domu, czyli jakiś stres, na przykład rodzice się rozstają, albo jest jakiś problem właśnie życiowy i to dziecko potrzebuje mieć stabilizację i bezpieczeństwo i wtedy jakby to jest iluzja kontrola wagi, prawda? To jest iluzja kontroli w ogóle nad czymkolwiek, ale do tego dochodzi właśnie wymagania i perfekcjonizm rodziców.
0: Wróćmy jeszcze, proponuję na chwilę do kwestii wybaczenia. W jaki sposób, Marto, powinien wyglądać taki proces pojednawczy córki z matką? Kto go powinien zainicjować? Co jest też warunkiem tutaj sukcesu na przykład? Córka, która doznała krzywd ze strony mamy swojej, no zapragnęła się z nią pojednać. Jak mogłoby to wyglądać krok po kroku, żeby zakończyło się, no powiedzmy, jakimś porozumieniem, pojednaniem.
1: Znowu dążysz do jakiegoś idealnego końca, prawda? Do jakiegoś happy endu.
0: Z uporem maniaka, tak.
1: Ja myślę sobie, że tak, jest to możliwe, ale wymaga dobrego słuchania z dwóch stron, prawda? Czyli wysłuchania, zrozumienia. Bo wiadomo, że dzieje się nam krzywda jakaś jako dzieciom, prawda? Ale potrzebujemy widzieć jakby całokształt. Załóżmy, że ten rodzic nie mógł inaczej. Nie mógł inaczej, bo nie miał skąd czerpać, prawda? Czyli też był w jakiś sposób wychowany. Też był wychowany na przykład przemocowo. Albo była jakaś choroba psychiczna, albo depresja, prawda? I że tutaj no nie mogło być inaczej, prawda? Czyli takie zrozumienie tego. Ale też właśnie na czym polega to pojednanie, że ta matka wysłucha i na przykład przeprosi. Czyli uzna to, że coś zrobiła źle. Czyli musiałaby trochę tak dojść do takiego wniosku, że coś poszło nie tak w tym wychowaniu. Mhm.
0: No dobrze, a co takiego daje takiej dorosłej już kobiecie, córce swojej matki, matki, która ją krzywdziła w taki czy inny sposób, że ona do końca życia, ta córka, będzie tą matkę za wszystko winić, za swoje wszystkie niepowodzenie, wszystko będzie zrzucać, czyli na zasadzie wszystkiemu winni są twoi starzy, prawda?
1: Tak.
0: A ten
1: tak.
0: temat też kiedyś rozmawiałem w drogowskazach, też bardzo ciekawy temat. Rozumiesz, co mi chodzi, tak? Że cały czas ta matka będzie obwiniana o wszystkie, o całe zło tego świata.
1: No i tutaj właśnie no, możemy się kręcić w kółko,
0: no
1: tak, do końca świata,
0: tak.
1: ale to, co robimy w terapii na przykład, to tak zwany reparenting, czyli ja teraz jestem rodzicem dla siebie, prawda? Czyli ja trochę odrabiam lekcje za swoich rodziców, za swoją matkę. I teraz ja się będę opiekować sobą, czyli ja będę robić rzeczy dla siebie. Czy jak doszło do deprywacji emocjonalnej, czyli takiego zaniedbania emocjonalnego, to ja będę uważna na siebie. Będę się sobą opiekować w momentach szczególnie stresujących, czyli będę dbała o takie podstawowe potrzeby fizjologiczne, chociażby jak jedzenie, spanie, prawda, wypoczynek, ale też będę dbała o kontakt z ludźmi, będę dbała o to, żeby właśnie komuś się wypłakać, żeby wypowiedzieć to, prawda? Coś, czego może nie miałam jako dziecko, prawda? Czyli tu potrzebuję odrobić za swoją matkę.
0: Marto, matka nadgorliwa, taka, która chce być idealna, lepsza od innych matek dla swojej córki. Jaką córkę wypuści w świat i skąd się bierze też taka postawa u takiej matki? Nie wiem, za dużo Instagrama na przykład, że spytam trochę ironicznie?
1: No ja się wychowałam w dobie poradników, więc i też gazetek różnych dla mam, prawda? I jak to czytałam, to myślałam, Boże drogi, jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze tamtego nie zrobiłam. Czyli tak, za dużo informacji powoduje to, że po prostu chcemy dorównać. No ale znowu, tutaj jest winny perfekcjonizm, czyli że ja muszę dorównać do jakichś wymagań zewnętrznych i pamiętajmy, że mam jeszcze wewnętrzne wymagania, czyli zewnętrzne i wewnętrzne, jak gdzieś usłyszę, że coś jeszcze powinnam zrobić, no to idę za tym. Czyli tutaj znowu takie osadzenie się w sobie. Wiem, czego chcę, czego potrzebuje moje dziecko. Zatrzymuję się przy tym i nie staram się być bardziej. Jest takie zatrzymanie.
0: Czyli takie błędne koło trochę, taka matka, która chce być za wszelką cenę lepszą wersją samej siebie, tak? Choć nie ma na przykład na to czasu, narzędzi i tak dalej, tak? I ta córka, która tam gdzieś cały czas jest obok i widzi tą matkę, która po prostu cały czas biegnie i nie patrząc się na to, co robi córka tak naprawdę.
1: No tak, to jest takie odklejenie.
0: Takie odklejenie, tak. A matka, która córkę często, Marto, wpędza w poczucie winy, jaką krzywdę jej wyrządza na przyszłość. Może podaj, może jakiś konkretny przykład takiego zachowania.
1: Poczucie winy chyba jest najgorszą emocją, bo często nie wiemy, co mamy z tym zrobić, prawda? Ona może dręczyć po prostu w tak zwanej pętli. Często są takie komunikaty na przykład rodzica, które mówi o jakiejś przykrości takiej, czyli, że przez ciebie, nie wiem, mama będzie płakać. To już mówimy tutaj o takim komunikacie do małego dziecka, prawda? Albo mami jest smutno, bo tak robisz. Już nie mówię o takich, wpędzicie mnie wszyscy do grobowej deski, załóżmy, albo, nie wiem, pojechać jeszcze bardziej, że przez was to po prostu już serce mi nie wyrabia, prawda? Czyli to jest takie straszenie. Ale wystarczy westchnięcie, naprawdę. Czyli, że matka wzdycha w obecności dziecka i to dziecko nie wie, czy coś teraz powiedziało, czy coś nie powiedziało, czy zrobiło coś, że mamie jest ciężko. I to jest już właśnie to poczucie winy, prawda, że dziecko myśli o sobie, jestem zła, bo sprawiam przykrość swojej mamie. I to jest bardzo silny komunikat, niestety w terapii, jestem złą osobą, dlatego że skrzywdziłam swoją mamę. Że ona płakała na przykład przeze mnie, albo musiała być zdenerwowana, prawda, wyszła z siebie.
0: Córka też może dorastać pod opieką matki chorej psychicznie. To chyba szczególnie trudna sytuacja, tak to sobie wyobrażam. Wiesz, matka z depresją, ze stanami lękowymi, ze schizofrenią, z PTSD, straszne, prawda. Córka takiej kobiety może wejść w dorosłe życie nieźle pokiereszowana. W jaki sposób pokiereszowana?
1: No też jest niezaopiekowanym dzieckiem, czyli że było skupienie na chorobie mamy.
0: Parentyfikacja też tu się pewnie kłania trochę,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. Ale często to dziecko właśnie musi być takim promyczkiem też dla tego rodzica, czyli musi się starać ze wszystkich sił.
0: Chodzić na paluszkach, pocieszać i tak dalej, na przykład opiekować się, leki
1: ale
0: podawać.
1: Ale rozumieć to też, że mama jest no po prostu, nie jest w rzeczywistości, jest zajęta sobą. Często to dotyczy też chłodu takiego. Jeżeli matka jest w depresji czy ma schizofrenię, to będzie chłodną matką.
0: A co mogłabyś na sam koniec powiedzieć wszystkim kobietom, Marto, które nie miały lub nie mają lekko ze swoimi matkami, co mogłyby zrobić dla siebie, żeby poczuć się lepiej, żeby miały siłę do tego, żeby odpiąć się od takiej niezdrowej zależności, przykrych doświadczeń?
1: Pomyśleć o sobie jako o małej dziewczynce. Jestem małą dziewczynką, która potrzebuje teraz zaopiekowania. To nie jest infantylne, to nie jest głupie. To jest takie pogłaskanie siebie. Można znaleźć sobie taki punkt na ciele na przykład, który wspiera, prawda? Czyli, że ja trzymam siebie za rękę, teraz właśnie dotykam swojej ręki, prawda? I że głaskam siebie. I że jestem przy tobie, prawda? Czyli taka obecność, czy ćwiczenie obecności, po prostu takiej prosta rzecz, że jestem przy tobie. Taki komunikat, nawet można sobie nagrać medytację, taką właśnie oddychaj, jestem przy tobie, jestem blisko, nie opuszczę cię nigdy.
0: A kiedy i to nie pomoże, albo czujemy, że jest to niewystarczające, to wtedy no warto nie czekać i po prostu poprosić o pomoc fachową, prawda? Jeżeli tak. To jest...
1: Tak, bo to jest takie przerobienie też tych schematów, tak, kątem emocjonalnym też. Tam jest dużo emocji, które są zamrożone przez wiele lat. Więc myślę sobie, że to jest z pomocą czyjąś, prawda? Czyli w relacji terapeutycznej jest to jak najbardziej bezpieczne do zrobienia.
0: I musimy kończyć, choć doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tego tematu. Mam nadzieję jednak, że udało się nam zadać najważniejsze pytania, jego dotyczące i też zadowalająco na nie odpowiedzieć. W roli ekspertki w studiu pojawiła się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Marto, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas, za spotkanie w studiu.
1: Dziękuję.
0: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby. Polecamy się Waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.